0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś w programie rozmowa z reporterką, dziennikarką i pisarką Jagodą Grondecką, która jako jedyna przedstawicielka polskich mediów w 2021 roku na miejscu w Afganistanie obserwowała i relacjonowała upadek rządu w Kabulu, a także chaotyczne wycofywanie się po 20 latach obecności w kraju amerykańskich wojsk. Owocem także tych doświadczeń jest najnowsza książka Jagody Grondeckiej, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Z autorką rozmawiał Kamil Kijanka.
2: Zanim porozmawiamy sobie o tej publikacji, której premiera miała miejsce niedawno, bo pod koniec maja, chciałbym zapytać najprościej jak się da, dlaczego właśnie Afganistan, dlaczego właśnie ten kraj stał się twoim miejscem do życia, no na ponad 2 lata, prawie 3 lata, prawda?
3: Wiesz co, chciałabym mieć jakąś taką bardziej romantyczną odpowiedź, ale nie będzie taka, to były bardzo pragmatyczne względy. Otóż skończyłam iranistykę i afganologia to jest podgałąź iranistyki, bo w Afganistanie też się mówi podobnie jak w Iranie po persku. I szukałam po prostu kraju, gdzie mogłabym pracować jako dziennikarka, z którego relacjonować. No Iran nie jest miejscem, gdzie niezależny dziennikarz może sobie po prostu swobodnie żyć i pracować. Tadżykistan, kolejny perskojęzyczny kraj, jest oczywiście bardzo ciekawy, ale nie jest nigdy w centrum medialnego zainteresowania, jakoś tak się składa. Więc wybór padł na Afganistan. To był pojechałam po raz pierwszy w 2019 roku. Na wybory prezydenckie, gdy wybrano znów Ashrafa Ghaniego, więc to był, no ta wojna toczyła się już prawie 2 dekady. W polskich mediach ona już w dużej mierze była zapomniana, mimo tego, że stacjonowali tam nasi żołnierze, ale my jakoś już zapomnieliśmy w zasadzie o naszej obecności, o tym, że w Afganistanie w ogóle coś się cały czas dzieje. No i pomyślałam, że byłoby bardzo ciekawe przyjrzeć się właśnie temu konfliktowi, jak wygląda po tak długim czasie. Pojechałam tam na miesiąc i przepadłam na tyle, że wróciłam do Polski na prawie rok wtedy, żeby pracować, odłożyć trochę pieniędzy, bo wiedziałam, że na pewno chcę się do Afganistanu przeprowadzić.
2: To będzie pewnie naiwne pytanie, ale nie miałaś żadnych obaw, aby się wyprowadzić do Afganistanu, bo brzmi to naprawdę dość egzotycznie i ekstremalnie dla przeciętnego słuchacza.
3: Miałam chyba najwięcej, jak już przyjechałam i zderzyłam się z wieloma rzeczywistościami, z których oczywiście do pewnego stopnia sobie zdawałam sprawę wcześniej, ale które wciąż pozostawały gdzieś tam w sferze abstrakcji. A kiedy już przyjechałam i przyszło do szukania domu do wynajęcia, okazało się, że nikt nie chce wynająć domu samotnej kobiecie. Kiedy ludzie często mnie zbywali, nawet założenie sobie łącza internetowego kosztowało mnie 3 tygodnie, jeżdżenie w tej wewte do siedziby Afgan Telekom. I wizyt inżyniera, który nie chciał pracować, ponieważ w domu nie było mężczyzny, więc on nie rozumiał, dlaczego w zasadzie mam to cokolwiek zakładać. To myślałam sobie wielokrotnie, że Boże drogi, w co ja się wpakowałam, jak ja sobie tutaj poradzę. Ale już nie miałam za bardzo odwrotu. Więc trzeba było sobie radzić. I nigdy nie żałowałam tej decyzji. Żałowałam w zasadzie tylko tego, że nie przyjechałam wcześniej.
2: No, miałaś także różne mniej lub bardziej bezpieczne i niebezpieczne przygody, o czym także mówisz w książce i o przynajmniej jedną taką rzecz cię na pewno zapytam, ale chciałbym na razie zapytać o jedną rzecz a propos Afganistanu. Jest on oczywiście nazywany krajem gór ze względu na swoje umiejscowienie, charakter geograficzny, ale także jako cmentarz imperiów, bo jeżeli prześledzimy historię Afganistanu, no to niejedno państwo próbowało już tam położyć swoje ręce, ale z jakichś względów ostatecznie mu się to nie udało. Mówię tutaj o Wielkiej Brytanii w XIX wieku, później Związek Radziecki, aż w końcu Amerykanie i ich nie do końca udana misja, o czym sobie jeszcze porozmawiamy. Jak myślisz, z czego to wynika i czy ta charakterystyka, a mianowicie nazwanie Afganistanu właśnie cmentarzem imperiów, jest zasadne?
3: Myślę, że na pewno jest zasadne, no bo dokładnie tak jak powiedziałeś, Afganistanu nigdy nikomu nie udało się, przynajmniej w tej najnowszej właśnie historii, podbić i wiele armii nam sobie zjadło na Afganistanie zęby i się potem z podkulonym ogonem wycofywało. Natomiast ja mam takie po tym okresie życia w Afganistanie, myślałam sobie, że gdybym ja na przykład była Afganką, to że ta nazwa byłaby dla mnie niezwykle frustrująca w gruncie rzeczy, bo ten cmentarzysko imperiów w jakimś stopniu, kiedy myślimy sobie o tym, to jakoś romantyzuje wszystkie te konflikty, które tam się odbywały i daje nam wyobrażenie Afganistanu, jakiego właśnie takiego niepodbijalnego kraju, bardzo dumnych ludzi, którzy bronią swojej niepodległości i niezależności i tak jest w dużej mierze. Natomiast Afganistan przez te wszystkie konflikty, przez te wszystkie dekady i stulecia był i jest przede wszystkim cmentarzyskiem samych Afgańczyków. bo to oni w największej mierze cierpieli właśnie podczas tych licznych wojen, także podczas tej ostatniej. I myślę, że no, dla wielu z nich naprawdę niewielką pociechą jest, że właśnie, że kraju nie udało się podbić, że teraz znów rządzą nim sami Afgańczycy, bo to jest też sposób, w jaki sami talibowie i pewna część afgańskiego społeczeństwa postrzega ten ich powrót do władzy. Że to był po prostu po tych wielu, wielu latach powrót Afgańczyków do samostanowienia, że nie ma już żadnego obcego protektora, czy też okupanta, zależy oczywiście jak na to spojrzeć, jaką przyjmujemy optykę, tylko że właśnie rządzić się będą sobą sami Afgańczycy, oni będą decydować o swoich sprawach, co nie zmienia faktu, że po prostu te wszystkie lata konfliktów i te wszystkie wojny, w których się urodziło i wychowało kilka pokoleń Afgańczyków, poczyniły niesamowite spustoszenie, więc zaczęłam właśnie na studiach, kiedy dużo czytałam w Afganistanie, czytałam o tych wojnach, właśnie tak sobie myślałam o tym cmentarzysku imperiów i tak to oddziaływało też właśnie na moją młodzieńczą wyobraźnię w taki dość romantyczny sposób. Po czym, kiedy zobaczyłam właśnie, z czym to się wiąże i właśnie jakie skutki miało przede wszystkim dla tych głównych zainteresowanych, to zaczęłam myśleć o tym trochę bardziej gorzko i straciłam zupełnie sentyment do tego określenia.
2: Zaraz będzie 5 lat, odkąd przejęli władzę we własnym kraju. Mówię tutaj o talibach. No i to także nie jest chyba droga, o której marzą zwykli Afgańczycy, prawda?
3: Nie chcę tutaj rzucać, wiesz, określeniami większości albo mniejszości, albo dla dużej, albo małej części, ponieważ w Afganistanie od kilkudziesięciu lat nie dało się nawet przeprowadzić takiego porządnego cenzusu, żeby było wiadomo, jaka jest w gruncie rzeczy liczba populacji, ilu tych Afgańczyków tam żyje i z jakich grup etnicznych. Przez to cały czas toczy się sporo o to, czy Pasztuni są faktycznie większością, a jeśli tak, to jak dużą większością, na przykład nad Tadżykami i tak dalej. Nie wspominając o przeprowadzeniu jakiegoś takiego realistycznego badania opinii publicznej, jeśli chodzi o właśnie preferencje takie polityczne, żeby już tak to ująć. Chociaż były na przykład prowadzone pewne ciekawe, chociaż na małą skalę oczywiście takie badania do różnych prac naukowych. I to było bardzo interesujące, jeśli chodzi o zaufanie Afgańczyków do instytucji państwowych. I to brzmi oczywiście bardzo nudno, bo co nas interesuje, jakby co jakiś Afgańczyk myśli sobie o swojej skarbówce albo o policji. Mhm. Ale te badania bardzo ładnie z drugiej strony pokazywały takie pewne oczekiwanie godności i tego, jak ono jest, czy też nie jest w wielu przypadkach zaspokojone. Właśnie jeśli chodzi o ten kontakt z państwowymi instytucjami, właśnie skąd się bierze brak zaufania do nich, bo tak jak powiedziałeś, no właśnie to, co mamy teraz, czyli mamy znowu islamski emirat Afganistanu, czyli mamy powrót w dużej mierze tych samych osób do władzy, które były tam w latach 90. I to zdecydowanie nie jest coś, co dla wielu Afgańczyków było wymarzone, tylko że to, co było wcześniej przed nimi, też dla większości tej z kolei już tutaj tak stwierdzę, że zaryzykuję stwierdzenie, że dla większości, bo dla większości tych, z którymi rozmawiałam przynajmniej, było bardzo dalekie od ideału. I większość osób, z którymi rozmawiałam, czy może znowu wiele, była już po prostu tak bardzo zmęczona i sfrustrowana niewydolnością tej władzy, korupcją wszechobecną, samą wojną przede wszystkim, wojną, brakiem bezpieczeństwa, brakiem stabilizacji, że bardzo często ci ludzie mówili, że im jest już kompletnie wszystko jedno, że mogą rządzić talibowie, mogą rządzić Amerykanie, może rządzić Aszrafganie, może rządzić Hamid Karzaj, że im jest to naprawdę już obojętne, że oni chcieliby tylko, żeby wojna się skończyła. Co myślę, że właśnie po tylu latach życia w wojnie to jest bardzo zrozumiały sentyment, co dla nas na Zachodzie jest jakieś takie zupełnie niemożliwe do wyobrażenia, bo kiedy myślimy sobie wiesz, o II wojnie światowej na przykład i że ona trwała 6 lat, to się wydaje, że tak strasznie długo. A tam po prostu żyją ludzie, którzy, dla których teraz ten okres właśnie, który zapanował te niecałe 5 lat temu, to jest pierwszy raz w ich życiu, kiedy wojny nie ma. Pamiętam, jak rozmawiałam, właśnie to opisuję w książce, ze sprzedawcą takiego, który miał po prostu wózek przy ulicy, tam sprzedawał różne rzeczy, kupowałam sobie od niego papierosy. I on właśnie powiedział mi, że ma 40 kilka lat, nie wie nawet dokładnie ile, ale że to jest pierwszy okres w życiu, to było kilka miesięcy po dojściu talibów do władzy, pierwszy okres w jego życiu, który pamięta, kiedy właśnie nie ma wojny. I dla niego to była jakaś absolutnie niesamowita jakościowa zmiana.
2: Trudno to sobie naprawdę wyobrazić. Zresztą w twojej książce jest wiele bardzo fachowych analiz związków przyczynowo-skutkowych, ale także wiele historii naprawdę przerażających, bym powiedział. Ja pamiętam, jak parę lat temu rozmawialiśmy o tym, że między innymi w twoim ubezpieczeniu jest zapis na wypadek porwania, z tego co pamiętam. I zresztą ty jedną taką historię, prawie tutaj mówię nie stricte porwanie, ale jednak taką przerażającą historię przeżyłaś, co opisujesz w książce. Mam tutaj na myśli właśnie rozdział pod tytułem Włamanie. Czy mogłabyś troszeczkę zdradzić naszym słuchaczom, o czym ta historia była, aby zachęcić między innymi do tego, żeby sięgnęli po tę pozycję?
3: Oczywiście ta historia okazała się, na początku była rzeczywiście przerażająca, a potem się okazało, że była w gruncie rzeczy raczej komiczna. Bo na początku była przerażająca, dlatego że po prostu nie wiedziałam, co się dzieje i kto się w gruncie rzeczy do tego domu włamał, kiedy się obudziłam. Ponieważ umundurowania talibskie w owym czasie stanowiły taką bardzo oryginalną mieszankę różnych starych mundurów, nowych mundurów, zupełnie normalnych, cywilnych ubrań i każdy sobie nosił z grubsza, co mu się podobało. W związku z czym, kiedy zobaczyłam właśnie, kiedy otworzyłam oczy, grupę, nie wiem, 15 do 20 mężczyzn, którzy przytrzasają mi z dom z góry na dół, nie wiedziałam, gdyby to byli talibowie, szczerze mówiąc, gdybym od początku wiedziała, że to talibowie, to czułabym się pewnie nieco spokojniejsza, chociaż wiem, jak to brzmi, ale pomyślałam sobie, że Boże, nie wiem, że może to są po prostu zwyczajni bandyci, którzy chcą po prostu mnie okraść albo właśnie porwać dla okupu, a że może właśnie gdzieś to nieszczęsne państwo islamskie, o którym się wówczas bardzo dużo mówiło w Afganistanie w kontekście właśnie ich walki z talibami. Więc kiedy już się zorientowałam przynajmniej, że to są talibowie, to gdzieś tam jakiś mały kamień spadł mi z serca, chociaż nie rozwiązało to od razu mojego problemu, ponieważ ciągle byli w tym moim domu. A więc cały ten dzień był oczywiście bardzo stresujący, ale myślę, że takie też dość wymowne było, jak ta sytuacja się już skończyła, kiedy już ten dom został przeszukany i potem ponownie przeszukany, co było oczywiście właśnie wszystko bardzo stresujące i nieprzyjemne. I w procesie zniszczony został mój zamek w drzwiach wyjściowych. Co mnie niesamowicie rozłościło, bo ja dopiero co zgubiłam klucze i ten zamek wymieniałam. Więc następnego dnia pobiegłam do MSZ-u ze skargą i powiedziałam, że nie dość, że to jest oczywiście skandaliczne, że MSZ przecież ma mój adres, że nie można włamywać się do domu akredytowanych dziennikarzy i że ja to odbieram jako próbę zastraszenia i tak dalej, chociaż wiedziałam, że po prostu miałam pecha. No i domagałam się właśnie zwrotu pieniędzy za ten nieszczęsny zamek. To rzecznik MSZ tak mnie wysłuchał, powiedział, że rzeczywiście, że to było bardzo nieprofesjonalne, że on to na pewno zgłosi wyżej, ale że to bardzo dobrze, że ja mam takie doświadczenie, bo to bardzo mnie wzbogaci. Ja mówię, no tak, a jak pana zdaniem to mnie jakoś ubogaci, że coś takiego przeżyłam? A mówiła, bo teraz pani będzie rozumieć, jak się przez 20 lat czuli Afgańczycy, którym się do domów włamywali żołnierze amerykańscy i polscy. I to było oczywiście, najciekawsze było to, że on się czuł faktycznie w pozycji, żeby coś takiego powiedzieć, właśnie do zagranicznego akredytowanego dziennikarza. I pomyślałam sobie, że częściowo ma on oczywiście rację, o czym też właśnie pisze w książkach o tych nocnych nalotach, kiedy właśnie setki i tysiące Afgańczyków przeżyło coś podobnego, tylko oczywiście w o wiele, wiele, wiele innej skali i o wiele bardziej makabrycznego i o wiele gorszego. I kiedy, więc zaczęłam rzeczywiście rozumieć to uczucie, że kiedy twój własny dom przestaje być tą bezpieczną oazą, i nie możesz już nawet powiedzieć sobie, okej, na zewnątrz szaleje jakiś chaos, tam jest przemoc, właśnie tam jest wojna, tam trwają walki, ale w tym swoim domowym zaciszu, ze swoim płotem, ze swoją bramą, w tych murach jestem bezpieczny. Kiedy tracisz to fundamentalne poczucie bezpieczeństwa i kiedy dowiadujesz się, że do twojego domu każdy może wejść, jak mu się podoba i zrobić tam, co mu się podoba i po prostu sobie pójść i nie ponieść w związku z tym żadnych konsekwencji, to jakoś tak w elementarny absolutnie sposób właśnie zaburza twoje funkcjonowanie i twój spokój ducha.
2: Talibowie będą rządzić już niebawem 5 lat. Sierpień 2021 to taki oficjalny czas, kiedy przejęli władzę. I tak się zastanawiam, dlaczego żadne mocarstwo nie chce pomóc? Tutaj w cudzysłowie oczywiście mam na myśli tę pomoc. Dlaczego nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za Afganistan, jak myślisz?
3: Szczerze mówiąc, jest pytanie, na które ja myślę, że do końca nie znam odpowiedzi, ale taka, do której najbardziej bym się skłaniała, jest taka, że bo wszyscy widzieli właśnie, jak się skończyły te próby i te wysiłki ostatnich dwóch dekad, kiedy próbowały robić to Stany Zjednoczone, kiedy próbowała to robić koalicja najpotężniejszych państw świata i władowano w to naprawdę nieprawdopodobne pieniądze. I okazało się, że to spełzło w dużej mierze na niczym, bo wróciliśmy do punktu wyjścia. I oczywiście pewne działania, które tam zostały podjęte, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o jakość opieki zdrowotnej, poprawiły się wskaźniki, które są oczywiście bardzo ważne, jak na przykład śmiertelność kobiet przy porodach, czy też noworodków przy tychże porodach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sytuację polityczną, no to wszyscy wiemy, że udało się właśnie zastąpić talibów talibami, więc oczywiście bardzo wiele kwestii, o które my tam walczyliśmy, w zasadzie już ciężko stwierdzić. I Afgańczycy, którzy uwierzyli właśnie w jakieś idee, które my tam przynieśliśmy, walczyli, to wszystko zostało już dawno odwrócone i zakopane. I zostały te rozbudzone nadzieje i marzenia i ambicje. Trzeba było po prostu z dnia na dzień gdzieś tam włożyć do kosza. Myślę, że to zostawiło jakiś taki bardzo naprawdę gorzki posmak tego, że nie jest tak łatwo zbudować państwo. Zwłaszcza kiedy robi się to nie samemu dla siebie, tylko robi się to dla zupełnie innych ludzi, których się za dobrze nie zna, których się za dobrze nie rozumie, często nawet nie próbuje się za dobrze zrozumieć, bo się zakłada, że wie się lepiej, co jest dla nich lepsze. I że to jest całe mnóstwo naprawdę bardzo wyrafinowanych wysiłków, które bez odpowiedniego jednak namysłu mogą dokładnie spełznąć na niczym, bo myślę, że no, biorąc pod uwagę też, jak wyglądało wycofywanie się z Afganistanu, no to sam ten proces pokazywał, że to po prostu w dużej mierze była jednak wielka, kompletna porażka.
2: Wspominałaś między innymi o edukacji i tutaj takie zdanie, które w twoim reportażu tak utkwiło mi w pamięci bardzo mocno, a mianowicie, tutaj cytat, afgańskie dziewczęta pozbawiono nadziei.
3: To jest zbrodnia talibów wobec tych kobiet, to trzeba sobie powiedzieć otwarcie i wprost. To, że oni w dużej mierze prawami, które wprowadzają w życie konsekwentnie od tych 5 lat, w dużej mierze sankcjonują prawo obyczajowe, które dla wielu Afgańczyków i tak wcześniej funkcjonowało, bo nie miejmy też takiego wyobrażenia na przykład, że zanim talibowie wrócili do władzy, to wszystkie dziewczynki chodziły do szkoły i rodziny, wszystkie były przeszczęśliwe, że ich córki się kształcą i chciały je posyłać na studia i do pracy i tak dalej, ponieważ oczywiście tak nie było, bo wiele kobiet, które robiły kariery, robiły ją nie dzięki wsparciu rodziny, tylko właśnie przeciwko, mimo oporu tej rodziny, najbliższych czy dalszych krewnych sąsiadów czy tej swojej społeczności. Były cały czas dystrykty, w których nigdy nie było żadnej szkoły dla dziewcząt, ponieważ mieszkańcy wcale nie chcieli ich posyłać do szkół, więc rząd po prostu ich nie budował i tak dalej i tym podobne. Ale też oczywiście było mnóstwo wspaniałych, w ogóle wiesz, widok dziewczyn idących do szkoły, jakby w każdym zakątku świata to jest jakiś taki jeden z najbardziej budujących widoków, jakie można sobie wyobrazić, mam takie poczucie. Ja przynajmniej tak mam, że zawsze, kiedy właśnie widzę małe dziewczynki, czy tam później już trochę starsze dziewczęta, które właśnie idą do tej szkoły z tymi plecakami, to zawsze wywołuje to we mnie właśnie uśmiech.
2: Zdecydowanie
3: i to, że
2: tak.
3: Teraz w Afganistanie tego nie ma, to znaczy są właśnie chodzą do szkoły tylko dziewczęta do 6 klasy szkoły podstawowej. I czasami to jest takie szczególnie gorzkie, że czasami tak obserwowałam sobie, jak one idą do tej szkoły i myślałam sobie, że może szczerze mówiąc lepiej by było dla nich, gdyby one wcale tam nie szły. Bo że biorąc pod uwagę, że one teraz do tej szkoły pójdą i chociaż odrobinę czegoś się nauczą, że nauczą się czytać, że nauczą się pisać, że nauczą się do pewnego stopnia myśleć samodzielnie, że zobaczą świat jednak trochę dalszy niż właśnie tylko 4 ściany swojego rodzinnego domu i tylko te codzienne, typowo przypisane kobietom tam obowiązki, a później z dnia na dzień trzeba będzie im powiedzieć, kiedy będą mieli 12 czy 13 lat, że okej, to by było na tyle. Teraz wracasz do tego domu, teraz znajdujemy ci męża albo będziesz ewentualnie pomagać swojej matce przez kolejne kilka lat i potem znajdziemy ci męża, że może to jest jeszcze bardziej okrutne, niż gdyby tego nigdy nie miały. I myślę sobie, że kiedy ty już sobie myślisz, że może lepiej właśnie, żeby jakaś dziewczynka nie chodziła do szkoły wcale niż kilka lat, to znaczy, że sytuacja jest po prostu bardzo, bardzo zła.
2: Jaka przyszłość czeka Afganistan? Mówimy o czerwcu w 2026 roku. Jakie są twoje przewidywania?
3: Ta sytuacja wygląda oczywiście pod wieloma względami ponuro. Po pierwsze i najważniejsze właśnie jest ta kwestia kobiet, dla których no wiele właśnie, tak jak mówiłeś, tak jak pisałam, kompletnie pogrzebało już nadzieję na cokolwiek. Mamy oczywiście bardzo trudną sytuację gospodarczą, mamy coraz mniej pomocy humanitarnej nawet, bo ta rozwojowa została już ucięta w związku z dojściem talibów do władzy, ale w związku z różnymi cięciami kosztów właśnie nawet ta humanitarna pomoc tam nie dociera, co swoją drogą najbardziej uderza właśnie w kobiety, w dziewczynki i w ogólności w dzieci, czyli jak zawsze właśnie w tych najsłabszych, ale też zawsze się bardzo staram, ponieważ nie chciałabym malować takiego obrazu Afganistanu, bo myślę, że on też nie jest prawdziwy. Jako jakiś taki po prostu otchłani, beznadziei, rozpaczy i fundamentalizmu, która nigdy się z tego nie wygrzebie. Ponieważ są też wspaniałe Afganki, wspaniali Afgańczycy, którzy albo zostali w tym kraju, bo musieli, po prostu nie mieli innej możliwości, albo są też tacy i osobiście takich znam, którzy mimo tego, że mogli wyjechać i mogliby dalej wyjechać, to zdecydowali się, żeby w tym Afganistanie zostać i ten Afganistan budować w tych bardzo często, wiesz, ograniczonych ramach, które dają im talibowie, to oni jednak próbują gdzieś tam jakąś przestrzeń na to wyszarpać i ją odrobinę poszerzać i jakoś negocjować. Na przykład mam takiego znajomego, który jest, wiesz, wykształconym na Zachodzie w Stanach technokratą, był wiceministrem handlu i rozwoju i on oczywiście mógł ten Afganistan opuścić. Ale on zdecydował, że on chce w tym kraju zostać i że on chce się zająć rewitalizacją sektora prywatnego, który oczywiście Po pierwsze, w dużej mierze był oparty tylko i wyłącznie na wojnie i na tej całej gospodarce wojennej. Teraz po prostu ledwo zipie. I on konsekwentnie od kilku lat siedzi w tym kraju, mimo tego, że to jest bardzo trudne, to cały czas się stara. Cały czas są też kobiety, które prowadzą biznesy. Cały czas są kobiety, które starają się pomagać innym kobietom. I moim takim prywatnym marzeniem jest, żeby napisać kolejną książkę o Afganistanie, tym razem właśnie takie marzenie dla Afganistanu. Właśnie, żeby wysłuchać tych Afgańczyków, którzy mimo tych wszelkich przeciwności nie stracili do końca wiary, chociaż oczywiście mają momenty zwątpienia i którzy cały czas walczą o to, żeby właśnie Afganistan czekała jednak lepsza przyszłość.
1: Z reporterką, dziennikarką i pisarką, autorką książki Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan, Jagodą Grądecką rozmawiał Kamil Kijanka. Ja już dziękuję za uwagę, Marcin Pośpiech kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
2: W serwisie kompletnie pijana matka zatrzymana w Radomsku. Zapowiedź remontu ronda lotników lwowskich w Łodzi. Maja Chwalińska przed szansą zdobycia tytułu w Paryżu. W regionie dzisiaj pogodniej od samego rana. Teraz mamy 7 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia do 23 stopni Celsjusza. Pijana matka próbowała opiekować się niemowlęciem. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Radomska. 31-letnia kobieta wezwała pogotowie, skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy podejrzewali, że kobieta jest nietrzeźwa i wezwali policję. No i badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu, mówi Radio Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
3: Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
2: A kobiecie grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Utrudnienia przy łódzkim rondzie lotników lwowskich. Od jutra rusza tam remont torowiska i to oznacza utrudnienia m.in. dla kierowców, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
4: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego. Będzie to możliwe dopiero dzięki zawrotce na ulicy Pabianickiej przy Ciasnej. Pozostałe kierunki przejazdu pozostają bez zmian. Jadąc na Chojny, warto już wcześniej wybrać przejazd trasą górna.
2: Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku między 6.30 a 18.00 w czasie prac torowców. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe 11.41 i autobusy 57 i 69. W tym czasie ulicą Pabianicką pojadą autobusy zastępcze. Przez Z11 i Z41. Poza godzinami prac, a także w weekendy, wszystkie linie będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. W piątek doszło do kolejnych starć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykańskie wojsko zestrzeliło 4 irańskie drony kamikadze zmierzające ku cieśninie Ormus. Siły USA przeprowadziły też atak na irańskie stacje radarowe. Z Waszyngtonu mówi o tym Marek Wałkowski.
5: Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych CENTCOM 4 irańskie drony kamikadze zostały zestrzelone, zanim dotarły do cieśniny Ormus. CENTCOM ocenił, że stanowiły one bezpośrednie zagrożenie dla ruchu morskiego. Armia USA zaatakowała także irańskie nadbrzeżne stacje radarowe w prowincji Hormozgan oraz na wyspie Keszm. CENTCOM podkreślił, że działania te miały na celu obronę przed kolejnymi atakami. Amerykańskie siły pozostają czujne i gotowe do odpowiedzi na nieuzasadnioną irańską agresję w ramach samoobrony, oświadczyło dowództwo. Incydent wpisuje się w serię napięć mimo formalnie obowiązującego zawieszenia broni pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: We wtorek siły USA zestrzeliły kilka dronów irańskich pocisków balistycznych i drony. Prezydent USA bagatelizował wówczas te incydenty, podobnie jak irańskie ataki na Kuwait. Dzisiaj Maja Chwalińska będzie walczyć o wielkoszlemowy tytuł na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Jej rywalką w finale będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Polka, która do turnieju głównego sensacyjnie przeszła przez wymagające kwalifikacje, rozpala dzisiaj emocje kibiców. A była zawodniczka, obecnie trenerka, Joanna Kalawa, podkreśla, że styl gry Mai to na tle dzisiejszych rywalek jest wyjątkowy.
6: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie. Jej styl troszkę przypomina Jasmine Paolini, chociaż myślę, że styl Mai jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
2: Eksperci podkreślają, że kluczem do końcowego sukcesu będzie zachowanie pełnego spokoju i odważne przechodzenie z głębokiej defensywy do nieszablonowego ataku. Wielki finał w Paryżu z udziałem reprezentantki Polski rozpocznie się dzisiaj o 15.00.
0: To jaka dzisiaj pogoda w Paryżu. Około 22 stopni i może padać. Ważna informacja przed meczem. Czekamy. A jak w Łódzkiem, na razie około 7-9 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6:00, pobudka, tak można o tej porze tak powiedzieć. Monika Borysow-Dudowicz razem z Patrycją Wojsznis, która realizuje program. Witamy bardzo serdecznie o poranku.

I to absolutnie nie jest przypadek. Proszę bardzo, znowu paryski klimat, tym razem muzyczny. Do tego sportowego też będziemy dzisiaj wracać, o której w finale gra Maja Chwalińska o godzinie 15, także odliczamy godziny, minuty, sekundy. Może ktoś z Państwa ma pomysł na doping, takie wyjątkowe hasło, które zawsze dodaje wiary, siły, energii. Kiedy Maja była młodsza, to mówiła, że ona gra bez bum bum. studio@radiouch.pl. Ciekawe, jak mogą brzmieć takie głosówki z dopingiem dla Mai właśnie. To zachęcam do nagrania, wysłania, nagrania i głosówkę. Takie hasło można też znaleźć na stronie radiouch.pl i już jest radość. Może odpukać? W niemalowane trzymamy kciuki.

0: 19 minut po godzinie 6, jak możemy kibicować Maji Chwalińskiej. Od rana szare komórki muszą trochę popracować. Najpierw taka rozgrzewka dla umysłu, a potem idziemy na kort, prawda? studio@radiołódź.pl. Można też nagrać głosówkę na radiołódź.pl właśnie. A co jeszcze poza tenisem o poranku? Pora o tym opowiedzieć. Będzie kilka zaproszeń, między innymi na spotkanie z Borutą. To jutro w Skansenie w Kwiatkówku, w Grodzisku w Tłumie. Dzisiaj o godzinie 12 z kolei w Łodzi spacer dendrologiczny po Parku Staszica, mapa drzew w Łodzi, Biblioteka Tuwim, Biblioteka Miejska w Łodzi, na ten spacer też zaprosimy. Będą również sportowe klimaty, czyli pobiegamy, ale odwiedzą nas także mażoretki z zespołu Fame, Mistrzynie Polski. Także poranek na medal, coś w tym jest, polecamy się do słuchania. Postaram się o tym wszystkim opowiedzieć.
1: Ja się

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: To ja potwierdzam, 27 minut po godzinie 6 już. Wstępny plan działania opracowany będzie dzisiaj, sporo sportowych akcentów. Będą zaproszenia na spacery diabelskie, opowieści to jeszcze przed godziną 7, także uwaga, uwaga. Ale najpierw sprawdzimy już za moment, jaki to jest dzień. Poza tym, że mamy, aż musiałam spojrzeć w sobotę. Kto jest zorientowany? Droga wolna, można pisać studio@radiołódź.pl.

La, i w takim nastroju chcielibyśmy być tak około godziny 17. Coś w tym jest. 26 minut, mamy jeszcze do 7. Jak ja się cieszę, niech gra, niech wygrywa Maja do boju, to pani Agnieszka i chyba słychać, że jest radość w narodzie. Pan Emil też podpisuje listę obecności, przesyła nawet kartkę z kalendarza. Leci, leci jaskółka. O, już dotarła. Dzisiaj 6 dzień czerwca, imieniny Pauliny, Norberta, Dominiki, Aleksandra, Filipa, Laurentego. Najlepsze życzenia. Dzień jaskiń dzisiaj. Kto by tutaj dodał łubu-dubu-du? Fred Flintstone oczywiście. A to swoją drogą bardzo ciekawe, co człowiekowi o poranku przypomina się, prawda? Pan Krzysztof wraca do Łodzi. Jeszcze 400 kilometrów dopiero wyruszyliśmy, ale już słuchamy Radio Łódź, czyli aplikacja mobilna. Dobrze, to też taka podpowiedź, ponieważ nas można zabrać wszędzie. Pozdrowienia szerokiej drogi, a my za chwilę podpowiemy, gdzie Boruta urzęduje i co u niego słychać.

0: To Barbara Wrońska w Radiu Łódź. 18 minut zostało do godziny 7, a podczas tego długiego weekendu gości w Radiu Łódź było sporo. Jeszcze będą się pojawiać. Zajrzał do nas m.in. dr Tomasz Romanowicz. Zostawił zaproszenie na spotkania z Borutą. O co chodzi? Opowieści łęczyckie, tam gdzie Boruta wędrował. To jeszcze takie pytanie, jak będzie?
1: Będzie iście diabelsko, jeżeli chodzi o 7 czerwca, a mianowicie będziemy tam chcieli po raz pierwszy przeprowadzić takie tematyczne oprowadzanie po skansenie śladami legend o diable Borucie.
0: Dlaczego Boruta właśnie tam?
1: Bo Złęczycy. Bo Złęczycy, poza tym jest to istota, o której jeszcze możemy powiedzieć, że ludzie starsi w latach 50-tych, 60-tych potrafili opowiadać legendy, czyli w jaki sposób odczuwali jego obecność. I mamy tutaj całą plejadę opowieści, która jest bardzo mocno wpleciona też jeszcze w pewną mitologię. Ta mitologia akurat jest o wiele starsza, najprawdopodobniej niż kolegiata w Tumie.
0: A tutaj będą przy okazji odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Zdążyłam już się zorientować, ponieważ jeśli chodzi o historię diabła Boruty, która wciąż jest z nami, szanowni państwo, tutaj o tym też warto pamiętać. Dlaczego Boruta chciał przewrócić kolegiatę w Tumie? Odpowiedź na to pytanie się pojawi?
1: Oczywiście. Znaczy nie mogę wszystkiego zdradzić, ale mamy pewien element damski w tej układance historycznej i etno graficznej, a mianowicie Boruta był przede wszystkim psotnikiem. Ludzie w dawnych czasach Boruty się raczej bali, czuli przed nim respekt.
0: Ale był też taki odrobinę sympatyczny, tak? Jest coś na rzeczy, czy niekoniecznie?
1: To był zgrywus przede wszystkim akurat. To był zgrywus, on był bardzo mocno związany z tamtejszym ekosystemem, o czym też powiem. On się większość czasu nudził, więc po prostu lubił czasem różnego rodzaju psikusy ludziom spełniać, ale też był zmiennokształtny, pokazywał się w odpowiednich miejscach. Ludzie mieli do niego szacunek, ponieważ wychodzili z założenia, że nie powinno się z nim zaczynać i bardzo sobie obsesowo poczynał z niego rodzaju osobami i też jeszcze z całą kolegiatą, no, próbował ją przywrócić.
0: Ale musimy wspomnieć o jeszcze jednej sprawie i tutaj też będzie wyjaśnienia, bo właściwie na pierwsze pytanie już prawie odpowiedziałeś, także uwaga, uwaga. Milicja i Boruta, taki wątek też się pojawi?
1: Tak, oczywiście, nie mogę zdradzić, natomiast rzeczywiście funkcjonariusze MO mieli z Borutą do czynienia.
0: I dlaczego jeszcze dodatkowo Boruta straszył chłopców? Będzie można się dowiedzieć podczas tego spotkania. Uśmiechamy się oczywiście, czyli jednak jest element taki rozweselający w tej całej diabelskiej opowieści. Czyli przypominamy raz jeszcze, 7 czerwca skansen w Kwiatkówku, Grodzisko w Tumie. To jest to miejsce, w którym będzie można się z tobą spotkać.
1: Dokładnie. Zapraszam na 2 tury, na godzinę 13 i na godzinę 15. No, będzie niesamowicie.
0: Dr Tomasz Romanowicz, kurator zespołu działów etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Teraz jeszcze pięknie dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Tuż po wiadomościach Radia Łódź będziemy się wspólnie motywować do działania. Co można robić dzisiaj? Na przykład zajrzeć do parku Staszica w Łodzi. Na ten spacer zaprosimy, trochę opowiemy sam spacer o godzinie 12. Ale najpierw kilka ważnych informacji do przekazania punktualnie o 7.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
14: A w serwisie zawieszenie łódzkich policjantów podejrzanych o kradzież, pożar magazynu w Stargardzie Gdańskim i sprzątanie zielonych przystanków w Łodzi. A w regionie pogodny poranek, dzisiaj w ciągu dnia ciepło do 23 stopni Celsjusza. Policjanci z Łodzi mieli przywłaszczyć biżuterię na lotnisku w Warszawie. Jak podaje Ekspres Ilustrowany, do zdarzenia miało dojść podczas podróży służbowej na warszawskim lotnisku Chopina. Policjanci mieli zabrać złoty łańcuszek pozostawiony w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że wobec funkcjonariuszy wszczęto już procedury dyscyplinarne.
15: Zawieszonych w czynnościach służbowych jest dwoje funkcjonariuszy z łódzkich komisariatów, wobec których prowadzone są postępowania dyscyplinarne i administracyjne, zmierzające do zwolnienia ich ze służby w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich przestępstwa przywłaszczenia.
14: A w sprawie śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota. Płonie hala magazynowa w Stargardzie Gdańskim. Na miejscu jest rzecznik Straży Pożarnej w Stargardzie Gdańskim Marcin Nierzwicki, który mówi, że na razie trudno oszacować, ile potrwa akcja gaśnicza.
16: Ze względu na to, że jest bardzo złożony ten obiekt i są też przytrzymywane tutaj po prostu też takie materiały, które są również pirotechniczne tutaj. Trwa już od godziny 19 pożar. Na miejscu mamy 14 zastępów gaśniczych, ale łącznie jest 35 zastępów. Na ten moment nie ma osób poszkodowanych.
14: Magazyn zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. znicze i sztuczne kwiaty. Strażacy biorący udział w akcji gaśniczej powstrzymują ogień przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie budynki. Czas na wiosenne porządki na łódzkich przystankach. MPK Łódź zakończyło przetarg na utrzymanie zielonych przystanków w stolicy województwa. Łącznie chodzi o prawie 10 lokalizacji. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
17: Zielone przystanki w Łodzi to wiaty, pod którymi pasażerowie mogą się schronić przed słońcem, deszczem i wiatrem z elementami zielonej architektury, na przykład z bluszczem, donicami i nasadzeniami. Takich przystanków w Łodzi jest 9. Przy Aleksandrowskiej, Pomorskiej, Wyszyńskiego, Tymienieckiego i Wólczańskiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy od zawarcia umowy. Jeszcze o tym, że mieszkańcy Wieroszowa nie chcą przeniesienia pomnika samolotu z centrum na przedmieścia. Uważają, że skoro od lat stoi w jednym miejscu, to powinien tutaj pozostać. Samolot Lisunow Li-2 trafił do Wieroszowa pod koniec lat 60. i stanął w miejscu ruin dawnego zamku niedaleko rzeki Prosny. Władze miasta chciałyby go przenieść na przedmieścia, ale mieszkańcy mówią, że niepotrzebnie.
18: Powinien zostać, tyle lat tutaj jest, to powinien zostać.
19: To jest pamiątka tutaj od lat.
20: Jak najbardziej powinien zostać na miejscu.
21: Dlaczego?
20: No wszyscy wiedzą, gdzie on jest, tak?
19: On tutaj ozdabia całe miasto Wieruszów.
14: Według władz Wieruszowa samolot po przeniesieniu z centrum miasta na rondo przy drodze wojewódzkiej na przedmieściach spowoduje, że będzie lepiej widoczny dla mieszkańców i turystów, ale jak słychać, są opinie sceptyczne, a więcej piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
13: To teraz czas na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj od 23 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro wracają burze, także sobota, niedziela, sobota będzie pogodowo pewniejsza. Tutaj gdyby ktoś planował wycieczki, wyprawy, taka podpowiedź. Jakie ciśnienie? 996 hektopaskali aktualnie. Po tym deszczu wieczornym, nocnym mamy bardzo dobrą jakość powietrza. Tym bardziej polecamy spacery.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 4 minuty po godzinie 7, a na spacer w tej godzinie pewnie, że się wybierzemy. Monika Borsow-Dudowicz, witam o poranku. Patrycja Wojsznic realizuje program wspólnie. Pozdrawiamy.

12 minut po godzinie 7, czyli już wiadomo, że pogodowo pewniejsza będzie sobota. Jutro mogą wrócić burze, są w prognozach, ale skoro już tak zaglądamy w prognozy pogody, to jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Za chwilę zrobi się bardzo ciepło nad Polskę i już nadciąga skwar. Trochę z nami zostanie. Kiedy można spodziewać się takich gorących klimatów? Druga połowa przyszłego tygodnia. Dotrze do nas zwrotnikowe powietrze z nad północnej Afryki i w ogóle jest szansa na to, że lato przywita nas też taką letnią pogodą. Co za niespodzianka. Kto pamięta, kiedy i o której godzinie lato się zaczyna w tym roku? Ja za chwilę odpowiem na to pytanie, ale już teraz mówię. Sprawdzam.

A to Monika Brodka w radiu. 19 minut po godzinie 7. Oj tak, sprawdziłam, czy państwo wiedzą. Są osoby zorientowane, między innymi pani Beata. Lato 2026, 21 dzień czerwca, godzina 10.26. Początek. To ile minut nam do lata jeszcze pozostało? Nie, to nie jest zadanie na sobotni poranek, umówmy się, ale tak z lekkim przemrużeniem oka, no jeszcze trochę. Ale już do nas wróciły tak zwane białe noce, między innymi, także tutaj też można je obserwować. O szczegółach można przeczytać na radio.łódź.pl. Z ważnych informacji na naszej stronie lista drogowych wiadomości, które remonty za chwilę, się skończą. A ponieważ to już tak jest, że coś się kończy, coś się zaczyna, to omawiamy też szczegółowo remont na przykład torowiska przy rondzie lotników. Co tam się będzie działo? Dużo o zmianach na radio.łódź.pl.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
15: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe

0: i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
1: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 29 minut po godzinie 7, a pogoda dzisiaj jaka piękna, to widać jak na dłoni, czyli za oknami. Kto jeszcze podziwia przez szybę, a kto już po spacerze? Za chwilę zaproszenie na spacer właśnie z mapą drzew Łodzi. Będzie można wędrować tuż po godzinie 12 dzisiaj. Będą ciekawostki dendrologiczne, takie wprowadzenie się przyda.

0: A my przez cały czas szukamy sposobów na ten długi weekend. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wybrać się na spacer, to będziemy mieli dla Państwa właśnie taką propozycję. Tutaj za chwilę sprawa się wyjaśni. Razem z nami Małgorzata Godlewska. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Botanik, dzisiaj reprezentujący Mapę Drzew Łodzi.
1: Tak jest.
0: Dobrze. I to właśnie Mapa Drzew Łodzi organizuje wyjątkowe spotkanie. Spotkanie ma bardzo konkretny tytuł i tutaj już właściwie wszystko się wyjaśni. Drzewa w parku imienia Staszica w Łodzi.
1: Tak jest. Serdecznie zapraszamy wraz z Biblioteką Tuwim i Biblioteką Miejską w Łodzi na spacer w parku imienia Stanisława Staszica, który odbędzie się w samo południe. Spotykamy się przy pomniku patrona parku Stanisława Staszica, czyli od strony ulicy Narutowicza.
0: I tutaj taka bardzo ważna informacja, ponieważ to jest spacer, szanowni państwo, dendrologiczny. Tutaj z akcentem przede wszystkim na drzewa. Tutaj sama historia związana z patronem. Ten rok 2026 jest właśnie też rokiem Stanisława Staszica, o czym warto pamiętać między innymi w Łodzi, bo jest to postać, która miała dość dużo do powiedzenia w sprawie tej łódzkiej zieleni właśnie.
1: Tak jest, no można go uznać za jednego z twórców nowoczesnej Łodzi. I myślę, że to bardzo dobrze się składa, że akurat w tym roku spacer odbędzie się w parku imienia Stanisława Staszica.
0: Ja kiedyś spotkałam się z takim niesamowitym określeniem, że kiedy wchodzimy do parku Stanisława Staszica, to tak jakbyśmy wchodzili do takiego mieszkania w kamienicy. Każda część tego parku jest takim osobnym pokojem, bo to jest taki bardzo specyficzny park z uwagi na swoje położenie.
1: Tak, on się znajduje w obrębie ulic Narutowicza, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Jaracza. Jest to nieduży park, bo on ma powierzchnię zaledwie około 4 hektarów, więc tak naprawdę to właściwie jest to większy skwer niż prawdziwy park, ale jest tak genialnie zaplanowany przez swojego twórcę, ówczesnego starszego ogrodnika miejskiego Leona Grabowskiego, że właśnie jak się wchodzi, to wydaje się, że wchodzi się do odizolowanego wnętrza, tak jakby właśnie do mieszkania, dlatego że od strony właściwie wszystkich ulic odgradzają, izolują ten park krzewy, co pozwala na takie zatopienie się w zieleni, bo ta zieleń w parku jest bardzo bujna. Jest tam bardzo dużo drzew i co ciekawe, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że te drzewa w większości pochodzą z pierwotnych nasadzeń, bo park był tworzony od 1899 roku do 1901, czyli przełom wieków dokładnie. No więc można sobie łatwo wyliczyć, że te drzewa mają ponad 120 lat.
0: Czyli pięknie o tych drzewach za chwilę jeszcze opowieść, właściwie takie wprowadzenie, to trochę muzyki i wracamy do tematu.

0: 21 minut, zostało nam jeszcze do godziny 8. Co jeszcze można robić podczas weekendu? Bardzo dobre pytanie. Liczyć kroki i drzewa. Spacer dendrologiczny z mapą drzew Łodzi. To jest propozycja na dziś o godzinie 12. Zbiórka w parku Staszica. Czego można się spodziewać? Ten park to w kontekście drzew bardzo ciekawe miejsce. Małgorzata Godlewska, botanik, zdradzi w samopołudnie kilka tajemnic, ale tak tytułem wstępu, o czym już teraz warto wiedzieć.
1: Bardzo ciekawy jest ten park pod względem dendrologicznym. Wiele z nim znajdziemy takich odmian i gatunków drzew, które nie występują właściwie w dorosłej formie w całej Łodzi albo występują w pojedynczych okazach. Więc tutaj naprawdę możemy liczyć na dużo ciekawostek dendrologicznych. Oprócz tego chcemy też pokazać te gatunki bardziej pospolite, które spotykamy na co dzień, a o których nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Więc tutaj też nie będą tylko te osobliwości. Będą gatunki obce, będą gatunki nasze krajowe. Będziemy pokazywać, na jakie cechy zwracać uwagę.
0: Odmiany żeńskie i odmiany męskie, bo w tym parku to ma znaczenie, prawda?
1: Płci, tak. Płci męskiej i żeńskiej, czyli prawie tak jak u ludzi. I chcielibyśmy też oczywiście, jak zwykle w mapowych spacerach, pokazać zainteresowanym, jak inwentaryzujemy drzewa, jak mierzymy obwód, jak oceniamy wysokość, jak oceniamy stan zdrowotny drzewa. To takie króciutkie będzie tutaj kolega Tomek Bedyk, znany, doskonały inwentaryzator, będzie nam...
0: Lider.
1: Tak, jeden z liderów mapy drzew Łodzi będzie z nami. Pokażemy, jak inwentaryzujemy drzewa. Natomiast jeśli chodzi o te ciekawostki dendrologiczne w parku, to jest ich naprawdę dużo. Zacznę może od brzóz papierowych. Zostało im tam takie niedobitki, zostały, było ich znacznie więcej dookoła obecnego placu zabaw. To jest brzoza, która pochodzi z Ameryki Północnej. U nas występuje zaledwie w kilku parkach. W tej chwili się już praktycznie tego gatunku nie sadzi. Ona charakteryzuje się tym, że ma większe liście niż nasza rodzima brzoza brodawkowata. Trochę inne owocostany, te takie wałeczkowate. Trochę inną korę. Ale w ogóle to kora jest biała, więc ta brzoza właściwie tak dla kogoś, dla laika trudna do odróżnienia, ale to jest inny gatunek jednak. I co ciekawe, w Ameryce ten gatunek był wykorzystywany użytkowo różnymi względami. Między innymi robiono łodzie kanu, takie właśnie z kory tego drzewa, i używano płatów tej takiej najcieńszej białej kory właściwie no jako papieru, tak? Więc
0: stąd nazwa.
1: Tak. Oprócz brzóz papierowych zobaczymy sobie w parku imponujących rozmiarów topole berlińskie, odmiany carskiej, właśnie odmiany żeńskiej. Prawdopodobnie należą do najstarszych w Polsce topól tego gatunku. Oprócz nich podobnych rozmiarów topole można też spotkać w parku Klepacza. Tam zostały tylko dwie, a tutaj też są dwie. Przy czym jedna ma prawie 4 metry obwodu pnia, a druga 4,5, więc są to naprawdę duże drzewa. W tej chwili sypią tym puchem nasiennym, to jest puch nasienny, nie pyłek, warto o tym pamiętać, dlatego że są to drzewa płci żeńskiej, czyli tworzą nasiona. Topole dzielą się na osobniki męskie i żeńskie. Ta odmiana to jest właśnie topola żeńska. Topole są o tyle cennymi drzewami, że są duże. Mają dużą masę liści, dużą masę zieleni, dużo tlenu wydzielają, dużo pochłaniają dwutlenku węgla. Pięknie zwiększają wilgotność otoczenia. Oprócz topól można spotkać w tym parku kilka ciekawych gatunków lipy. Jest bardzo piękna, trójrzędowa aleja z lip krymskich, która biegnie równolegle do ulicy Narutowicza. Aleja daje bardzo dużo cienia i chłodu. Tam nawet w najupalniejszy dzień, jak wejdziemy pod te lipy, to czujemy przewiew i czujemy chłód. Więc bardzo fajne miejsce do posiedzenia, sobie zajrzymy podczas spaceru pod te lipy krymskie. A charakteryzuje się ten gatunek właśnie bardzo połyskliwymi liśćmi. Bardzo łatwo odróżnić od innych lip. Są też w tym parku dwie wyjątkowe osobliwości lipy szerokolistne, odmiany laciniata, o takich postrzępionych liściach, że właściwie jak ktoś pierwszy raz je widzi, to ma bardzo poważne wątpliwości, czy to jest w ogóle lipa. Jest lipa, dawniej zwana lipą białą, teraz jest to lipa długoogonkowa albo lipa srebrzysta odmiany Petiolaris, właśnie o takich długich ogonkach liściowych, dwubarwne liście, bo z wierzchu zielone, pod spodem srebrne. bardzo ładne stare drzewo, też pochodzi z pierwotnych nasadzeń. Jest też amerykańska lipa rosochata, takie drzewo, które nie rośnie dużo, ale ma bardzo dużo liście. Jest dąb błotny, to jest taki gatunek, który ma bardzo mocno wcięte liście o zaostrzonych klapach, więc bardzo się różni od tego, tych naszych dębów krajowych. Ten z parku Staszica ma bardzo wysoko koronę, więc pewnie nie dotkniemy liści, chyba że spadną gdzieś na ziemię. Potykamy tam na przykład piękne klony polne, dęby szypułkowe, lipy nasze rodzime, szerokolistną i drobnolistną. Także tych gatunków jest naprawdę dużo. Ja tu wszystkich nie wymieniam, żeby coś zostało na spacer.
0: Dokładnie tak. To raz jeszcze przypominamy. Drzewa w parku imienia Staszica. Spacer dendrologiczny. Ten spacer już dzisiaj o godzinie 12 zapraszamy bardzo serdecznie. O tej wyjątkowej historii opowiadała dzisiaj Małgorzata Godlewska, botanik. Pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

I to jest piękna muzyczna pobudka, prawda? 9 minut mamy jeszcze do godziny 8. Spacer już zaplanowany. A jaki jeszcze mamy plan? Bardzo sprytny mistrzynie Polski zajrzą do nas tuż po godzinie 8. Kto kojarzy takie hasło? Majoretki. To takie spotkanie jeszcze dzisiaj przed nami.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Czasem jest tak?
7: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
6: Czasem tak.
8: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
9: Nie Fr, tylko Fry.
8: Fry.
9: Mamo, no. To mamo, no.
6: Albo tak.
10: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
6: Ale co byśmy bez nich zrobili?
11: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
6: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
12: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
6: Justyna Krakowiak,
12: Paulina Klimas-Stasiak.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: 5 do 100. Zapisałeś się już?
14: Do czego? Na co?
13: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
14: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
13: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
14: Szczegóły na radiołódź.pl.
15: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
16: A w serwisie zatrzymanie kompletnie pijanej matki w Radomsku, proadopcyjna akcja łódzkiego schroniska dla zwierząt i prezydent Trump, który zapowiada możliwość pokojowych rozmów Rosji z Ukrainą. W regionie jest pogodnie, teraz około 12 stopni. W ciągu dnia ociepli się do 23 stopni Celsjusza. Pijana matka próbowała opiekować się niemowlęciem. Do takiego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Radomska. 31-letnia kobieta wezwała pogotowie, skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy podejrzewali, że kobieta jest nietrzeźwa i wezwali policję. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu, mówi Radio Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
17: Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
16: Kobiecie grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W Łodzi chętnych na spacer z psami ze schroniska znowu jest więcej niż samych psów. Po pierwszej edycji Rozgrzej Słodziaka ruszyła kolejna akcja, tym razem Wybiegaj Słodziaka, organizowana przez schronisko dla zwierząt w Łodzi. Zainteresowanie było tak duże, że wprowadzono darmowe wejściówki, ale te rozeszły się błyskawicznie. Na dzisiejsze sobotnie spacery nie ma już miejsc, ale jak zapowiada Albert Kurkowski ze schroniska, to nie jest ostatnia taka akcja.
18: Na tą akcję przychodzą całe rodziny z dziećmi. Można się świetnie bawić, można wyjść z psami, można także zjeść coś, co fundują nasi sponsorzy gastronomiczne. Także zapraszam na nasze kolejne akcje.
16: Akcja Wybiegaj Słodziaka promuje adopcję i umożliwia osobom zainteresowanym bliższe poznanie zwierząt ze schroniska. Od pierwszej edycji, która odbyła się w styczniu, co najmniej kilkanaście psów i kotów znalazło już nowe domy. Donald Trump uważa, że udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański prezydent podkreśla, że nie ma nic przeciwko temu, aby Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się twarzą w twarz. Więcej o tym mówi Jan Pachlowski.
19: Prezydent ponownie stwierdził, że gdyby on sprawował swój urząd w 2022 roku, do tego konfliktu zbrojnego nigdy by nie doszło i że to on doprowadził do zbliżenia stanowiska ukraińsko-rosyjskiego. Pozwólmy im rozmawiać, to ja doprowadziłem Putina i Zełenskiego do tej pozycji negocjacyjnej i myślę, że wszystko to zostanie załatwione, mówił Donald Trump. Dodał on, że Kijów za kadencji Joe Bidena wszystko dostało za darmo, a teraz za otrzymywaną od Amerykanów broń musi płacić. Amerykański prezydent ponownie stanowczo zaznaczył, że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy na froncie po obu stronach ginie tak wielu żołnierzy, z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
16: Dodajmy, że amerykańskie media podkreślają jednak, że Władimir Putin odrzucił możliwość bezpośredniego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Jeszcze o tym, że grill na balkonie może skończyć się mandatem i chociaż grillowanie nie jest zakazane, wystarczy, że ryzyko pożaru przeszkadza sąsiadom. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej w sezonie letnim, takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
20: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
16: Mandat za grillowanie na balkonie może wynieść nawet 500 zł. Po ważniejszych przypadkach sprawa może też trafić do sądu.
6: A przed nami już teraz informacje sportowe i Piotr Andrzejczak.
21: Dzisiaj zostanie rozegrany wojewódzki finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Rezerwy Widzewa Łódź podejmować będą Pelikana Łowicz. Stawka meczu jest wysoka. Zwycięzca zagra bowiem w przyszłym sezonie w centralnych rozgrywkach o puchar, więc będzie miał możliwość zmierzenia się na przykład z drużynami z Ekstraklasy, a w teorii zdobycia trofeum i wywalczenia awansu do europejskich pucharów. Faworytem dzisiejszego spotkania będą trzecioligowe rezerwy Widzewa, przyznaje trener czwartoligowego jeszcze Pelikana Piotr Kocęba.
22: Na pewno Widzew będzie faworytem, na pewno Widzew będzie tą stroną, która bardziej będzie teoretycznie przynajmniej gdzieś tam zasługiwała na to zwycięstwo, natomiast no nikt nam nie zabiera marzeń. To jest jeden mecz, no może się wydarzyć wszystko.
23: Sam fakt, że szybko zapewnili sobie awans do trzeciej ligi i w przyszłym sezonie będą naszym rywalem w lidze, świadczy o jakości i poziomie tego zespołu. Fakt, że w tej rundzie nie przegrali żadnego spotkania, też o czym świadczy. Dlatego z naszej strony nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek lekceważeniu i będziemy dobrze przygotowani.
21: Dodaje szkoleniowiec Łodzian Paweł Ściebura. Finał zostanie rozegrany na stadionie przy Alei Piłsudskiego. Początek o 17.30, relacja w strefie kibice Radia Łódź między 18 a 19. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Serbią 3-2 w rozgrywanym w Nankinie meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów, a środkowa naszej reprezentacji Anna Obiała cieszy się, że zespół zrealizował taktykę nakreśloną przez trenera Stefano Lavariniego.
24: Na pewno funkcjonowała fajnie nasza obrona, plus mądre wybory w ataku. Wiemy, że Serbki mają solidny blok, dobre środkowe i na pewno najważniejsze było to, żeby wybierać mądrze te ataki, żeby unikać środkowych. Myślę, że to był fajny element, który wykonałyśmy.
21: A w niedzielę Polki zmierzą się z gospodyniami turnieju Chinkami. W Lidze Narodów Polska jest liderem w tabeli. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały z Francją 0-2 w meczu grupy drugiej kwalifikacji Mistrzostw Świata. Ten wynik oznacza, że Polki zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
6: I prognoza pogody jeszcze przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj od 23 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie 996 hektopaskali, teraz około 12 stopni w Łodzi i w regionie. Mamy bardzo dobrą jakość powietrza.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 6 minut po godzinie 8. To raz jeszcze dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis. Witamy serdecznie. Za chwilę spotkanie z mażoretkami. Grupa taneczna Fame od ponad 20 lat pięknie reprezentuje województwo łódzkie w kraju, w Europie. O tym też dzisiaj opowiemy i tutaj liczymy na Państwa. Mażoretki, czyli tancerki, które występują w takich paradnych, umundurowanych strojach, prezentują układy marszowo-taneczne, ale to jest w ogóle temat rzeka, także czekamy na gości.

0: A my jakiś czas temu obiecaliśmy sobie, że wrócimy do naszych spotkań. Od razu mogę tak powiedzieć. Wyjątkowy dzień, wyjątkowa okazja, żeby dzisiaj na pewien temat bardzo sportowy porozmawiać, bo to jest zdecydowanie sportowa historia. Łódzkie Mażoretki, czyli zespół Fame. Dzisiaj razem z nami właśnie taka reprezentacja. Adam Pigłowski, czyli trener, jeden z trenerów właśnie Łódzkich Mażoretek. Witam Adamie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam
0: dzień
1: wszystkich.
0: Dobry. A także dwie zawodniczki, czyli Nadia Dąbrowska i Julia Durma. Witam was, dziewczyny. Julia, powiedz mi, treningi jak często?
2: 3 razy w tygodniu.
0: 3 razy w tygodniu. I jaki to jest czas spędzony na treningach?
2: 2 godziny.
0: 2 godziny. Tutaj trzeba było sobie to wszystko policzyć, zastanowić się przez chwilę, ale widzę, że jest przede wszystkim uśmiech. Adamie, my spotykamy się dzisiaj nie bez powodu, ponieważ po pierwsze, chcielibyśmy się bardzo pochwalić, to jedna sprawa, a przede wszystkim mamy do szanownych państwa jeszcze pewną prośbę, ale o tym jeszcze będziemy wspominać. Ja przeczytałam ostatnio taką bardzo wyjątkową informację, znowu się udało. Czy możecie się pochwalić kolejnym sukcesem?
1: Tak, w ostatni weekend maja wzięliśmy udział w 27. Mistrzostwach Polski w tańcu mażoretkowym w Kędzierzynie-Koźlu. Zespół zdobył 12 medali, w tym tutaj grupa dziewczyn uzyskała tytuł mistrzyni Polski w swojej konkurencji. Bardzo udany wyjazd, wspaniała atmosfera i myślę, że będziemy wspominać ten wyjazd na długo.
0: Jaka to jest w ogóle grupa? Czy to są grupy wiekowe, jeżeli chodzi o mażoretki?
1: Mamy oczywiście podziały na konkurencje taneczne, ale również wiekowe. Najmłodsi, czyli przedszkolaki już od 5 roku życia, a właściwie tej górnej granicy wiekowej nie ma. Dopuszcza się również kategorię rodziców, czyli tak zwani grand seniorzy. Są to osoby w wieku powyżej 27 roku życia i takich również mamy w naszym zespole.
0: To teraz zapytam o wrażenia przede wszystkim. Julia, jak było na tych zawodach?
2: No, mi się bardzo podobało.
0: Czy był jakiś konkretny układ taneczny przygotowany? Pewnie tak, tak? To jest taki układ typowo sportowy, prawda?
2: Tak, był układ z pałeczką i z flagą w mojej grupie wiekowej.
0: Jak wyglądały przygotowania do tego układu? Ile czasu wam to zajęło?
3: To przygotowywałyśmy się cały rok. Od początku sezonu, czyli od września, przygotowywałyśmy układ właśnie na te zawody. Było trudno, czasem było ciężko, ale myślę, że wszystkie dziewczyny z naszej grupy były bardzo ambitne i chciały zdobyć pierwsze miejsca, dlatego od samego początku się bardzo starałyśmy.
0: Nadia, powiedz, jak długo ty jesteś w centrum zajęć pozaszkolnych?
3: Ja jestem od 6 roku życia w zespole Fame Łódź. Jest to już 11 lat, więc bardzo długo. W seniorkach jestem już, wydaje mi się, że 3 albo 4 rok.
0: A czy wcześniej miałaś jakieś przygotowanie sportowe, czy od razu to były mażoretki?
3: Wcześniej tańczyłam w zespole baletowej i jeszcze tańczyłam w grupie hip-hopowej, ale zdecydowałam, że mażoretki to jest coś, co kocham i jest to moja pasja.
0: Ta flaga trochę waży, prawda? Od razu trzeba o tym powiedzieć.
3: Tak, jest to pewna waga, chociaż myślę, że w buławy są cięższe niż flaga i też ciężej się nią manewruje.
0: Już znamy pewne historie. Ja tak jak wspominałam wcześniej, liczę na to, że nasi słuchacze doskonale zorientowani są, kim są mażoretki i co takiego robią. Natomiast Adamie, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, na czym właśnie ta cała zabawa polega?
1: Taniec mażoretkowy jest to połączenie tańca, gimnastyki i właśnie tej sztuki posługiwania się rekwizytami, takimi jak właśnie ta pałeczka mażoretkowa, czyli tak zwany baton, bo to jest fachowa nazwa tego rekwizytu. Mamy również pompony, flagi i buławy.
0: I to trzeba wszystko opanować, prawda? Dlatego, że jeżeli chodzi o układ taneczny, on jest konkretny, z wykorzystaniem bardzo konkretnych elementów i tutaj w związku z tym, że taniec mażoretkowy jest jednak tańcem zespołowym, to tutaj ta synchronizacja absolutnie musi być opanowana.
1: Tak, oczywiście. Przede wszystkim w tych układach zespołowych synchronizacja musi być. Oprócz tej synchronizacji ruchowej musi być też synchronizacja sprzętu, którym posługują się tancerze. Jest to bardzo trudne. Wymaga to naprawdę lat pracy i przede wszystkim systematycznych treningów, również indywidualnych w domu, żeby żeby ta pamięć mięśniowa, pamięć posługiwania się tymi rekwizytami została jak najdłużej.
0: No właśnie, bo to trzeba właściwie przez cały czas trenować. Julia, jak to jest z takim trenowaniem w domu? Przychodzisz ze szkoły i myślisz sobie, no dobrze, to w takim razie, co tam dzisiaj? Baton niech będzie.
2: No tak, bo ja właśnie najczęściej w domu ćwiczę z batonem.
0: A proszę bardzo, czyli zgadłam.
2: Tylko, no, nie takie rzeczy, żeby rzucać albo jakieś flipy, tylko bardziej triki, bo też nie ma tak za bardzo miejsca w domu.
0: A jakie triki można robić z takim batonem?
2: No, rybki.
0: Panie trenerze, na czym polega rybka?
1: Rybka jest to taki element z batonem, w którym falujemy dłonią. Mhm. I trzymamy.
0: Taka pływająca rybka, tak?
1: Tak, tak, mhm, dokładnie. Gdzie ten baton jest ułożony gdzieś w środkowej części dłoni i manewrujemy im jak właśnie pływająca ryba.
0: No, czyli już wiemy. Tutaj baton i rybka. Co jeszcze, Julia, jak to będzie? Jakiś
2: Snake.
0: Inny? Aha, dobrze. A jeszcze coś takiego z podrzuceniem?
2: Flipy.
0: Panie trenerze, na czym polega flip?
1: Flip jest to taki rodzaj niskiego rzutu z batonem przy użyciu kciuka, gdzie ten kciuk zawijamy tak dookoła i przez to ten baton robi kilka rotacji w górze.
0: To jeszcze Nadia, jak to jest u ciebie?
3: To ja najczęściej w domu trenuję z flagą, ponieważ jest to mój rekwizyt, z którym mam solówkę i bardzo często w domu, kiedy wracam ze szkoły i odrabiam pracę domową, to ćwiczę właśnie moją solówkę i wszystkie kombinacje.
0: A my za chwilę opowiemy jeszcze o tych solówkach i będziemy mieć do Państwa pewną prośbę.

0: 19 minut po godzinie 8, a my wracamy do rozmowy z reprezentantami zespołu Fame, łódzkie mażoretki. Ja obiecałam, że o solówki dopytam. Pewnie te najlepsze osoby są wybierane, panie trenerze, potwierdzamy?
1: Do solówek typuję osoby, które są najbardziej pracowite, najbardziej sumienne, które tych treningów nie opuszczają, które są bardzo ambitne, wytrwałe i dążące do celu.
0: To jest zespół zajęć pozaszkolnych numer jeden, dobrze pamiętam?
1: Tak. Działamy przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych numer jeden w Łodzi.
0: I tutaj niezależnie od wieku można się u was pojawiać?
1: Tak, oczywiście. Niemniej jednak zachęcamy tych najmłodszych, żeby już od najmłodszych lat gdzieś tą pasję pielęgnować, rozwijać, żeby wyrastały już te jak najmłodsze pokolenia i zostały z nami jak najdłużej.
0: My dzisiaj opowiedzieliśmy trochę o tańcu mażoretkowym, chociaż tak jak powiedziałam wcześniej, liczymy na to, że państwo znają już ten temat, chociaż poznajemy kolejne tajniki. Trzeba od razu o tym powiedzieć. Wspomnieliśmy o tym sukcesie podczas Mistrzostw Polski. Raz jeszcze gratulacje, ale my spotykamy się dzisiaj w jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie, ponieważ marzą wam się te Mistrzostwa Europy. One już dosłownie za chwilę i tutaj mamy taki apel specjalny, skierowany właśnie do państwa, do osób, które chciałyby pomóc.
1: Tak, bardzo chcielibyśmy tutaj zwrócić się tutaj do wszystkich naszych słuchaczy o wsparcie, którego potrzebuje zespół, by wziąć udział w wymarzonych Mistrzostwach Europy w tańcu mażoretkowym, które już za 3 tygodnie odbędą się w Chorwacji. Nie mamy żadnych sponsorów zewnętrznych, którzy wzięliby na barki choć część tych kosztów.
0: Zespół rzeczywiście od dłuższego czasu przepięknie reprezentuje nie tylko Łódź, ale całe województwo łódzkie.
1: Tak, no rzeczywiście możemy pochwalić się, że zespół znajduje się w czołówce najlepszych polskich zespołów. No i chcielibyśmy, żeby nasza tutaj rodzinna Łódź też o nas jak najwięcej słyszała.
0: Także szanowni państwo, po pierwsze tutaj władze miasta i nie tylko władze województwa, ale po drugie również państwo mogą przyłączyć się do tej pomocy. Jak to zrobić?
1: Mamy założoną zbiórkę na pomagam.pl. Link do tej zbiórki znajduje się na naszych wszystkich social mediach, także zapraszamy państwa do znalezienia i wsparcia zespołu.
0: Tak jest, wspieramy i słuchajcie, możemy się już umówić, że po tych Mistrzostwach Europy wpadniecie do nas i zobaczymy, ile udało się zdobyć tych medali.
1: Tak, oczywiście, czujemy się już zaproszeni, na pewno padniemy, no ale też pamiętajmy, że sam udział już w Mistrzostwach Europy jest to wielkie wyróżnienie dla zespołu, wysoki prestiż, ale też super czas spędzony w naszej tutaj fejmowej rodzince, super atmosfera, super przygoda i wspomnienia, które zostaną z nami na długo.
0: Mażoretki to przede wszystkim zawody, ale to także wyjątkowe pokazy i tutaj właściwie też można powiedzieć, jeżeli ktoś z państwa ma taki pomysł, to chętnie wystąpicie na jakichś takich wyjątkowych wydarzeniach?
1: Tak, oczywiście jesteśmy gotowi, mimo naszego grafiku, myślę, że dość napiętego, ponieważ zespół bierze udział w dużej ilości mistrzostwach, turniejach ogólnopolskich, to jak najbardziej znajdziemy taki czas, żeby pokazać się łodzianom i nie tylko.
0: Dziewczyny, potwierdzacie?
2: Tak.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Szanowni państwo, trzymamy kciuki za nasze łódzkie mażoretki, zespół Fame, dzisiaj reprezentowany przez mistrzynię Polski, raz jeszcze podkreślę, Nadię Dąbrowską, Julię Durmę oraz trenera Adama Pigłowskiego. Pięknie dziękuję za spotkanie i słuchajcie, trzymamy kciuki.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Dziesięć spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
5: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
0: Po reklamie.
4: Najlepszy początek dnia

0: Radiem Łódź.
1: 29 minut po godzinie 8. Muszę jeszcze wrócić na chwilę do naszej rozmowy. Trzymamy kciuki za fejmową rodzinkę. Pięknie to powiedział pan trener. Zespół Fejm Łódzkie Mażoretki. Ten temat już dzisiaj omówiony. Jakie jeszcze atrakcje przygotowane? Ja wrócę dzisiaj do tematu biegaj z głową. Byłam w tym tygodniu na takim treningu. Uroczysko Lublinek. We wtorki można biegać z Moniką Kaczmarek. Utytułowaną lekkoatletką, biegaczką. Zajęcia dla osób początkujących. To ja za chwilę przypomnę, jak było we wtorek właśnie. I dlaczego? Czego warto wybrać się też w przyszłym tygodniu? Czego można się spodziewać?

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Dzisiaj bardzo aktywny ten sobotni poranek, od razu muszę przyznać. Jak było we wtorek, do tego tematu miałam wrócić. We wtorek na treningu z Moniką Kaczmarek, biegaj z głową. Na takie bezpłatne zajęcia można się zgłaszać. Zielona Łódź podpisuje się pod tym tematem. Ostatnio zajęcia trochę się przedłużyły.
1: No tak, dzisiaj nam się troszkę przedłużyło, prawie półtorej godziny, nawet więcej niż półtorej godziny. Także no, był lekki wycisk.
2: Te zajęcia odbywają się na uroczysku Lublinek, więc miejsce do zajęć rzeczywiście jest idealne. Moniko, to są kolejne zajęcia, jak rozwija się grupa, ile osób bierze udział w tych zajęciach?
1: No przyznam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo grupa jest naprawdę liczna, ale już widzimy taką stałą, że tak powiem, core, także no około 20 osób to lekko.
2: I są to osoby niekiedy niepozorne, bo wiem, że młodzież, która przyszła na zajęcia, przyszła sobie stwierdzając, że dobra, damy radę i potem po zajęciach usłyszałam następującą uwagę, najgorsze i tutaj cudzysłów, są te osoby bardzo niepozorne. Tutaj trzeba naprawdę się przygotować do tych zajęć. Wiem, że przychodzą na te zajęcia zarówno osoby, które już trochę z bieganiem miały wspólnego, jak i takie osoby, które dopiero przygodę swoją z bieganiem zaczynają. Od czego zaczynają się te zajęcia?
1: Tak, to zdecydowanie skupiamy się przede wszystkim na osobach, które właśnie dopiero zaczynają biegać. Także te wszystkie osoby, które już właśnie są trochę zaawansowane, tutaj bardziej korzystają na tych zajęciach z tak zwanej sprawności, tak, biegacza, czyli różnych ćwiczeń, które tak naprawdę w treningach po prostu no, nie mamy na nie za bardzo czasu albo też pomysłu. A jeśli chodzi o przebieg tych zajęć tak generalnie, no to zawsze zaczynamy od krótkiego biegu takiego rozgrzewkowego, czyli w tempie dostosowanym tak naprawdę do najwolniejszego biegacza. Natomiast zawsze mamy wyznaczoną trasę, także nikt się nigdy nie zgubi i biegamy też swoim tempem, tak? Także tutaj zdecydowanie siła grupy nas motywuje do tego, żeby ten dystans pokonać, ale oczywiście nie ma tutaj jakiegoś rygoru, są przerwy dozwolone, także chodzi nam głównie o to, żeby każdy indywidualnie się po prostu na zajęcia rozwijał. No i zawsze po takiej rozgrzewce biegowej, tak naprawdę główna część treningu to są właśnie te różne ćwiczenia sprawnościowe. Dzisiaj się na przykład skupialiśmy na technice biegu, także każdy szlifował tą swoją technikę, pokorygowaliśmy właśnie jakieś takie, powiedzmy, mankamenty i też pokazywałam, na czym warto się skupiać. I tutaj na końcu było takie zadanie biegowe, więc dlatego trochę nam się te zajęcia też przedłużyły, bo była też przerwa między tymi ćwiczeniami biegowymi. No i na końcu oczywiście schłodzenie, czyli już taki powrót do oddechu takiego regularnego i pożegnanie na parkingu.
2: Podczas zajęć, tak jak mówimy, biegacie przede wszystkim, ale widzę, że rozstawiasz jakieś różne elementy, które pomagają właśnie w tych dodatkowych ćwiczeniach.
1: Tak, no bazujemy tutaj na gumach. Mieliśmy też piłkę lekarską, także naprawdę zajęcia staram się, aby były urozmaicone, czyli nie biegamy tylko cały czas półtorej godziny, oczywiście, tylko właśnie no mamy tutaj trochę fanu, trochę właśnie ćwiczeń takich grupowych, koordynacyjnych, wzmacniających te partie naszego ciała, które później w bieganiu no, są przydatne i pomagają nam po prostu biegać dobrze technicznie i też no, w jakiś sposób zapobiegają różnym kontuzjom, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje słabsze punkty, także tutaj skupiamy się na wzmacnianiu tych właśnie słabszych obszarów, ale też na rozciąganiu.
2: Kolejne zajęcia zaczynają się we wtorek, zabawa zaczyna się od nowa o godzinie 18:30. Tutaj spotykacie się na parkingu przy uroczysku Lublinek. Bardzo łatwo Was tutaj znaleźć, ponieważ ta grupa po prostu się przemieszcza, ją widać z daleka. W kolejny wtorek o 18:30. Każdy może przyjść.
1: Tak, każdy może przyjść. Serdecznie jeszcze raz zapraszam. Naprawdę mamy super grupę. Do zobaczenia.

14 minut zostało nam jeszcze do godziny 9, a może ktoś właśnie się obudził, spojrzał na swoją pociechę i pomyślał, co my będziemy dzisiaj robić. Jest pewien pomysł, tylko to jest tak zwana szybka akcja, ponieważ zaproszenie do teatru z terminem dzisiejszym o godzinie 16 w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Spektakl dla dużych i małych, przepiękna historia, bardzo dobrze znana zresztą. Czarnoksiężnik z Krainy Oz, jedno podwójne zaproszenie przygotowane i tutaj zdecydowanie nie ma na co czekać. studio@radiowodz.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy się zgłosić w sprawie tego zaproszenia.

I 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Czy sprawa się wyjaśniła? Zdecydowanie tak. Ja już wiem, że do teatru Lalek Arlekin wybierze się dzisiaj pan Michał razem ze swoją pociechą. To życzę przyjemnych wrażeń. O godzinie 9 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a potem jeszcze prognoza pogody. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 5 do 100. Zapisałeś się już?
5: Do czego? Na co?
4: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
5: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
4: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
5: Szczegóły na radiołódź.pl.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź. Jest godzina 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
10: A w serwisie: śmierć nastolatki w pożarze domku letniskowego, świąteczna pomoc medyczna w regionie i system busów na aplikację w Zgierzu. W regionie w tej chwili pogodnie, dzisiaj ciepło, dużo słonecznych rozpogodzeń do 23 stopni Celsjusza. Tragiczny pożar we wsi Grabka w powiecie konińskim. Nie żyje jedna osoba. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb dzisiaj rano. Mówi o tym Dawid Kałużny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
11: W godzinach porannych w miejscowości Grabce w gminie Kleczew doszło do pożaru 2 domków letniskowych. W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. Jedna osoba z licznymi poparzeniami została zabrana na szpitalny oddział ratunkowy.
10: Według informacji Radia Poznań w pożarze zginęła około 18-letnia dziewczyna, a poszkodowany zabrany do szpitala to jej rówieśnik. Przez cały weekend w regionie działa nocna, świąteczna opieka zdrowotna. W niemal 30 lokalizacjach można szukać pomocy lekarzy w przypadku nagłego zachorowania. Gdzie i na jakich zasadach szukać medycznego wsparcia, sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: W Łódzkiem działa niemal 30 punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej, do których można się zgłosić bez zapisów czy skierowania. Otrzymamy tam opiekę lekarza, pielęgniarki, receptę czy zwolnienie lekarskie. W przypadku zagrożenia życia należy się zgłosić do szpitala na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy, przypomina Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Na stronie pacjent.gov można sprawdzić, jaki jest czas oczekiwania w każdym SOR-ze w Polsce.
12: Pamiętajmy jednak, że SOR jest miejscem ratowania życia, a nie poradnią lekarską. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: A listę punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej w regionie można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Od połowy czerwca w Zgierzu ruszy pilotaż nowego systemu transportu miejskiego. Mieszkańcy będą zamawiać przez aplikację busy w formule przejazdów na żądanie. W pierwszym etapie w systemie będzie 6 busów, a docelowo 10. O szczegółach mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
14: System działa w oparciu o aplikację, w której pasażer wybiera adres docelowy, a następnie otrzymuje informację, gdzie ma dojść do najbliższego wirtualnego przystanku.
15: Po wybraniu tego adresu aplikacja już sama przelicza najoptymalniejszą trasę, wybiera i wskazuje bus, który przyjedzie po danego pasażera, ponieważ busy mają swoje unikalne numery.
14: Mówi Marian Juszkiewicz, prezes firmy Voxnet, odpowiedzialnej za aplikację, i dodaje, że średni czas oczekiwania na busa ma wynosić około 10 minut. W pilotażu pilotażu każdy kurs kosztować będzie 4 zł i będzie opłacany w aplikacji. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: A to rozwiązanie ma uzupełniać normalną komunikację autobusową. Polacy za lidera polskiej prawicy uznają prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tak wskazało 38% ankietowanych. Według sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polskę 19% wskazuje na prezydenta Karola Nawrockiego, a 5% na lidera Konfederacji Grzegorza Brauna. Po 4% respondentów jako lidera prawicy wybrało byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Bez zdania na ten temat pozostaje 29% ankietowanych.
9: A przed nami już teraz wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
16: Dzisiaj Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszemowego tenisowego French Open. Przeciwniczką Polki będzie Rosjanka Amira Andrijewa. Dla obu zawodniczek będzie to pierwszy w karierze finał imprezy wielkoszlemowej. Chwalińska nie grała nigdy także w finale turnieju WTA, natomiast Andrijewa wygrała 5 takich imprez. 24-letnia Polka tak mówi o swoich oczekiwaniach.
17: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
16: A finałowe spotkanie tegorocznego French Open Maja Chwalińska, Mira Andrijewa odbędzie się dzisiaj o godzinie 15. Kamil Majszak zagra natomiast w półfinale tenisowego Challengera w Birmingham. W ćwierćfinale Majszak wygrał z Japończykiem Sho Shimbukuro 7-6, 6-3. Kolejnym przeciwnikiem Polaka będzie Finn Otto Virtanen. Budowlanie Łódź poinformowali, że Juna Zadrojnaj została nową atakującą mistrzyń Polski. Reprezentantka Rumunii ma 25 lat. Miniony sezon spędziła w Arisie z Saloniki. Siatkarka była tam trzecią, najlepiej punktującą zawodniczką w całych rozgrywkach. Po Aleksandrze Antypowie, drugi koszykarz UKS-u Kulpa Głódź żegna się z zespołem. W kolejnym sezonie w biało-czerwono-białych barwach nie zobaczymy już Tymona Szymańskiego. Zawodnik UKS-u przenosi się do ligowego rywala Łodziano, Tecie i Nowrocław. Tymon Szymański przeniósł się do UKS-u przed tym sezonem z Deki Pelplin. Ostatni mecz w UKS-ie rozegrał pod koniec lutego przeciwko Żubrom Białystok. Potem już koszykarza nie zobaczyliśmy na parkiecie. Nie zagrał także w fazie play-off. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: I czas na prognozę pogody. W Radiu Łódź słoneczny poranek, dzisiaj to wiemy, ale w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Jakie ciśnienie? 996 hektopaskali. Teraz jeszcze informacja dla alergików. Bardzo wysokie stężenie pyłków trawy dzisiaj. Jutro popada, także trochę lepiej będzie.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: I już 6 minut po godzinie 9. Witamy serdecznie w następującym składzie o poranku. Patrycja Wojsznis, realizująca program, Monika Borysow-Dudowicz, to ja przekazuję dosłownie. Dzień dobry. W sobotę o tej porze pozwalamy sobie podsumować miniony tydzień. 7 dni w Łodzi i w regionie już za moment. W Radiu Łódź zapraszam w imieniu Remigiusza Fladrowskiego.

0: 14 minut po 9.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. Witam w audycji 7 dni w Łodzi i regionie. Dziś gościem audycji jest Adam Borkowski, społecznik, przedsiębiorca, przewodniczący osiedla Wzniesienia Łódzkie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Zacznijmy od takiego niemiłego, śmierdzącego problemu. Walka z dzikimi wysypiskami kosztuje Łódź ponad 1 000 000 złotych rocznie. Wzniesienia Łódzkie nie mają tego problemu. Jesteście dobrym przykładem?
3: Jesteśmy dobrym przykładem, gdyż sąsiedzka czujność sprawia, że jest u nas dużo lepiej. Do czego namawiam też innych mieszkańców, ponieważ ten problem jest kosztowny dla całego miasta. Natomiast problem w Łodzi nie jest kwestia już tego, że my mamy jakiś kłopot z samą walką, a tylko z egzekwowaniem tak naprawdę, karaniem ludzi, którzy korzystają z, organizują takie sztuczne wysypiska. To jest największy problem. Po prostu nieuchronność kary by na pewno zmniejszyła ilość tych dzikich wysypisk.
2: No dobrze, ale jakie działania tak naprawdę oprócz sprzątania i karania sprawców mogłyby pomóc w ograniczeniu? Mówi pan, ta sąsiedzka czujność, coś jeszcze? Bo to nie wystarcza, okazuje się. Ten problem z roku na rok jest coraz większy, narasta.
3: Panie redaktorze, zmieniły się przepisy. Kara za wyrzucenie jest dużo większa niż była to kiedyś. Tak? Czyli nie ma już tego przysłowiowego mandatu 100 zł za wyrzucenie śmieci do lasu. Te kary zaczynają się od 500 zł. I często są egzekwowane dużo wyżej. Natomiast prostymi rozwiązaniami są choćby fotopułapki. Mamy też monitoring w mieście. Wiadomo, że jeżeli ktoś wyrzuca jakieś gabarytowe często, czy pobudowlane śmieci, no to musi jakoś to przetransportować. Czyli mamy monitoring, trzeba by go tak uszczelnić, żeby można było za pomocą numeru rejestracyjnego namierzyć potencjalnych sprawców. I wystawianie tych fotopułapek, o których wspomniałem. Ja trafiłem na bodajże 4 lata temu, był taki projekt przez Uniwersytet Łódzki prowadzony, który diagnozował ten problem bardzo mocno i z tego co pamiętam powstała mapa ponad 220 takich dzikich wysypisk. Warto by było do tego wrócić i w tych miejscach, gdzie to się powtarza, po prostu zastosować te fotopułapki.
2: Tym bardziej, że Straż Miejska trochę rozkłada ręce, jeśli chodzi o egzekwowanie kar, czy też namierzanie sprawców.
3: Rozkłada ręce, bo nie ma tak naprawdę narzędzi do walki z tego. Tutaj gdyby miała lepsze narzędzie w postaci właśnie monitoringu sprawniejszego, to myślę, że problem byłby dużo mniejszy, w dużo mniejszej skali występowałby na terenie naszego miasta.
2: Teraz parę słów o problemach komunikacyjnych łodzian. Mam tu na myśli kolejny już remont Placu Wolności. Tam się niestety kostka, która została wcześniej wykonana, zapadała pod ciężarem tramwajów. Pan czasami bywa w tej okolicy? Widzi pan, jak to wygląda?
3: Bywam w tej okolicy dosyć często. Natomiast ja bym nie nazwał tego remontem, tylko to jest naprawa. Ponieważ Plac Wolności był remontowany całkiem niedawno, po przedłużającym się remoncie go oddano do użytku. Niestety znowuż mamy kłopot, o którym wspominałem już często, czyli nadzoru nad inwestycjami w naszym mieście. Okazuje się, że ten nadzór, jeżeli nawet jest nieskuteczny, ponieważ poprawki i naprawianie tego, co dopiero zostało oddane do użytku, jest notoryczne i można powiedzieć, że z założenia, jeżeli się kończy jakiś remont, to my łodzianie już tylko czekają na to, kiedy będziemy coś poprawiali po danym remoncie.
2: Może tutaj nie tyle sam nadzór nad inwestycją, co dopilnowanie tego, żeby to się w ogóle dobrze zaczęło i dobrze trzeba było to zaplanować, no bo przecież planowanie kostki pod wielotonowymi pojazdami nie jest niczym, nie jest to filozofia, żeby sobie wyobrazić, że może być ciężko, prawda, że to się może zapadać.
3: Ja pamiętam, jak byłem bodajże w marcu na komisji do spraw transportu, kiedy była właśnie mocna dyskusja między radnymi i wszyscy tam się zastanawiali, jak to jest możliwe, że do takiego stanu rzeczy dopuściliśmy. Jak to się stało, że ta inwestycja, którą się chwaliliśmy, która była pokazywana przez władze miasta jako flagowa w ostatnim okresie, okazała się znowuż fuszerką i znowuż trzeba to naprawić. prawdopodobnie oprócz nadzoru nad odbiorem i nad samą inwestycją zabrakło również dokładnej, dogłębnej analizy, jak to powinno być zrobione, żeby to się nie psuło. Ja się zastanawiam, czy jest u nas jakaś komórka, która bada, jak to się robi w innych miejscach. Obawiam się,
2: żeby nie wyważać otwartych drzwi.
3: Dokładnie. Obawiam się, że takiej komórki nie ma. A myślę, że warto by było, żeby ona funkcjonowała.
2: Czyli co, obstawia pan, że ten beton, który miałby imitować zabytkową kostkę, też się nie sprawdzi?
3: Z tego, co mi wiadomo, to już jest ogłoszone oficjalnie, był pomysł, żeby tą kostkę w ogóle w jakiś sposób szlifować, żeby ona przypominała tą kostkę, natomiast tego zaniechano z powodów technicznych, gdyż ten beton nie da takiej możliwości trwałości znowuż. Więc z ładnego placu wolności stanie się on betonowy, niestety.
2: No nie przesadzajmy, tam jest trochę zieleni jednak.
3: Jest trochę zieleni, natomiast można było to zrobić od razu inaczej i lepiej. Nie zrobiono tego z powodu chyba braku analizy, jak to powinno by wyglądać. W kostkę po prostu łódź nie potrafi. Niestety, można tak powiedzieć. I gdzie tylko jest jakaś kostka, to mamy z tym olbrzymie problemy.
2: Niedawno miejscy urzędnicy ogłosili, że miasto będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Magistrat szuka dostawcy ponad 4 ton karmy dla zwierząt domowych. W pana ocenie to przede wszystkim kwestia troski o zwierzęta, czy element polityki ograniczania problemów związanych z bezdomnością zwierząt?
3: Jeżeli są opiekunowie, którzy skorzystają z tego, jak najbardziej jestem za. Jeżeli to będzie rozsądnie przeprowadzone, to tak, powinniśmy finansować takie rozwiązanie. Pamiętajmy też, że na szczęście nie mamy takich problemów, jak jest na przykład we Wrocławiu z gryzoniami, a jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość zwierząt, które te gryzonie przestraszą, to jest to słuszna droga i chyba najtańsza w moim odczuciu. Jeżeli to będzie skierowane odpowiednio i odpowiednio zaplanowane, to jestem jak najbardziej za tym, żeby dokarmianie zwierząt było w naszym mieście obecne.
2: Pytanie, jak pogodzić oczekiwania osób opiekujących się tymi kotami z głosami mieszkańców, którzy obawiają się nadmiernego rozmnażania tych zwierząt tej sytuacji. Ja wiem, że też będzie program kastracji.
3: Dokładnie tak. Tak, i myślę, że to jest wręcz odwrotna sytuacja, że jeżeli będzie ten program kastracji, będzie to kierowane typowo i z tego co wiem, to pod warunkiem właśnie kastracji tych zwierząt, to jest to słuszna droga, bo właśnie zwierzęta, które dziko funkcjonują w naszym mieście, będą zaopiekowane. I chyba o to chodzi wszystkim.
2: To na koniec jeszcze powiedzmy o nowym prawie obowiązującym od tego tygodnia, od środy zdaje się. Samorząd województwa rozdysponuje 10 tysięcy kasków dla małych rowerzystów. Czy takie akcje edukacyjne mogą realnie poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego?
3: Zdecydowanie tak i tutaj jest to bardzo dobry ruch i bardzo dobry kierunek promowania takiego rozwiązania, żebyśmy nie słyszeli ciągle o jakichś tragicznych wypadkach wśród małych dzieci. Wchodzą te przepisy i słusznie, ponieważ ilość wypadków z udziałem młodych cyklistów bądź osób jeżdżących na hulajnogach elektrycznych, które są powszechnie dostępne i są niejednokrotnie prezentem komunijnym, jest zastraszająca. Każda ochrona uczestnika dróg, jeżeli się porusza szybszym urządzeniem niż może jest, to jest wskazana. Także to jest bardzo, bardzo potrzebne i edukacyjnie niezbędne w obecnej chwili.
2: Ja przypomnę tylko, że chodzi o osoby do 16 roku życia, które muszą mieć kask rowerowy podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze. Jeśli nie będą miały, karę poniosą rodzice, a widziałem już dzień po wejściu w życie tych przepisów, że dzieciaki i to razem z tatusiami jeździły na rowerach bez tych kasków, więc apelujemy do rodziców o większą uwagę w tym względzie, ale zastanawiam się, jakich jeszcze instrumentów można użyć oprócz takiego rozdawnictwa kasków, żeby wzmocnić świadomość bezpieczeństwa wśród dzieci, i samych rodziców.
3: Myślę, że to jest też wskazane, żeby Straż Miejska tutaj poczyniła jakieś kroki. Uważam, że wykorzystanie strażników miejskich proedukacyjnie, żeby na przykład się pojawili w szkołach i zakomunikowali, że taki przepis funkcjonuje, też odniosłoby duży sukces, bo tego brakuje. Z tego, co rozmawiałem z różnymi ludźmi, to mało kto sobie zdaje sprawę, że takie przepisy

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A za nami już godzina 9.30, z nami wciąż długi weekend, chyba nie trzeba przypominać, część druga. Śmiało można tak powiedzieć, jak państwo spędzają ten czas w domu, w pracy, w podróży. Studio@radiołódź.pl.

24 minuty zostały nam jeszcze do godziny 10. Wczoraj wieczorem spacer się nie udał, przełożony na dzisiaj, także będziemy wybierać się do Lasu Łagiewnickiego. Pani Iza już zdążyła napisać, jakie plany jeszcze na długi weekend. studio@radiouć.pl. Pogoda, przypominam, dzisiaj będzie bardziej sprzyjająca. Jutro możliwe burze, także bierzemy to pod uwagę.

I 15 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Trochę sobie dzisiaj pobiegaliśmy. Dużo rzeczy się działo, ale wracając jeszcze do spraw związanych z bieganiem, to przypominamy się w pewnej bardzo ważnej sprawie. Na stronie radio.pl znajdą Państwo również tę informację, to zaproszenie. Odliczamy czas do niedzieli, do 21 dnia czerwca i wtedy zapraszamy wszystkich miłośników aktywności, dobrej energii na bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Także w tej sprawie z pewnością będziemy się jeszcze Państwu przypominać, ale już teraz bardzo prosimy o to, żeby zapisać sobie w kalendarzu właśnie tę datę. Raz jeszcze przypominam, 21 dzień czerwca, to tak będzie przy okazji pierwszy dzień astronomicznego lata. Początek dosłownie, tuż po godzinie 10 się zacznie lato właśnie, a my trochę sobie tak przy okazji w sumie pobiegamy.

I 7 minut zostało nam do godziny 10. Tuż po 10 rozpocznie się sobota, wolna sobota w Radiu Łódź. Monika Borysow-Dudowicz, ode mnie to już właściwie prawie wszystko, powinnam powiedzieć do usłyszenia. Nie dobranoc, ale zdecydowanie raz jeszcze dzień dobry. Tuż po wiadomościach Radia Łódź dzisiaj dzień dobry od Bartka Florczaka. Także zapraszam w jego imieniu. Ode mnie to wszystko na dziś. Do miłego.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
12: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Zabetonowali cały...
14: Czego tu brakuje?
13: Rozumu.
14: Tylko rozumu.
15: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
16: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
18: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: I jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: No, do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
1: Jest 10:00. W kalendarzu sobota, 6 dzień czerwca, czas na wiadomości, Jarosław Turek.
22: A w serwisie rosnące zagrożenie suszą w regionie, wielki mecz Maji Chwalińskiej w Paryżu i zaostrzenia wizowe dla Rosjan odwiedzających Europę. W regionie w tej chwili pogodnie, około 18 stopni, dzisiaj ciepło do 23 stopni na termometrach. Susza w regionie łódzkim znowu daje się we znaki. Najmocniej widoczna jest w rolnictwie i zasobach wodnych. Samorządy apelują, aby oszczędzać wodę, a podlewanie ogrodów zaplanować na wieczór albo godziny nocne. Mówi o tym więcej nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
23: W Łódzkiem susza pozostaje realnym zagrożeniem mimo lokalnych opadów i burz. IMG informuje, że na wybranych stacjach na Pilicy w regionie utrzymuje się strefa stanów niskich. Z kolei Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że w czerwcu w województwie łódzkim możliwa jest niżówka hydrologiczna, czyli obniżenie poziomu płytkich wód podziemnych. Samorządy apelują o rozsądne korzystanie z wody. Na przykład w Bełchatowie w ostatnim czasie wzrosło zużycie wody. Ma to związek m.in. z podlewaniem ogrodów i napełnianiem przydomowych basenów. Łukasz Pietras z bełchatowskiego wodka Kanu tłumaczy, żeby takie prace wykonywać w godzinach nocnych.
24: I wtedy podlewanie nie powoduje spadków ciśnienia w sieci.
23: W godzinach największego poboru w sieci wodociągowej może spadać ciśnienie, a niektórzy mieszkańcy mogą mieć kłopot z dostępem do wody. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
22: A przedstawiciele bełchatowskiej sieci apelują do mieszkańców o odpowiedzialne korzystanie z wody. Już tylko godziny zostały do ważnego meczu w Paryżu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj finale wielkoszlemowego French Open. O 15 zmierzy się na kortach Rolanda Garrosa z Mirą Andrzejewą. Uczestnicy organizowanych w Poznaniu akademickich mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn liczą na zwycięstwo Polki i wskazują na jej atuty na tle rywalki.
2: To może być, myślę, najcięższy mecz Mai do tej pory, no bo Andrzejewa to też jest bardzo dobra tenisistka. Ten turniej pokazał, że nawet czołowe tenisistki nie radzą sobie z jej stylem gry, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
3: Świetnie sobie radzi po prostu ze swoimi warunkami, wykorzystuje bardzo dobrze grę taktyczną. Ta sfera mentalna też jest na wysokim poziomie.
4: Widać, że może być inspiracją dla wszystkich, pokazując, że każdy styl tenisa może prowadzić do sukcesu.
22: A polska tenisistka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazują na to, że rośnie liczba wiz dla Rosjan. A mówi o tym więcej Beata Płomecka.
6: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
14: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
6: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
22: Jeszcze w tym roku zmian nie będzie, ale nowe przepisy powinny być gotowe w przyszłym roku. Łódź będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę 4,5 tony karmy dla zwierząt domowych. Pożywienie ma być rozdysponowane do końca listopada, żeby pomóc kotom żyjącym na wolności przetrwać najtrudniejszy dla nich sezon, czyli zimę. A my pytaliśmy łodzian, co myślą o takim pomyśle.
25: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
26: Niby dobrze, tylko że musiałoby być dobrze zorganizowane.
27: Zimą takie koty należy dokarmiać w sposób mądry, by nie dokarmiać przy okazji dzikich zwierząt, czyli karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy lisy.
22: Tak komentuje dyrektor łódzkiego schroniska dla zwierząt Albert Kurkowski. Równolegle z dokarmianiem zwierząt prowadzona będzie też akcja kastracji i sterylizacji kotów, a więcej piszemy o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
1: Na razie w Łodzi regionie 18 stopni, na barometrach 996 hektopaskali. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura do 23 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe, temperatura spadnie do 13-14 stopni, a nad ranem jutro mgły ograniczające widzialność. Na razie jednak ciepło, słonecznie, szykuje się piękny dzień.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: A na naszym zegarze 5,5 minuty po godzinie 10. Witamy serdecznie. Patrycja Wojsznic za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 13. Żyjemy tym, co się wydarzy w Paryżu od 15. No, to może być naprawdę nieprawdopodobna historia. Kiedy ostatnio grałem ten utwór, to Maja wygrała i wszystko poszło. No nie powiem jak spłatka, bo zawsze to były trudne i ciężkie mecze, ale po naszej myśli, no to dzisiaj zaklinamy rzeczywistość po raz kolejny.

Pari Pari o godzinie 15, początek wielkiego finału Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej i Miry Andrejewej. No, cały świat zachwycony jest tą historią Polki, która z kwalifikacji dotarła do finału. Takie rzeczy zdarzały się już w tenisie, w tej tak zwanej erze Open. Nawet Brytyjka Emma Raducanu wygrała przecież turniej US Open. No ale w Rolandzie Garrosie to pierwszy raz taka historia od wielu, wielu lat. Ściskamy kciuki za Maję. Ja na pewno dzisiaj będę wracał do tego tematu, bo jestem niesamowicie podekscytowany tym meczem i dawno się tak nie stresowałem, jeżeli chodzi o polski sport. Chyba ostatnio pierwszy raz, kiedy Iga Świątek gra w finale Rolanda Garrosa. No ciekawy jestem, co państwo sądzą na ten temat i jaki wynik państwo przewidują. Proszę dać znać. Można to zrobić chociażby głosówką przez naszą stronę, nagrać taką wiadomość radioloc.pl albo napisać do mnie studio@radioloc.pl, jaki wynik państwo przewidują. Jestem dobrej myśli, bo dziewczyna ma niesamowity rytm.

Girls Got a Rhythm i tak dzisiaj, mam nadzieję, będzie na korcie w Paryżu. Zespół AC/DC, płyta Highway to Hell. A przy okazji to wrócił na trasę ten autobus słynny Kraków Hell przez jedno L na końcu o numerze 666, o czym donosiły nawet amerykańskie różne portale. Nie tylko amerykańskie, polskie także. Na zegarze prawie 17 minut po godzinie 10, teraz Krzysztof Zalewski.

A to było Snail Mail w nagraniu My Maker, jedna z najpiękniejszych piosenek tej wiosny, moim zdaniem. Powracają niektóre zespoły, niektórzy artyści. Czy państwo pamiętają z Trójmiasta No Limits?

0: Neonem Być, zespół No Limits. Kilka lat temu rozmawiałem z Maciejem Łyszkiewiczem, liderem zespołu, przy okazji takiego wznowienia najbardziej znanej płyty zespołu, czyli No Movie Soundtrack z 1991 roku. No to wówczas było takie granie w Polsce trochę inne od tego, co się działo, bo wszyscy skupieni byli na gitarach, a No Limits proponowali muzykę gdzieś spod znaku Shade troszeczkę, trochę może nawet Basi Trzeczylewskiej. I wówczas ta muzyka spotkała się z no, takim ograniczonym odbiorem, a po latach została doceniona. Teraz po blisko 14 latach ukaże się nowy album zespołu No Limits. Ściskamy kciuki, bo ten singiel naprawdę bardzo ładny.
1: Radio Łódź.
2: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.

A to Kuba Badach oczywiście. Coś o tej porze dnia. Ta pora dnia to 35 minut po godzinie 10 na zegarze. Państwo pytają, czy mam jakieś zaproszenia. Mam, ale dzisiaj to skierowane no, przede wszystkim do dzieci, bo mam zaproszenia na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz na godzinę 16 dzisiaj i na jutro na południe Teatr Lalek Arlekin. Za chwilkę, może nie za chwilkę, za kilkadziesiąt minut będę rozdawał te zaproszenia podwójne, więc proszę być czujnym. A muzycznie, no to trochę z jednej strony niespodzianka, z drugiej znamy zespół Novel Vague, który zawsze sięga po jakieś znane kompozycje z przeszłości i trochę nagrywa je w swoim stylu i tym razem padło na zespół Depeche Mode. W ogóle ukaże się cała płyta z muzyką Depeche Mode właśnie w wykonaniu Novel Vague. Tutaj singiel promujący to Enjoy the Silence. Novel Vague w towarzystwie Sky Edwards, znany chociażby z zespołu Morcheeba i jeszcze Larry Love obok nich. Posłuchajmy, jak to brzmi.

0: Nowel Vax, Sky Edwards, Larry Love. No, tak słyszą muzykę Depeche Mode. A Date with Depeche Mode to będzie cała płyta, nagrana zresztą z muzykami z Brazylii. Jestem bardzo ciekawy tego projektu, ale trochę przypomina ta wersja to, co kiedyś zrobiła Carla Bruni, a więc niegdyś pierwsza dama Francji, bo przecież też jest piosenkarką i nagrała kiedyś Enjoy the Silence w podobnej stylistyce. 20 minut do godziny 11, tu Radio Łódź. Żyjemy tym, co wydarzy się dzisiaj w Paryżu na Rolandzie Garrosie. Menedżer Mai Chwalińskiej powiedział, że jeżeli ona wygra ten turniej, to wskoczy do sekwany. I to niepokoi jednego z naszych słuchaczy.
1: Ja to się martwię jednej rzeczy. Nie tego, że nasza tenisistka może nie wytrzymać napięcia, ale boję się, że jaka ta woda w tej sekwanie jest. Temperatura, żeby ten menadżer się nie podziębił tylko po tym skoku.
0: Ale powiedział, że to jest nielegalne i że będzie musiał coś innego wymyślić, że chyba nie wykona tego skoku.
1: To już nieważne, tak?
0: Podobno jest to zabronione i będzie musiał coś innego zrobić, ale no jaka może być temperatura teraz? No niska.
1: No myślę, że tak 15 stopni.
0: To lepiej niech nie skacze, niech będzie zdrowy, bo teraz mu się zdrowie przyda, bo będzie miał sporo pracy.
1: No tak, ja dobrego.

Arlo Parks w nagraniu Beams, a przed chwilą Patrycja Kosiarkiewicz, Jak ja wierzę. Tydzień temu ukazał się nowy album Paula McCartneya, który już trafił na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Minęło ponad 55 lat od rozpadu The Beatles, a wciąż ten zespół jest niezwykle popularny i wciąż przyciąga fanów na całym świecie. No, jeżeli są wśród Państwa fanatycy The Beatles, sam się pewnie do nich zaliczam, no to pewnie chcielibyśmy zobaczyć rzadkie rysunki Johna Lennona, które trafiły właśnie do Liverpoolskiego Muzeum Zespołu. To są rysunki współtworzone przez Johna i artystę Stevena Verona. 240 planż oryginalnie powstało i one zostały wykorzystane w takim promującym, nazwijmy to quasi, teledysku do piosenki I Feel Fine, czyli rok 1964. To nawet niektórzy mówili, że to jest w ogóle pierwszy teledysk w historii. W każdym razie te rysunki wykorzystane w tym filmie trafiły potem do Nowego Jorku, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no a potem wylicytowano większość z nich na aukcji za kilkadziesiąt tysięcy dolarów i w ten sposób rozproszyły się po całym świecie. Kolekcjoner, a przy okazji fan Beatlesów, odnalazł 10 tych rysunków na aukcji w Londynie, no i wylicytował je, ale zanim odsprzeda je dalej, pewnie z ogromnym zyskiem, to właśnie przekazał je na razie na kilka miesięcy do Liverpoolu, do muzeum, gdzie można podziwiać. John Lennon też oczywiście znakomicie rysował, miał taką charakterystyczną bardzo kreskę, która pojawia się w niektórych teledyskach już późniejszych Beatlesów, czy w książkach rozmaitych. On często wysyłał pocztówki do znajomych, do przyjaciół właśnie z jakimś takim śmiesznym rysunkiem, miał to w zwyczaju. Mogą sobie Państwo tę jego kreskę charakterystyczną zaobserwować. A jeżeli chodzi o piosenkę I Feel Fine, rok 1964, to ona jest też znana z tego, że tam po raz pierwszy pojawiło się coś, co później nazwano bardzo ładnie sprzężeniem zwrotnym. Chodzi o to, że gitara oparta o wzmacniacz wydawała bardzo charakterystyczny jazgot. No i pewnie 90% albo 99% muzyków by to zignorowało albo wyłączyło, a Beatlesi wykorzystali to w nagraniu. Potem tego typu zabiegi gitarowe stosowało już wielu, wielu innych artystów z Jimi Hendrixem na czele. Paul McCartney kiedyś powiedział, że Beatlesi nigdy nie ignorowali przypadku. No to posłuchajmy, rok 1964, 64, oto The Beatles, I Feel Fine.

Ten dźwięk charakterystyczny słyszeli Państwo na samym początku nagrania I Feel Fine, The Beatles, rok 1964. Za chwilkę w radiu o pełnej godzinie jak zwykle wiadomości, do tego czasu jeszcze The Boo Boos i T.Y.O. z nowymi nagraniami.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
8: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
9: W wakacje nie ma nudy.
10: Jest mikrofon, zabawa i sport.
9: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
11: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień Dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 11. A w naszym programie czas na najnowsze wiadomości. Rejnigiusz Fladrowski.
13: Dzień dobry. Tragiczny pożar we wsi Grabce pod Koninem. Nie żyje nastolatka, jej rówieśnik trafił do szpitala. Tak zwane małpki mogą już niedługo dołączyć do systemu kaucyjnego. Decyzja będzie w drugiej połowie roku. Łódź i Gdynia włączają się w obchody Światowego Dnia Oceanów. Przed nami pogodna i ciepła sobota z temperaturą do 24 stopni. Tragiczny pożar we wsi Grabce. Nie żyje nastolatka. Do tragedii doszło rano we wsi Grabce pod Koninem. Według wstępnych informacji w pożarze domków letniskowych zginęła około 18-letnia dziewczyna, a poszkodowany, zabrany do szpitala, to jej rówieśnik. W działaniach brało udział kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak zwane małpki mogą już niedługo dołączyć do systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje, żeby jednorazowe szklane butelki po alkoholu o pojemności do 200 ml zostały włączone do systemu kaucyjnego jeszcze w tym roku. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Zmiana ta ma na celu poprawę czystości na ulicach, aby małpki nie zalegały w przestrzeni publicznej. Jak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź radny Tomasz Kacprzak, to rozwiązanie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia w Łodzi.
15: Klienci, którzy kupują te małe opakowanie z alkoholem, będą zwracali butelki, aby odzyskać pieniądze. To jest chyba dzisiaj najszybszy sposób na to, żeby pozbyć się tego problemu zaśmiecania małpkami zieleńców w parków.
14: Eksperci jednak zwracają uwagę, że nowa regulacja może negatywnie wpłynąć na małe sklepy, ponieważ klienci często wybierają te miejsca, gdzie mogą oddać butelki. W związku z tym małe sklepy będą musiały albo zainwestować w automaty do zwrotu butelek, albo pogodzić się z utratą części klientów.
13: Resort Klimatu podkreśla, że szczegóły oraz ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia kaucji na małpki zapadną w drugiej połowie roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
13: Światowy Dzień Oceanów w Łodzi i w Gdyni. Zabawy oceaniczne i rozmowy o morskich zwierzętach z okazji Światowego Dnia Oceanów, który przypada 8 czerwca. Dziś i jutro odbędą się wydarzenia dla dzieci. Dziś takie atrakcje trwają w Łódzkim Orientarium i Gdyńskim Akwarium, mówi przedstawicielka organizatora Gabriela Kotkowska.
16: Fajną atrakcją będzie wielkoformatowa oceaniczna gra Memo, w którą wspólnie zagramy, oraz duża kolorowanka, którą też wspólnie zapełnimy różnymi kolorami, z których się potem wyłowi ocean pełen rybek. Będą również animatorzy, którzy mogą opowiedzieć o oceanach trochę więcej.
13: Organizatorzy zwracają uwagę, że dla oceanów największym zagrożeniem są obecnie zmiana klimatu i przełowienie, a Światowy Dzień Oceanów w Orientarium w Łodzi i Akwarium w Gdyni potrwa dziś do godziny 18.00. Mieszkańcy Zgierza świętują dni swojego miasta. Imprezy odbywają się przez cały weekend w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. W programie są m.in. prezentacje formacji artystycznych, kolejna edycja ogólnopolskiego biegu Srebrne Czułenko Włókniarskie i koncerty największych polskich gwiazd, mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza.
17: Wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 przesłuchaniami konkursowymi rodzaju talent show Zgierzogranie. Następnie publiczność usłyszy największe przeboje w wykonaniu samego Andrzeja Piasecznego. Wieczór sobotni zakończy koncert zespołu Beata i Baim z Beatą Kozidrak.
13: Organizatorzy Dni Zgierza zapewniają atrakcje dla rodzin z dziećmi. Będzie park linowy, dmuchane miasteczko i strefa gastronomiczna. To nie jedyne dni miasta, które odbędą się w ten weekend w Łódzkiem. Dziś i jutro świętują jeszcze mieszkańcy Łasku, Radomska i Koluszek. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
12: Temperatura w województwie łódzkim delikatnie do góry, bo teraz mamy 20 kresek na termometrach, bez zmian na barometrach, 996 hektopaskali. Dzisiaj jeszcze temperatura może dobić do 24 stopni. Raczej nie spodziewajmy się deszczu, nawet przelotnego. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy temperatura 13-14 stopni, nad ranem możliwe krótkotrwałe mgły.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 13. Teraz Elton John z tenisową piosenką.

0: Rok 1975, Elton John, Philadelphia Freedom, utwór dedykowany przyjaciółce Billie Jean King, znakomitej tenisistce, która wygrała mnóstwo różnych ważnych turniejów wielkoszlemowych, Wimbledon, US Open. Została wywołana w pewnym momencie przez też byłego mistrza Wimbledonu, Billa Ricksa, do takiego meczu tak zwanej wojny płci, Battle of Sex. Bill Ricks wtedy już 55-letni mężczyzna powiedział, że kobiety nie mogą zarabiać tyle samo, co mężczyźni, ponieważ no, po prostu fizycznie nie są tak sprawne jak mężczyźni. Billie Jean bardzo się zbuntowała. Zresztą ona zawsze walczyła o to, aby te płace były równomierne pomiędzy mężczyznami a kobietami. Bojkotowała wiele różnego rodzaju zawodów. W końcu doprowadziło to do tego, że te płace dla kobiet wzrosły. Ale wracając do tego meczu, no to okazało się, że Billie Jean wygrała jednak z Billem Ricksem i trochę zamknęła mu usta i cała ta dyskusja o wojnie płci obróciła się przeciwko właśnie Billowi Ricksowi. No a Elton napisał dla Billie właśnie tę kompozycję, bo ona prowadziła taką drużynę właśnie o nazwie Philadelphia Freedom. Dodał do tego filadelfijski rytm, no i wyszedł kolejny wielki przebój. Na zegarze 11 minut po godzinie 11, bo to były sekundy. 11 minut po godzinie 11, a więc czas na kulturę.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Przed nami pierwsza sobota czerwca, a w Łodzi nie zabraknie ciekawych propozycji dla miłośników kultury, sztuki, teatru i rodzinnego spędzania czasu. Sprawdzamy, co warto wpisać do swojego kalendarza na 6 czerwca. Zaczynamy od ogrodów Gejera przy ulicy Piotrkowskiej 293. Już od godziny 9 trwa tam bazar smaku dla przyjaciół. To nie tylko targ regionalnych produktów i kuchni z różnych stron świata, ale także wydarzenie łączące kulturę, warsztaty, muzykę i aktywności dla całych rodzin. Organizatorzy zapowiadają letnią atmosferę, strefę relaksu i wiele atrakcji dla najmłodszych. To jedna z tych imprez, które pozwalają spędzić nawet kilka godzin na świeżym powietrzu, poznając lokalnych twórców i producentów. Miłośnicy fotografii powinni natomiast zwrócić uwagę na trwający w Łodzi Fotofestiwal 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Polsce, które co roku przyciąga artystów i odbiorców z kraju oraz zagranicy. Wystawy prezentowane są w różnych punktach miasta, a program obejmuje zarówno uznanych twórców, jak i młode nazwiska współczesnej fotografii. To dobra okazja, by zobaczyć świat uchwycony z wielu różnych perspektyw i przekonać się, jak fotografia komentuje współczesną rzeczywistość. O godzinie 12 warto zajrzeć do Muzeum Sztuki MS Kwadrat. W programie znalazły się warsztaty familijne dla dzieci od 4 roku życia i ich opiekunów. To propozycja dla rodzin, które chcą wspólnie odkrywać sztukę poprzez zabawę, eksperymentowanie i działania twórcze. Takie spotkania od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, bo pozwalają spojrzeć na muzeum nie jak na miejsce pełne zakazów, ale przestrzeń do kreatywnego działania. Również o godzinie 12 w Manufakturze rozpocznie się wydarzenie organizowane z okazji Światowego Dnia Recyklingu. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć edukację z kulturą i dobrą zabawą. W programie znalazły się warsztaty ekologiczne, gry, animacje i działania promujące ideę ponownego wykorzystywania surowców. Organizatorzy pokażą, że troska o środowisko może być nie tylko ważna, ale również kulturalna, ciekawa i inspirująca. To wydarzenie szczególnie polecane rodzinom z dziećmi. Jeśli szukacie propozycji teatralnej dla najmłodszych, to Teatr Arlekin zaprasza na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz. To jedna z najbardziej znanych opowieści dla dzieci, pełna niezwykłych postaci i przygód. Historia Dorotki wciąż zachwyca kolejne pokolenia widzów, a łódzka realizacja wykorzystuje charakterystyczne dla Arlekina lalki, muzykę i efektowną scenografię. Z kolei o godzinie 16 sprzed Narodowego Centrum Kultury Filmowej WC1 w Łodzi wyruszy kolejny spacer miejski z przewodnikiem pod hasłem Szlakiem Łodzi – Miasta Filmu UNESCO. Uczestnicy poznają miejsca związane z filmową historią Łodzi, odwiedzą lokalizacje znane z polskich produkcji i dowiedzą się, dlaczego właśnie Łódź została włączona do prestiżowej sieci miast kreatywnych UNESCO. To świetna okazja, by spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy i odkryć jego filmowe dziedzictwo. Wieczorem warto natomiast postawić na teatr dla dorosłych. W Teatrze Kamila Maćkowiaka zobaczyć będzie można spektakl pod tytułem 50 słów. To kameralna, inteligentna opowieść o relacjach, emocjach i komunikacji między ludźmi. Spektakl zdobył uznanie publiczności dzięki połączeniu humoru z trafnymi obserwacjami dotyczącymi codziennego życia i związków. Oczywiście to tylko część kulturalnych propozycji przygotowanych na dziś w Łodzi. Wystawy, warsztaty, teatr, wydarzenia rodzinne i spacery tematyczne sprawiają, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A ja też przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiowłodz.pl. Tymczasem życzę udanego weekendu i wielu ciekawych kulturalnych odkryć. Do usłyszenia!

Summer Love, no to jeszcze nie Summer, ale już za chwilkę No Limits sprzed lat. Dzisiaj już słuchaliśmy nowego nagrania tego zespołu, cofnęliśmy się teraz do przeszłości, by posłuchać no, takiego bardziej rozpoznawalnego nagrania No Limits właśnie sprzed wielu lat. Zaglądamy do kalendarza muzycznego, bo dzisiaj 40 lat mija od wydania płyty Invisible Touch zespołu Genesis, największego komercyjnego sukcesu tego zespołu, numer jeden także w Stanach Zjednoczonych. No, Phil Collins w latach 80. seryjnie niczym z taśmy fabrycznej wypuszczał kolejne wielkie przeboje. I trochę koledzy z Genesis powiedzieli: Phil, no skoro robisz to solo, to może z nami też byś spróbował. Udało się, efektem tego płyta, która miała kilka naprawdę sporych przebojów, no ale ten tytułowy oczywiście największy.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Sobota. Wolna sobota.
12: Już 29 minut po godzinie 11 na zegarze. Patrzę za nasze radiowe okno. No, trochę chmur przybyło, ale to pewnie nie przeszkodzi nam, by grillować, bo to przecież nasz sport narodowy, zaraz obok tenisa ostatnio. W każdym razie grillowanie może być kosztowne. Proszę zajrzeć na naszą stronę radiouć.pl, bo chociaż grillowanie na balkonie, na przykład w bloku, nie jest zabronione, to może skończyć się mandatem, nawet w wysokości 500 zł. O co chodzi? Za co taka kara? Proszę przeczytać, zajrzeć na naszą stronę. A jeżeli chodzi o Łódź, to najczęściej łodzianie też wybierają miejsca już wyznaczone do grillowania, chociażby w parku na Zdrowiu, czy też w parku nad Jasieniem, czy w parku Młynek. Też kilka takich miejsc znajduje się na stawach Stefańskiego i naprawdę w bardzo ładnych okolicznościach przyrody, natury można sobie też coś tam dobrego przyrządzić. Także takie miejsca Państwu polecam. Rycerzyki zaśpiewają o lecie.

Rycerzyki w nagraniu Lato. Obiecałem, że będę miał dla Państwa zaproszenia, właściwie dla młodszych słuchaczy, bo to zaproszenia do Teatru Lalek Arlekin na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz, mniej więcej od 8 roku życia ten spektakl. Dzisiaj na godzinę 16, jutro na godzinę 12. Podwójne zaproszenia mam dla Państwa. Można zadzwonić 606-787878, można napisać maila studio@radiolot.pl i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, bo Czarnoksiężnik z Krainy Oz to oczywiście też musical, taki filmowy z 1939 roku, no to ja zapytam o to, kto zagrał w tym musicalu Dorotkę. Bardzo słynna aktorka. Miała też córkę, aktorkę bardzo znaną, to tak dla podpowiedzi, ale myślę, że Państwo bez problemu zgadną, kto grał w 1939 roku Dorotkę właśnie w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Bilety na dzisiaj, na 16, na jutro, na południe, Teatr Lalek Arlekin. Do tego musicalu powstała piosenka Over the Rainbow. Też wykonywała ją właśnie osoba, o którą pytam, ale potem mnóstwo różnych artystów sięgało po tę piosenkę i między innymi Ray Charles z Johnem Mathisem tej wersji posłuchamy.

Over the Rainbow, czasami ten utwór nazywany także Somewhere Over the Rainbow. Oczywiście wykonywała go Judy Garland wtedy, w 1939 roku. Państwo nie mieli problemu z tym pytaniem. No ta córka słynna, bo to były dwie przecież córki aktorki, ale ta słynniejsza Liza Minnelli. Pani Agnieszka dzisiaj pójdzie na spektakl. Podwójne zaproszenie czeka w radiu, a jutro pani Aneta. Gratulujemy. No a skoro czarnoksiężnik z krainy Oz, to pomyślałem, że taki muzyczny czarnoksiężnik też Oz pojawi się teraz.

0: Czarnoksiężnik Oz, a właściwie Prince of Darkness, Książę Ciemności, Ozzy Osbourne oczywiście, tutaj w towarzystwie Eltona, który zagrał na fortepianie w tym utworze Ordinary Man. Przy okazji polecam Państwu autobiografię Ozzy'ego Osbourne'a, no jednak z najśmieszniejszych książek, jaką przeczytałem. Wcale nie trzeba być fanem Ozzy'ego ani Black Sabbath, aby się świetnie bawić, czytając tę książkę. Odliczamy 3 godziny 15 minut do rozpoczęcia finału Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej. Sprawdźmy, jak szanse naszej reprezentantki oceniają Francuzi. Z Paryża Stefan Folzer i jego rozmówcy.
1: Wspieram Maję Chwalińską. Moja babcia jest Polką. Sama nie mówię po polsku, ale cieszę się, że mogę wspierać Polkę. To bardzo odświeżające widzieć, że nie wszystko zależy od siły fizycznej i że strategiczna gra może okazać się ważniejsza i doprowadzić aż do finału Rolanda Garrosa. Nie mam faworytki. Myślę, że Andrzejewa będzie dominować, zwłaszcza siłą, a Chwalińska może być zmęczona po kwalifikacjach, ale jeśli wygra, to będzie dla niej magiczne. Jestem za Polką, jest Europejką i przeszła przez kwalifikacje. Mam wielkie nadzieje, a mecz na pewno będzie interesujący.

Nie jestem pewny, czy Alison Goldfrapp śpiewa o rakiecie tenisowej. Chyba nie, no ale Maja sobie może dzisiaj podśpiewywać ten utwór I've Got a Racket. Goldfrapp, na zegarze mamy 10 minut do godziny 12, do południa. 15 czerwca w Polsce koncert zespołu Foo Fighters, Stadion Narodowy. Foo Fighters, a więc Dave Grohl, legenda absolutna muzyki, perkusista zespołu Nirvana, niegdyś, no od wielu lat lider właśnie, główny kompozytor Foo Fighters. No, tak to jest, że jeżeli w domu jest dużo muzyki, czy też sportu, czy jakiegokolwiek innego zajęcia i rodzice dzielą się tą pasją z dzieckiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że ono zainteresuje się poczynaniami właśnie swoich rodziców i będzie chciało robić to, co oni. Tak właśnie było w przypadku Dave'a Grohla i jego córki Violet, bo Violet właśnie nagrała nową płytę debiutancką, młoda dziewczyna. Tata oczywiście ją wspiera, ale jak sam mówi, nie wtrąca się, nie mówi jej, co i jak ma grać. Jeżeli tylko potrzeba pomocy, no to zawsze nią służy, głównie pewnie sprzętową i jeżeli chodzi o studia nagraniowe, co już daje ogromną przewagę. Posłuchajmy najpierw tata z kolegami, a potem Violet.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
3: Jest południe.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Pora na najnowsze wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
7: Polka Maja Chwalińska zagra o wielkoszlemowy tytuł na kortach tenisowych w Paryżu. Ukraina próbuje łagodzić polskie nastroje po decyzji o nadaniu odznaczenia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Radomsko świętuje 760-lecie nadania praw miejskich. Przed nami pogodna i ciepła sobota z temperaturą do 24 stopni. Maja Chwalińska pisze nową historię tenisa. Ta polska kwalifikantka zagra po południu pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Jej przeciwniczką na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Wszyscy w Dąbrowie Górniczej, skąd pochodzi zawodniczka, trzymają za nią mocno kciuki.
8: Rozumiem, że kciuki mocno.
9: Mocno trzymamy, mocno. Tym bardziej, że Maja urodziła się w mojej rodzinnej miejscowości.
8: Miechów.
9: Oczywiście.
8: No to piękna historia. Od kwalifikacji do finału, no to się nie zdarza.
9: To prawda, to prawda.
10: Imponuje tym opanowaniem, powiem szczerze. I myślę, że deprymuje przeciwników też.
8: Niech tak trzyma.
7: A finałowy mecz rozpocznie się o godzinie 15.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Ukraina próbuje łagodzić polskie nastroje po decyzji o nadaniu odznaczenia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Z wizytą w Warszawie jest szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kuryło Budanow. Ale polscy politycy, zarówno rządzący, jak i z opozycji, mówią jasno, że ta decyzja uderza w polską wrażliwość historyczną. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że to w geście Ukrainy jest naprawa obecnej sytuacji.
11: Ten pierwszy gest konfliktowy został wykonany przez prezydenta Zełenskiego i dzisiaj to Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
7: Krytycznie decyzję Wołodymyra Zełenskiego skomentował także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Podkreślił, że nie można pozwolić na to, aby kultywować ideologię ludobójczą.
12: organizacja ukraińskich nacjonalistów miała ideologię ludobójczą. Ona głosiła potrzebę czystki etnicznej, czyli wymordowania wszystkich nie Ukraińców, nie tylko Polaków, nawet osadników czeskich. A wykonywała to ukraińska powstańcza armia, bo to było ramię zbrojne, można powiedzieć, OUN.
7: Prezydent Karol Nawrocki chce odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła zbiera się w poniedziałek. Upały jeszcze przed nami, ale policja już apeluje o rozwagę. Funkcjonariusze przypominają, żeby nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach, nawet jeśli opuszczamy pojazd tylko na chwilę. W czasie wysokich temperatur wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie, a pozostawienie w nim człowieka lub zwierzęcia może doprowadzić do tragedii. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, reagujmy, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
13: Sprawdźmy, czy drzwi pojazdu nie są otwarte. Spróbujmy ustalić właściciela. Jeżeli to nie przyniesie skutku, powiadommy policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. W sytuacjach krytycznych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, sami możemy wybić szybę, żeby uratować życie człowieka lub zwierzęcia.
7: Za pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie mogą grozić kara grzywny lub nawet więzienia. Radomsko świętuje 760-lecie nadania praw miejskich. To dwa dni pełne muzyki i dobrej zabawy w Parku Solidarności. Nie zabraknie także akcentów historycznych, mówił Radiu Łódź prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
14: Zaprosiliśmy Stowarzyszenie Wojów Piastowskich Jantar, które w czasie Dni Radomska przy Oczku Wodnym będzie pokazywało, w jaki sposób rycerze średniowieczni żyli, ale też będziemy bić lokalną monetę.
7: A gwiazdami tegorocznych Dni Radomska są Wiktor Dyduła, zespoły Dżem i Piersi oraz Grubson. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
3: Bez zmian na termometrach na razie 20 stopni w Łodzi regionie. Barometr pokazuje 996 hektopaskali. Dzisiaj spore zachmurzenie, temperatura do 23-4 stopni. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo miejscami duże i wtedy możliwe też słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 13-14 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Para papa, wolne dni, Fisze Medy Tworzywo. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Bartosz Florczak, Patrycja Wojsznicy w tym składzie do 13.00.

Firma de Tworzywo. W nagraniu Wolne Dni. No nie do końca może wolne, bo też będę jutro z Państwem tutaj po godzinie 8 w audycji w tonacji SEPI, ale no, dla naszych słuchaczy mam nadzieję, że wolny Państwo wypoczywają. Długi weekend trwa. Rolling Stonesi, 10 lipca ukaże się ich nowa płyta Foreign Tongues, In the Stars. To jest utwór promujący całość.

0: In the Stars, zespół The Rolling Stones, który zapowiada nową płytę. No, Mick Jagger powiedział, że marzą mu się koncerty. Mick Jagger, który w lipcu skończy 83 lata. Na razie jego kompan Keith Richards pasuje, ale to jeszcze wszystko się może wydarzyć, bo wiemy, że ci panowie są niezniszczalni. Pozostańmy trochę w kosmicznym temacie przez chwilę. Czeski Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o pył księżycowy, potwierdził wcześniejsze orzeczenia sądów niższych instancji, uznając, że rzadkie próbki przechowywane przez jedną rodzinę w jednej z badaczek należą do Czeskiej Akademii Nauk.
1: Próbki trafiły w latach 70. do Czechosłowacji w ramach współpracy naukowej ze Związkiem Sowieckim. Przez lata pozostawały w posiadaniu rodziny badaczki, która otrzymała księżycowy pył od sowieckich współpracowników. O istnieniu cennego materiału Akademia Nauk dowiedziała się dopiero w 2020 roku i wystąpiła o jego zwrot. Sądy niższych instancji przyznały jej rację, nakazując zwrot próbek. To stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy, który uznał, że pył nie został przekazany konkretnej osobie, lecz Akademii Nauk jako instytucji. Rzeczniczka sądu Gabriela Tomiczkowa podkreśliła, że orzeczenie zamyka nietypowy spór o jeden z najcenniejszych materiałów naukowych znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej. Przedmiotem sporu było 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. Materiał został pobrany z powierzchni Księżyca przez sowieckie sądy z programu Luna. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Aż się prosi, żebyśmy polecieli teraz na Księżyc.

Najpierw polecieliśmy na Księżyc z Astru Gilberta, a potem jeszcze trochę gwiezdnego pyłu od Boba Dylana, który w jakże uroczy sposób próbował śpiewać nawet ten standard. 21 minut po godzinie 12, teraz Ray i All Green.

0: Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
0: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Sobota. Wolna sobota.
11: 28 minut po godzinie 12 na naszym zegarze, za 12 minut mniej więcej spotkanie z bardzo interesującym człowiekiem w ramach naszego cyklu Łódzkie Jestem Stąd. Już teraz zdradzę, że to aktor Kamil Lemieszewski. No ale póki co odrobina muzyki. Peter Frampton powraca po wielu latach z nową płytą. Zaprosił znakomitych gości, m.in. Sheryl Crow.

Narwańce Polne to zespół Bem i Bem, oczywiście z Ewą Bem w rolach głównych, wcześniej Peter Frampton i Sheryl Crow, Breaking the Mold. Za chwilkę spotkanie z aktorem, z Kamilem Lemieszewskim, ale zaśpiewa jeszcze Tina Turner.

0: Łódzkie. Jestem stąd.
1: A naszym gościem jest Kamil Lemieszewski. Witamy serdecznie.
2: A witajcie, moi drodzy, witam was wszystkich.
1: Aktor, kaskader, człowiek orkiestra, można powiedzieć, bo jak patrzę się na twoje CV, to zastanawiam się, czego ty jeszcze nie robiłeś.
2: Ojejku, robiłem bardzo dużo różnych rzeczy i będzie jeszcze kilka takich, których nie robiłem i na to przyjdzie czas. Ukończyłem Uniwersytet Medyczny tutaj w Łodzi, studiowałem antropologię, studiowałem też na filmówce jako dodatkowy student, studiowałem w szkole kaskaderskiej u Dziuńka tutaj w Łodzi i grałem tutaj w filmach, produkowałem, byłem asystentem reżysera, czyli kierownikiem planu produkcji, miałem swoją agencję aktorską, eventową, miałem swój prywatny dom kultury i sztuki na Siadowni Starą Szwalnię. Pewnie wielu z was pamięta te dzikie imprezy i koncerty. Galerię sztuki także miałem i organizowałem międzynarodowe festiwale na Piotrkowskiej w Łodzi. Nawet byłem nominowany do Nadziei Miasta Łodzi kilkakrotnie, ponieważ dużo działałem tutaj w wyciąganiu młodzieży i dzieci z zagrożeń patologią społeczną, no i wdrażałem ich do kultury.
1: A słuchaj, to jest tak, że u ciebie jest potrzeba po prostu ciągłej adrenaliny, czy, nie wiem, szybko realizujesz te pomysły, albo jeżeli coś jest pod górkę, to je odpuszczasz i skupiasz się na czymś innym? Jak to wygląda? To wiesz, to są 3 życiorysy w jednym.
2: A nawet bym powiedział, że 33 życiorysy w jednym. To jest tak, że lubię, jak się dzieje. Adrenalina jest już po prostu, no, pompuje zamiast mojej krwi w żyłach, to sama adrenalina jest. Jak jej nie ma, no to jest pustka, a więc coś musi ten tlen przenosić. Nie lubię nudy. A tak jak w Big Brotherze mówiłem, że nuda nie istnieje, a kto się nudzi, to robi 10 pompek. No i już znajdzie pomysł na siebie.
1: Bardziej interesuje mnie to, co teraz się u ciebie dzieje, bo byłeś w ubiegłym tygodniu na planie filmu Nieśmiertelny.
2: O tym nie mogę mówić.
1: Ale uczestniczyłeś w takich zdjęciach. No to aktorsko teraz powiedz, bo sporo takich mniejszych, większych epizodów gdzieś pojawia się już i to jeżeli chodzi o duże produkcje.
2: To jest tak, że gram duże, mniejsze role, a gram w serialach różnych, nawet w izraelskich i uczę się hebrajskiego, a czy uczę się w łaciny, francuskiego, żeby mówić po prostu w tych językach jako postać, którą odgrywam. Więcej po angielsku, mniej po polsku. Mogę powiedzieć, że w Szkocji kręciliśmy właśnie Gurala, gdzie tam grałem z McLeodem, z Henrym Cavillem, Russellem Crowe i kilkoma innymi fajnymi aktorami, ale także niedługo wchodzi na ekrany coś ciekawszego, tam gdzie możemy walczyć ze smokami swoich wrażeń i swoich emocji. Ród Smoka, 3 sezon. W zeszłym roku spędziłem 5 miesięcy na planie właśnie w Wielkiej Brytanii, walcząc u boku Lannisterów, Hightowerów i będąc Freyem, pomagałem Targaryenom zwyciężać i przegrywać.
1: Powiedzieliśmy o tym, że to są czasami małe, takie epizodyczne role, no ale od czegoś trzeba zacząć? Czy to jest po prostu taki moment, że ciężko się przebić, żeby mieć więcej linijek w tekstu, że tak powiem, gdzieś w scenariuszu?
2: Małe, duże sukcesy. No, z jednej strony patrzę, że to są małe sukcesy, ale w ogromnych produkcjach.
1: No właśnie, więc tak byś mógł wymienić trochę tych tytułów, bo to może słuchaczom podziałać na wyobraźnię.
2: Na przykład film biograficzny o Michaelu Jacksonie, grałem Johna Landisa, jego menadżera. Grałem u boku Chrisa Pratta w Jurajskim Świecie 2. Także grałem w Gwiezdnych Wojnach jako pilot X-Winga i kilka jeszcze innych postaci, czy walczyłem z Hanem Solo, Lady Targaryen, z Chewbacą w Hanie Solo, też tutaj Gwiezdne Wojny, czy wykułem Excalibur jako Merlin w Królu Arturze u Guya Ritchie, czy tańczyłem u boku Willa Smitha w finalnej paradzie w Aladynie. Ready Player One u Spielberga, tam też byłem kaskaderem i epizodycznym aktorem. Filmów będzie ponad 50 tytułów i reklam, gdzie zagrałem jako główny bohater, ponad 120 takich międzynarodowych.
1: Przy tego typu wielkich produkcjach, gdzie nawet jeżeli ty masz jakąś mniejszą rolę, jak to wygląda? Czy reżyser, ludzie, którzy są na planie, egzekwują od ciebie 100% i jeżeli ty na przykład coś zawalisz, a nie główny aktor, to jest to powtarzane, dublowane?
2: To jest zawsze tak, ale tutaj pracują sami profesjonaliści i od każdego wymagamy i wymagane jest 300% poprawności wykonania swoich działań i oczywiście jest miejsce na błędy i na poprawki, bo to jest nieuniknione. Często też na planie wymyślamy i szyjemy różne sytuacje, czy dokładamy linijki tekstów, czy reżyser, kierownik planu wybiera sobie spośród aktorów na planie, że okej, dobra, tego nie ma w scenariuszu, ale ty zagraj tutaj, bo ta scenka będzie wyglądała o wiele fajniej. I tak właśnie wyglądają plany wysokobudżetowe, hollywoodzkie, gdzie dookoła głównych aktorów i głównych scen, gdzie jest zarys scenariuszu, są rzeźbione już sceny na miejscu, gdzie reżyser zobaczy i operator, że tutaj właśnie można zrobić coś jeszcze, to fajnie wygląda, więc zróbmy takie ujęcie, dobra, to ty zagrasz tutaj to i teraz masz taką linijkę, dopowiedz to, a wy zmieńcie tamto i czasami główny aktor też zmienia linie dialogowe i mówi zupełnie inaczej, bo to dla niego w tej kwestii, w tej sytuacji nie pasuje do postaci i reżyser się zgadza i producent albo nie.
1: Na ile te nasze wyobrażenia o Hollywood, ludzi, którzy są daleko, natomiast no, słyszą opowieści, są realne, kiedy ty jesteś tam na miejscu, bierzesz udział w tych dużych produkcjach?
2: Oj, kiedy pierwszy raz się pojawiłem na takim ogromnym planie filmowym, co prawda to było w Łodzi, mój pierwszy plan hollywoodzki filmowy, to był film Free i dał mi taką wyobraźnię i wizję, że jednak chcę grać w tych filmach hollywoodzkich i z Hollywoodzi do Hollywoodu, albo Hollywood do Hollywoodzi, to chyba kiedy przyjechałem na plan Króla Artura i zobaczyłem ogrom tych scenografii, miasteczka, miasta, wybudowanego specjalnie zamku pod te sceny, które graliśmy, czy Peaky Blinders, jak właśnie grałem, byłem żonglerem na wyścigach konnych przy kilku scenach głównych postaci, to mi dało do myślenia, że wszystko jest możliwe, że sky is no limit. Ale nawet grałem właśnie w Jamesie Bondzie, w Spectrze i byłem jednym z tych złych, którzy bili się z agentem Królewskiej Mości. I
1: jeszcze masz ślad pod nosem, tu widzę teraz.
2: Tak. No a jeszcze blizna nie zeszła ani...
1: No wiesz, no Daniel Craig to... Ciężko go pokonać.
2: Ciężko go pokonać, jego się nie da pokonać, ponieważ James Bond jest nieśmiertelny, nawet jak umrze, to będzie sfingowane. Ale było kilka sytuacji takich, które były na granicy życia i śmierci i udało się z tego wyjść. Więc sporo sytuacji jest trudnych i zagrażających zdrowiu i życiu. Dlatego trzeba być super perfekcyjnym i nie ma miejsca na błędy.
1: Jak się można dostać na ten poziom, żeby po prostu brać udział w tego typu produkcjach? Na ile to jest szczęście, na ile to jest jakaś konsekwencja, na ile to jest no, ciężka praca.
2: Szczęście usłane jest ciężką pracą i trzeba być tym rolnikiem na polu kultury i trzeba cały czas siać, zbierać, aż w końcu przyjdzie kupiec, który zauważy twoje produkty i twój talent i wtedy też trzeba wykorzystać sytuację, kiedy wejdzie się na chwilę do tego pomieszczenia, gdzie można już się zaprezentować i nie bać się porażek. Kiedy masz kontuzję, no nikt ci nie pomoże. Jesteś do zastąpienia w każdej chwili. Nie przyjdziesz na projekt, wchodzi kto inny i karuzela leci dalej.
1: A jeżeli chodzi o castingi, podejmujesz dużo prób różnych i jak one często kończą się sukcesem?
2: W zeszłym roku liczyłem castingi. Ile miałem castingów? Około 1100.
1: A wygrałem... Trzy dziennie.
2: Na przykład, albo 6 dziennie, a więc to jest różnie wysyłanych aplikacji, a do różnych innych projektów, więc to też możemy zaliczyć jako casting, bo recall, czyli oddzwonienie, kiedy jesteś wybrany i zagranie jeszcze raz i później recalla, a to jest kolejny casting do tego. No i kilka projektów było wygranych, ale dużych, ale to jest tak, że jeden projekt może trwać jeden dzień, jeden projekt może trwać pół roku. Przykładowo do Nieśmiertelnego starałem się 1,5 roku o rolę. Do Jamesa Bonda starałem się też przez pół roku. I miałem 7 castingów do tej samej roli. I w końcu musiałem pójść od odpowiedniej agencji, która miała kontakty z produkcją i tylko od tej agencji byli brani aktorzy i albo decyzja, że zmieniam agencję matkę, żeby dostać tą rolę, albo nie. Czy do Króla Artura słuchanie intuicji, ponieważ gdybym poleciał do Norwegii na doszkolanie kaskaderskie, skoki z wysokości, podpalanie, bo takie rzeczy też robię, gdzie jestem w ogniu i cały płonę, nie tylko z namiętności, ale także i od napalmu, który jest na mnie i środków łatwopalnych, a w cudzysłowie oczywiście napalmu, to bym nie poszedł na casting i nie spotkał się z Guyem Ritchiem i nie dostał propozycji zagrania Merlina, a wtedy właśnie Wychodząc z domu w Londynie, stwierdziłem, że nie, jednak nie jadę na lotnisko i wracam i jutro pojadę coś ogarnąć na Oxford Street i na Leicester Square. I wtedy dostałem telefon, że słuchaj, Kamil, jest taki casting na Mordreda do Króla Artura, ale musisz być za 30 minut, gdzie od mojego mieszkania musiałbym metrem jechać 45 minut. Mhm. Więc idealnie się złożyło, że byłem w okolicy i to, że wcześniej stworzyłem kilka filmów, między innymi taki krótki film o Wiedźminie, naszą preprodukcję, zanim serial powstał, tutaj z ekipą z Polski, no to to właśnie zainteresowało głównego reżysera. Po 3 miesiącach dostałem odpowiedź, że słuchaj, nie będziesz grał Mordreda, ale możesz zagrać Merlina. Czy jesteś zainteresowany? No oczywiście, że tak.
1: Czyli trochę szczęścia też w tym wszystkim trzeba mieć. Bardzo ci dziękuję, że nas odwiedziłeś. Proszę zerknąć i docenić rolę Kamila, który pojawia się naprawdę w dużych hollywoodzkich produkcjach, a dodajmy, że jesteś łodzianinem.
2: Tak, tak, jestem łodzianinem z krwi i kości. Urodziłem się na Bałutach, wychowałem się na Widzewie, Teofilowie i Rytkini, więc de facto w każdej dzielnicy tutaj w Łodzi mieszkałem i dużo, dużo przygód tutaj przeżyłem. No i właśnie Hollywood mnie zainspirowała od dzieciaka i te produkcje, które były tutaj, dały mi taką wizję ku przyszłości, że jednak chcę pracować przy filmie. Lubię być w tym całym zgiełku i całej tej organizacji, więc byłem charakteryzatorem, byłem kostiumografem, byłem scenarzystą, scenopistą, byłem asystentem odzwijania kabla, czy byłem asystentem Angeliny Jolie, czy Toma Cruise'a i nosiłem kanapki i kawę. I to w ogóle nie godziło w moim honorze. Ale też czasami bywam głównym aktorem, czasami trzecio-czwartoplanowym aktorem, kaskaderem, a czasami dublerem.
1: Bardzo dziękujemy. Kamil Lemieszewski, czy też Kamil Lemieux, bo też możemy tak odnaleźć twoje portfolio i dorobek w sieci.
2: Kudłaty. Może część z was kojarzy mnie właśnie jako kudłatego z Łodzi, żonglera, klauna, szczudlarza, który zabawiał na Piotrkowskiej i na festiwalach różnych w manufakturze ludzi poprzez kręcenie ogniem, czy rzucanie kręglami, bądź na wybiegach mody.
1: Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne twoje produkcje i na kolejne spotkanie.
2: Do zobaczenia. Hej.
1: Osiem minut pozostało do godziny 13:00. Powoli to nasze wczesnopołudniowe i popołudniowe spotkanie jednocześnie dobiega końca. Za chwilkę w studiu pojawi się Piotr Bielawski. Po godzinie 16:00 oczywiście Agata Gwizdała, Agata i film po 18:00. Wrażenia sportowe. No dzisiaj będzie o czym oczywiście opowiadać, bo za 2 godziny z minutami rozpoczyna się wielki finał Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska będzie walczyła o życiowe jak na razie największe osiągnięcie. Oby schodziła z kortu niezwyciężona, niepokonana, tak jak w tej piosence za chwilkę śpiewać będzie Eddie Vedder. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Spotkamy się jutro tradycyjnie po godzinie 8:00 w audycji w Tonacji Sepi, gdzie słuchamy piosenek sprzed wielu, wielu lat. Zapraszam także do zgłaszania swoich propozycji, chociażby drogą mailową b.florczak@radiolot.pl. Tyle dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia.

Take off. For making reverberations.

0: light. Hey, you got a light?
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
8: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
10: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie, w studiu Remigiusz Fladrowski.
13: PiS zapowiada wyjście z ETS-u, mówił o tym w Łódzkiem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Pijani kierowcy na drogach polskich to istna zmora. Przez 2 dni policjanci zatrzymali takich 700. Uczniowie mechanika z Bełchatowa będą uczyć się, jak naprawiać auta elektryczne. Przed nami na ogół pogodne popołudnie i do tego ciepłe z temperaturą do 24 stopni. PiS zapowiada wyjście z ETS-u. Opuszczenie przez Polskę europejskiego systemu handlu emisjami dwutlenkiem węgla zadeklarował w Łódzkiem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. W gminie Maków podczas partyjnej konwencji polityk mówił, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę i nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu. Czarnek dodał, że człowiek jest najważniejszym elementem środowiska, a nie jego niszczycielem.
14: Mamy święty obowiązek zatroszczyć się o środowisko naturalne, pomnożyć wszystko, co możemy zrobić i przekazać następnym pokoleniom. Żadnej animalizacji człowieka i żadnej humanizacji roślin i zwierząt. Po prostu zrównoważony rozwój. Po prostu normalność.
13: Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości w Łódzkiem w gminie Maków otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że wpływ człowieka na negatywne zmiany klimatu został sfałszowany.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Pijani kierowcy na polskich drogach. Policja podsumowuje początek długiego weekendu i informuje, że wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że funkcjonariusze zatrzymali ponad 300 kierowców po spożyciu alkoholu.
16: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
13: Łącznie 4 i 5 czerwca w wypadkach drogowych zginęło 6 osób. W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Policjanci w Łódzkiem przypominają, że na drogach jest więcej patroli, także motocyklowych i w nieoznakowanych pojazdach. Młodzi mechanicy z Bełchatowa będą uczyć się, jak naprawiać auta elektryczne. Tak będzie od nowego roku szkolnego w tamtejszym technikum mechanicznym, które dostało dwa samochody – elektryka i hybrydę. To wymóg czasów, a obsługa serwisowa tych aut znacznie różni się od tradycyjnych samochodów spalinowych, mówią nauczyciel Bartłomiej Wreszczyński oraz Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.
17: Tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
18: Poznanie podzespołu o diagnozę, o sprawdzenie sprzętów, o sprawdzenie ładowarek.
19: Pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy. Będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
20: Fajnie, że takie auto dostaliśmy, bo powiem, że ten hybrydowy to nawet mnie zaciekawił.
13: Dodali uczniowie, którzy już nie mogą doczekać się zajęć z wykorzystaniem nowych aut. Oprócz pojazdów placówka doposażona została w sprzęt diagnostyczny dostosowany do obsługi aut hybrydowych i elektrycznych. Możliwe, że jeszcze w tym roku małpki zostaną włączone do systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje, aby jednorazowe szklane butelki po alkoholu o pojemności do 200 ml również objęto tym systemem. Zdaniem łodzian takie rozwiązanie przyczyniłoby się do poprawy czystości na ulicach.
21: Koło mojej działki jest kawałek lasku i proszę pana, byłabym milionerką, gdybym przeszła przez ten lasek.
22: Ale rzeczywiście zaśmiecają, ludzie kupują bardzo te małpki, zaśmiecają ogromnie teren.
23: I pani zdaniem, jakby wprowadzić tą kaucję, to ulice byłyby czystsze?
22: Prawdopodobnie tak.
24: Przydałoby się, bo byłoby czyściej na boku.
25: Jeżeli ktoś będzie chciał się napić, to się napije i to jest przerzucenie po prostu kosztów na konsumentów.
13: Resort Klimatu podkreśla, że decyzja dotycząca wprowadzenia kaucji na małpki zapadnie w drugiej połowie bieżącego roku. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
12: Na razie 20 stopni właściwie w całym regionie, zachmurzenie umiarkowane, ale okresami może być duże. Miejscami może pojawić się deszcz, przelotne opady deszczu. Na całym regionie jest przewidywalne, że ten deszcz będzie padał również w nocy. Już sprawdzamy szybko i w nocy także krótkotrwałe mgły mogą się zacząć pojawiać, ograniczające widzialność do około 200 metrów. W nocy temperatura do 14 stopni, wiatr raczej słaby, południowo-wschodni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: W Paryżu około 18 stopni, niecałe dwie godziny do meczu finałowego. Meczu, na który czekają, myślę, wszyscy. Maja Chwalińska zagra z Andrzejewą o mistrzostwo Roland Garros. Czekamy w napięciu i relaksujemy się, słuchając Radia Łódź. Patrycja Wojśnik z audycji realizuje, ja nazywam się Piotr Bielawski. No, co do tych emocji sportowych, to jeszcze się odniosę.

dobrze będzie powiedzieć, że przejrzałem. Przejrzałem ścieżkę muzyczną, taką z utworami dorzuconymi do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się w tym roku, gdzie w Meksyku, to jest właśnie meksykański temat, który przed momentem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tam będą grać w piłkę nożną. No wiadomo już, że Shakira zaśpiewała, co zaśpiewała. Znowu piosenka przypomina taki hymn Mistrzostw Świata sprzed wielu lat, kiedy śpiewała, ale to już nieważne. Przejrzałem więc cały zestaw muzyczny dorzucony do tych mistrzostw i znalazłem chociażby to nagranie. I to wcale nie jest żadne popowe nagranie, techno nagranie z brzmieniem amerykańskiego i muzyki. Nie, takie perełki też tam się zdarzają. I jeszcze odniosę się do tej, właściwie mogę powiedzieć płyty, a dokładniej do zestawu muzycznego związanego z Mistrzostwami Świata w tym roku, w tej audycji, bo jest jeszcze kilka rzeczy, na które zwróciłbym uwagę. Fajne utwory albo fajne remiksy i nie ma w tym zestawie Stonesów, bo też użyto utwór The Rolling Stones. Ale w takiej wersji, że lepiej zapomnieć. A Shakira pewnie będzie sobie brzmiała, będzie sobie grała bardzo często, skoro będą mistrzostwa. No a ten utwór, który przed momentem, Mi Mexico Lindo, nie wiem, czy często będzie wykorzystywany. To taki tradycyjny motyw meksykański. Od razu się robi cieplej i od razu się przeuroczo, naturalnie wręcz robi. Jakbyśmy rzeczywiście tam byli na tych mistrzostwach.

Jakby Carlos Santana z całą swoją orkiestrą, z całą grupą Bruno Mars. Właściwie idzie też w pewien sposób dokładnie taką samą drogą, jak Santana. Korzysta wręcz z tej samej muzyki. Rytmy mu się mieszają w tych utworach fantastycznie. Nic tylko wsłuchiwać się, bo jeszcze na dodatek jest to genialnie zrobione i nagrane. To prawda. A też mi się przypomniało, że Carlos Santana miał taką trasę po Meksyku i tam też nieźle poszalał. Trzeba było Santanę wykorzystać, skoro Mistrzostwa Świata w Meksyku. Co ja im podpowiadam? Oni wiedzą, podejrzewam. Lepiej.

Już od czwartku, jeśli Państwo słuchają Radio Łódź, tak naprawdę relaksujemy, taką długą falę relaksacyjną rozpoczęliśmy i mam nadzieję, że ona w dalszym ciągu trwa i że Państwa dotyka, że Państwo unoszą się na tej fali. I pomyślałem, że dzisiaj też tak relaksacyjnie, w miarę muzycznie przynajmniej, będę starał się przez te 3 godziny umilać Państwu czas. No ta chwila i ta fala relaksacyjna, tym bardziej nam się przyda, że czekamy na bardzo emocjonujący mecz, więc teraz zbierajmy siły, nie emocjonujmy się jeszcze, przyjdzie na to czas. Tu oprócz Bruno Anderson Paak z fantastyczną moim zdaniem muzyką filmową, wybieram co nieco z tej muzyki, obiecywałem, że jeszcze wrócę do niektórych fragmentów, do niektórych utworów i tak będzie dzisiaj.

To taki radiowy surfing na fali relaksacyjnej. Bardzo się zgadzam z taką myślą. Pozdrawiam bardzo gorąco. What About Us, Anderson .Paak, muzyka filmowa i JIT. Ale za moment w ogóle temat, który Państwa zadziwi, bo ma w sobie motywy bardzo znanej piosenki. Dzisiaj będę z Wiktorią rozmawiał. Wiktorią Moszyńską, znaną jako Missy. Kilka piosenek ma już za sobą. Ostatnio Shotgun, to jest jej nowa piosenka, ale u nas będzie kolejna przedpremierowa i jesteśmy przed epką, którą będzie wydawać. Młoda osóbka, która no, zupełnie inaczej stara się promować siebie. Nie pojechała na przykład na Festiwalu Polski. Po prostu wyda epkę i kolejne piosenki. Na przykład taki przebój na wakacje. No może się przydać. Więc zagram na pewno w dzisiejszej audycji. Będą też zaproszenia, jakby co? No przeróżniste zaproszenia. Let's

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: 5 do setki. Zapisałeś się już?
12: Do czego? Na co?
11: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
12: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
11: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
12: Szczegóły na radiołódź.pl.
3: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Po reklamie.
13: Sobota. Wolna sobota.
14: A Sarsa to kolejna taka artystka, która do Opola w tym roku nie jedzie, ma nową piosenkę.

Dobra, w porządku. O Sarsie to ja pamiętam. Ma kilka takich piosenek, do których lubię wracać. Czy to będzie taka piosenka? Czy będziemy się pamiętać? Tak nazywa się i niech tak na razie przynajmniej pozostanie. I taneczna piosenka, więcej roztańczenia, a może i tematów opolskich, bo wcale bym się nie zdziwił w audycji po 19. Tam Sebastian Dziuda się pojawi. On lubi Eurowizję, może i lubi Opole, nic więcej nie chcę zdradzać. Tak czy inaczej proszę słuchać, bawić się z Sebastianem między 19 a 22. U nas Marta Baum. Ciekawe, czy też roztańczona. Dopowiem tylko, oto dziewczyna, która ma związki z Łodzią.

Marta Baum, dziewczyna się nazywa. Kasia Lach napisała tekst tutaj. Kasia może Łódź bardziej zna, ale nazwisko Marty proszę zapamiętać, bo nie wiadomo jeszcze jaką piosenką nas niebawem zaskoczy. Ciekawe, jakbym taką piosenkę z 2022 roku bodajże jeszcze zagrał Marty. Czy jeszcze właściwie dla porównania należy grać te piosenki z 2022 roku? Tak czasami sobie myślę, czyli sprzed kilku lat wcześniej. Na razie tego nie będę robił. Na razie poczekam na następne rzeczy Marty. Na razie poczekam również na spotkanie z Martą. Pogawędzimy. I dowiemy się wszystkiego. Dziewczyny fajnie śpiewają w tej Polsce, to trzeba przyznać. Po polsku, po angielsku różnie. Missy to jest Wiktoria Muszyńska. Też już kilka piosenek ma za sobą, a teraz epkę będzie wydawać. I to jest dobry moment, żeby z taką młodą, a już tak naprawdę mającą swój świat w polskiej muzyce porozmawiać. I tak będzie w każdej godzinie dzisiejszego spotkania. Znamy ją przede wszystkim z tej piosenki. Drinking Wine from Paper Cups.

0: Wiktoria w naszym studiu, czyli Missy.
1: Dzień dobry.
0: Missy bo Miss?
1: Nie, Missy bo Missy. Po prostu.
0: Skąd to się wzięło w takim razie? Szybciutko mi powiedz.
1: Szukałam po prostu jakiegoś pseudonimu artystycznego, który będzie dość zapamiętywalny, krótki i który będzie otwierał mnie, Wiktorię, na większe eksperymenty.
0: To ciekawe, co mówisz, bo ja to odbieram jako takie zdrobnienie, nawet bym powiedział takie, wiesz, ciepłe, o, ja jestem Missy, wiesz, grzeczna dziewczyna, słodziutka, ciepła. A ty pijesz wino z kubków plastikowych. Gdzie i kiedy? Gdzie i kiedy? Przyznawaj się, w których to bramach tak? Niech rodzina się wreszcie dowie, jaka jest prawda o tobie.
1: No różnie to bywa, ale to właśnie dlatego ta Missy, ponieważ jestem bardziej odważna w tych tekstach. Jestem bardziej szczera, czuję. Nie jest to zakrywanie się też przed sobą. Po prostu otwarłam przed sobą drogę, która pozwala mi być sobą.
0: No wiesz, biorąc pod uwagę twój bardzo młody wiek, to jesteś niezwykle mimo wszystko odważna, bo rzeczywiście jesteś songwriterką, która pisze głęboko o sobie, o jakimś takim przeżywaniu swoim. Nie każdy tak potrafi, nawet w piosence, prawda? Ukrywając siebie, znaleźć metodę na to, jak się wypowiedzieć, jak prawdę o sobie powiedzieć. Ty to zrobiłaś. Jak to się stało? Nie wiem. Ktoś ci na to pozwolił, ułatwił to zadanie?
1: Myślę, że pozwoliłam sobie sama. Też piszę teksty już, myślę, że tak intensywnie od 5 lat i wchodząc w ten świat wydawniczy, właśnie coraz bardziej to otwieram się na nowe doświadczenia i tak jak mówię, na to, żeby mówić o sobie szczerze. Przede wszystkim każde pisanie tekstów też zajmuje mi bardzo dużo czasu. Mhm. Właśnie przez to, że bardzo dużo uwagi poświęcam na to, żeby ten tekst był dobry, na to, żeby znaleźć odpowiednie słowa na opisanie moich emocji. Także tak, otwarłam się na pewno też na słuchaczy.
0: I co, i siadasz sobie z gitarą, fortepianem? Z czym tam sobie siadasz?
1: Ja siadam z pianinem. Też wcześniej, owszem, śpiewałam, zanim zaczęłam wydawać piosenki, ponieważ wiele lat jeździłam na różne konkursy, festiwale. Skończyłam szkołę muzyczną 1 stopnia w klasie fortepianu, dlatego ten fortepian też jest mi tak najbliższy, jeżeli chodzi o instrument. Też od takich 2 lat zaczęłam produkować muzykę, więc tworzę. Czasami zaczynam właśnie od tekstu, czasami dostaję też beat od mojego producenta i wtedy rodzi mi się jakiś pomysł. Jeżeli chodzi o piosenkę Drinking Wine from Paper Cups, to przeczytałam kiedyś jakąś książkę.
0: Teraz się zaczynasz tłumaczyć od razu, tak. No bo tak powiedziałem. Przecież ja prawdę o tobie powiedziałam, a tam, że przeczytałaś książkę. To jest druga inspiracja po prostu.
1: Druga inspiracja. Pierwszą inspiracją jest zawsze
0: samopicie
1: moje życie.
0: Wina.
1: Tak jest. Szczerze to tak. Ponieważ chciałam uchwycić też w tym tekście elementy takie, które są właśnie ciężkie do uchwycenia, tak?
0: Przede wszystkim uważam, że pomaga literatura i w ogóle inne formy sztuki, bo one rozwijają. Szukasz tego słownictwa, szukasz sposobu wypowiedzi, ale tak zawsze było w takim razie. Skoro szukałaś tej muzyki, skoro w muzyce się znalazłaś i uważasz, że to jest twoją drogą.
1: Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek szukam inspiracji w wielu, tak jak pan wspomniał, w wielu miejscach, czy to w obrazach, czy tak samo zaczęłam czytać dużo więcej.
0: Wiesz, bo każdemu może się wydawać, jak już się tak przyczepiliśmy piosenki, która jest i dlatego się jej czepiamy,
1: tak jest,
0: że to jest taka frywolna chwila. No, sobie pijemy wino ze znajomymi albo samemu, prawda? I takie uwolnienie właśnie tych emocji następuje w danej chwili. Ale ty bardzo poważnie do tego tekstu już podeszłaś. To jest tylko przyczynek, żeby opowiedzieć coś, jakąś cząstkę siebie też podać, prawda?
1: Prawda.
0: Jaką cząstkę właśnie? Bo wydaje mi się, patrząc również na inne rzeczy, które już tam gdzieś usłyszałem, że no, jesteś złożona z wielu cząstek, nie?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że przede wszystkim otworzyłam się na śpiewanie też piosenek, które są wesołe. Nie tylko pokazują te problemy, ale też pierwszy raz otwarłam się na to, żeby zaśpiewać o szczęśliwej miłości. Jest to na pewno bardzo intymne dla mnie, ponieważ no, pierwszy raz zrobiłam coś takiego, także
0: przesuwasz granice intymności w swoich piosenkach po prostu.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Ciągle zadaję sobie to pytanie, co dalej? Woła mnie pustynia, woła las.

To taka starsza piosenka Missy, ale pomyślałem, że się przyda. Podaj dalej się nazywa. No, a nowa jej piosenka to w następnej godzinie, jeszcze przedpremierowa piosenka też się pojawi. Trochę sobie z Missy porozmawiam. Tak przed wydaniem tej epki, na którą wszyscy pewnie czekają jej miłośnicy, bo już zapowiadała epkę od dawna. No mam nadzieję, że to się zdarzy w najbliższym czasie. Tak, to prawda, odpowiadam szybciutko. Lubię znajdować nowe postaci w polskiej muzyce. Lubię rzeczywiście dopytywać, skąd się biorą inspiracje do tworzenia i skąd te piosenki. Tak, lubię, odpowiadam. I cieszę się, że takie postaci wciąż rzeczywiście mnie inspirują. Tak, odpowiadam, mam zaproszenia i na pewno użyję tych zaproszeń w dzisiejszym programie, komuś je podaruję, ale trzeba na to po prostu czekać. To już na pewno nie wydarzy się w tej pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. I będzie relaksacyjnie, muzycznie. To też obiecywałem.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psyk 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fry.
3: Fry.
4: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym. A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
7: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
7: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: W wakacje nie ma nudy.
9: Jest mikrofon, zabawa i sport.
8: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź już 14. I kolejne wiadomości w naszym programie. Remigiusz Kladrowski.
12: Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada w Łódzkiem odrzucenie ETS-u i jednocześnie chwali Unię Europejską. Światowy Dzień Oceanów w Łodzi, atrakcje są w orientarium. Już za godzinę zacznie się finał turnieju tenisowego Roland Garros w Paryżu z udziałem Mai Chwalińskiej. Przed nami na ogół pogodne popołudnie i do tego ciepłe z temperaturą do 24 stopni. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada odrzucenie ETS-u i jednocześnie chwali Unię Europejską. Wyjście z europejskiego systemu handlu emisjami zapowiedział w Łódzkiem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, ale partyjną konwencję w gminie Maków w powiecie skierniewickim otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński.
13: Sprawa CO2 i to twierdzenie, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, to są twierdzenia, które dziś można powiedzieć, używając języka nauki, zostały już właśnie przez naukę sfalsyfikowane. Udowodniono, że są nieprawdziwe.
12: Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że od upadku komunizmu ochrona środowiska w Polsce bardzo się poprawiła, także dzięki Unii Europejskiej.
13: Ja nie należę do ludzi, którzy biją czołem przed Unią Europejską, ale trzeba powiedzieć, że w tej sprawie akurat pomogła w bardzo istotny sposób, choćby jeżeli chodzi o budowę oczyszczalni ścieków.
12: Według najnowszego sondażu Ibrisu dla Polsat News najwyższym poparciem cieszy się teraz Koalicja Obywatelska, mająca ponad 29% poparcia, a na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, które ma 24% poparcia. Podium domyka Konfederacja z blisko 13%.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Zakończyły się właśnie spotkania ukraińskiej delegacji z przedstawicielami rządu i prezydenta. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
14: Rano Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
12: A w poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania tego odznaczenia Zełenskiemu. Światowy Dzień Oceanów w Łodzi i Gdyni. Będą zabawy oceaniczne i rozmowy o morskich zwierzętach. Wszystko to z okazji Światowego Dnia Oceanów, który przypada 8 czerwca. Już dziś takie atrakcje trwają w łódzkim orientarium i gdyńskim akwarium, mówi przedstawicielka organizatora Gabriela Kotkowska.
15: Fajną atrakcją będzie wielkoformatowa oceaniczna gra Memo, w którą wspólnie zagramy, oraz duża kolorowanka, którą też wspólnie zapełnimy różnymi kolorami, z których się potem wyłowi ocean pełen rybek. Będą również animatorzy, którzy mogą opowiedzieć wiedzieć o oceanach trochę więcej.
12: Światowy Dzień Oceanów w Orientarium w Łodzi i Akwarium w Gdyni potrwa dziś do godziny 18. Przed nami sportowe wydarzenie dnia i to z udziałem Polki. Mecz finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Już wiadomo, że Roland Garros zmienił życie Maji Chwalińskiej, zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym.
16: Mamy problem z zapłaceniem za hotel. Sytuacja, o której Polka mówiła na początku turnieju, raczej szybko się nie powtórzy. Podobnie jak fakt, że w trakcie zawodów występowała w strojach różnych producentów. Nie mam sponsora. Taka to historia. Mówiła dziennikarzom. Dzięki awansowi do finału Chwalińska ma już zagwarantowaną nagrodę w wysokości 1 400 000 euro. Oznacza to, że w niespełna 3 tygodnie zarobiła więcej niż przez całą dotychczasową zawodową karierę. Premia może być jednak jeszcze wyższa. Jeśli Polka wygra finał, otrzyma 2 800 000 euro. Równie imponujący będzie jej awans w światowym rankingu. Na początku turnieju Chwalińska zajmowała 114 miejsce w zestawieniu WTA. Już sam awans do finału sprawi, że przesunie się o 100 pozycji. W przypadku zwycięstwa może natomiast znaleźć się w czołowej dziesiątce światowego rankingu. Polska mogłaby wówczas mieć 2 reprezentantki w tym elitarnym gronie. Obecnie 3 miejsce zajmuje Iga Świątek. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: A finał w Paryżu, w którym Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą, zaczyna się za godzinę. Teraz to tyle. Więcej na Radio Łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
11: Temperatura rośnie o 1 stopień już wyżej w Łodzi, bo w Paryżu pewnie jeszcze więcej. No i przelotne opady deszczu mogą się w dalszym ciągu pojawiać w nocy. Jeszcze do tego dojdą mgły, nawet ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura w nocy do 14 stopni, wiatr raczej słaby południowo-wschodni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Jolanta Kozłowska, program realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. 54 minuty do meczu Maji Chwalińskiej. Ja nie wiem, Andrzejewa, mam nadzieję, bardziej się denerwuje przed tym finałem. To jeszcze ten finał, a później Mistrzostwa Świata w piłce
2: nożnej.

Game Time to jeden z motywów tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Oczywiście hymn mistrzostw zaśpiewała Shakira, tak jak przed laty to ole ole. Jak ktoś już słyszał, to wie. Nawet bym powiedział, że dokładnie to samo ole ole. Nie trzeba od razu krzyczeć. Można z takim spokojem i z ładnym dźwiękiem podejść do sprawy. Nie od razu taką piosenkę wyszukuję w zestawie właśnie będącym oficjalną muzyką tegorocznych Mistrzostw Świata. Obiecywałem, że wrócę i wróciłem. Ta Future FIFA Santa, bardzo proszę. Obiecywałem też zaproszenia przeróżne. Bardzo proszę, zacznijmy od dzieci. Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Jutro o godzinie 12 w Teatrze Arlekin. Kto chciałby dzieci zabrać, to niech napisze, kto tak naprawdę napisał Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Studio Małpa, radio.pl.

takie uspokojenie, bo relaksacyjnie miało być. Za bardzo może nawet, nie wierzę, no nikt nie chciałby z dzieckiem jutro wybrać się na spektakl na godzinę 12 do Arlekina, na Czarnoksiężnika z Krainy Oz. To fantastyczna literatura i fantastyczne przedstawienie. Wystarczy napisać, kto jest autorem, albo grupowo, kto jest autorem Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Tyle wystarczy. studio@radiuch.pl, żeby zdobyć to zaproszenie. Chyba warto skorzystać z tego czasu wolnego, no i dzieciaki gdzieś po prostu zabrać.

0: Tonowa Ania Szlagowska z kolei, wcześniej Pełnia, czyli Sonia Hornatkiewicz, Jędrzej Skiba. Tak grają te polskie piosenki pięknie, że pani, jak się okazało, nawet nie zauważyła, że zadałem pytanie konkursowe, ale pani Amelia zabrała zaproszenie dla swojej córeczki. Postara się wybrać, chociaż miała inny plan, no ale teraz będzie jakoś układać ten plan, żeby i na ten spektakl pójść z dzieckiem. No, widocznie jednak pani zareagowała na te moje słowa, że warto skorzystać. Bardzo się cieszę już po zaproszeniu. Jeszcze jakieś zaproszenia się znajdą, ale to trochę później w dzisiejszym programie obiecuję. A co do Ani Szlagowskiej. Zagrałem premierowo ile już jakiś czas temu i natychmiast Zabić Drozda. Piosenka taka, powiedziałbym, niezwykle ważna Ani Szlagowskiej się przypomniała. No i taka też piosenka bardzo charakterystyczna dla niej. Jeśli ktoś mówi Ania Szlagowska, natychmiast wymienia właśnie ten tytuł.
1: Co to znaczy po prostu bądź sobą, kiedy pytam kim jestem, wzrokiem wołam.

0: wszystkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: A ja dzisiaj z misji rozmawiam, czyli z Wiktorią Muszyńską, która przyjęła taki pseudonim, znany już z kilku piosenek, ale za moment nowe piosenki, ba, powiemy więcej, za moment epka. Więc to jest dobry moment, żeby ją przedstawić. Poznajcie misji.
8: Sobota. Wolna sobota.
7: Piosenka jest fajnym środkiem, żeby się wypowiedzieć. Ale to oznacza, że czułaś się zamknięta w sobie, że nie potrafiłaś tak zwyczajnie po prostu być sobą?
9: Może tak być. Nigdy się tak szczerze nad tym nie zastanawiałam.
7: Bo inną rzeczą jest twoje poszukiwanie w ogóle formy muzycznej do tego, bo tutaj też dokładnie taką analogię widzę, że też to poszukiwanie wynika wręcz z tego samego, nie? Jakoś nie potrafiłam wcześniej jej odnaleźć, to z kilku rzeczy sklejam i nagle się okazuje, tak, to jest moje, to
9: tak,
7: jest
9: to
7: moje.
9: Tak, to jestem ja, tak. Szukam siebie, to na pewno muzycznie. Po wielu latach przemyśleń uważam, na tą chwilę przynajmniej, bo to uważam, że zawsze te takie statementy są niestałe, są aktualne na dany moment. Także uważam na tą chwilę, że buduje mnie wiele styli muzycznych, w wielu miejscach dobrze jestem w stanie siebie odnaleźć.
7: To podaj wzorce właśnie. Co cię inspiruje najbardziej?
9: Z artystów to na pewno jest Kasia Lins i zdecydowanie jej teksty, jej warstwa songwriterska jest dla mnie największą inspiracją.
7: Powtórzę jej.
9: Dobrze.
7: Powiem, wiesz, musisz czuć odpowiedzialność na sobie, jesteś wzorcem.
9: To prawda. Prawda jest taka, że zaczęłam swoją przygodę z songwritingiem właśnie poznając
7: Kasię. Jest coś takiego,
9: Kasię
7: biorąc
9: Lins
7: pod uwagę właśnie, że jednak literatura jest dla niej ważna. Kasia też się tym inspiruje, prawda? Więc rzeczywiście idziecie podobną drogą. Muszę to przyznać
9: bardzo
7: teraz.
9: Mi miło.
7: Tak, muszę to przyznać. Również odczytuję coś w twojej muzyce. Ale też odczytuję, że na razie to jesteś na takiej drodze. To jest proces. Jeszcze tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy w tym punkcie muzycznym samym w sobie chcesz się osadzić i chcesz być. Dobrze myślę?
9: Myślę, że tak. Aczkolwiek no, najbardziej osadzam się w tej alternatywie. I to jest przestrzeń, w której czuję się najlepiej. Chcę wychodzić spoza swojej strefy komfortu cały czas, tak jak już zrobiłam to chociażby tutaj w tym tekście, no bo jednak muzycznie to jest coś podobnego, co było wcześniej. Myślę, że w
7: warstwie muzycznej,
9: właśnie
7: drogę
9: tak.
7: I proces. Tak, to
9: tak.
7: Prawda.
9: Mimo, że też jest to jeszcze bardziej, mam wrażenie, estetyczna piosenka i taka, w której każdy jest w stanie siebie odnaleźć i mieć obrazy ze swojego życia, tak? Różne relacje, spotkania, różne miejsca, tak? Ja na przykład pisząc tę piosenkę myślałam o tłocznej Warszawie czy o tłocznym

0: Londynie, w którym się znajduję, ale tak naprawdę skupiam się na tym papierowym kubku i na tej osobie, która jest obok mnie. I że czasami warto jest zatrzymać się i zobaczyć, co jest wokół
1: nas. Już myślałem, że powiesz, że warto czasami pojechać do Londynu. No.
0: O, to też. No, to też uwielbiam.
1: Słuchaj, to jaką misję poznam właśnie na tej epce, którą zamierzasz wydać?
0: Na pewno jest to misja bardziej odważna. Jest to misja, która żegna się z jedynką z przodu. Tak jest. Przez to chcę trochę zakończyć pewne tematy, które tam we mnie się kryły. Trochę opowiedzieć też więcej historii od siebie, takich już szczerych, dosadnych.
1: Czyli dotychczas nie byłaś szczera?
0: Byłam szczera. Teraz, po tych kilku latach, jestem w innym miejscu, w innym punkcie i inaczej czuję.
1: Właśnie liczę te wszystkie lata. Znaczy, że przesuwasz granice, tak jak powiedzieliśmy, intymności, ale to też jest kwestia dojrzałości, bo mówisz o kilku latach. Byłaś nastolatką, tak, kiedy zaczynałaś, dziewczynę.
0: Tak.
1: Kiedy pierwszą piosenkę gdzieś tam sobie wypuściłaś.
0: Tak, to prawda.
1: Dzieckiem jeszcze wtedy byłaś.
0: Tak.
1: Patrzysz tak na siebie?
0: Tak,
1: to wiesz, to tak. Co będzie znaczyć ten wywiad i twoja teraz szczera wypowiedź za ileś lat, za 10 lat na przykład?
0: No, trochę
1: jak ja odtworzę i powiem, i miejsce 10 lat temu, proszę.
0: Takie rzeczy gadałaś.
1: A teraz?
0: Będę wspominać mój pierwszy wywiad tutaj.
1: To jaką ciebie poznam, nadal pytam, na tej epce, którą wydasz.
0: Na
1: ale wszystkie
0: chwilę
1: piosenki będą o tobie i właśnie takie bardzo osobiste, tak jak wspomniałaś.
0: Mhm. Tak,
1: muzycznie będzie osadzona będziesz w tym, co teraz robisz.
0: Tak, aczkolwiek też będzie coś popowego, też będzie coś bardziej alt-rockowego.
1: Czyli próbujesz tak dotrzeć do szerszego grona,
0: tak,
1: może zrobić przebój, może stać się też rzeczywiście gwiazdą, tak?
0: Tak, nie ukrywam, że byłoby miło.
1: No.
0: Chciałabym więcej też mieć słuchaczy, doceniam to, co mam zdecydowanie.
1: No mało ich nie masz.
0: Mało
1: ich nie masz.
0: Mało nie mam.

No to jest nowe nagranie właśnie Misji. To jest nagranie, które jest singlem, ale wcześniej odnosiliśmy się oczywiście do piosenki, którą grałem w poprzedniej godzinie również. Była punktem wyjścia do naszych rozmów. Piosenki, którą słuchacze Radia Łódź bardzo dobrze znają, bo przecież towarzyszy nam już od, powiedzmy, nawet miesięcy. Tak należałoby ten czas mierzyć. A jeśli chodzi o prapremierową piosenkę Misji, to pojawi się w dzisiejszej audycji, ale w następnej godzinie dzisiejszego spotkania. No i będzie to jeszcze zupełnie inna propozycja Misji i zupełnie inna muzycznie propozycja.

0: I trochę roztańczenia. W końcu taki wydłużony weekend, to można się pobawić. Gdzie można obejrzeć dzisiejszy finał Roland Garros? Między innymi w kinie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Prawdę mówię, proszę mi wierzyć, spojrzałem, można rzeczywiście na takim dużym ekranie oglądać, nawet powiem to widowisko też w pewien sposób, ale no, trzymamy kciuki, już zaczynamy właściwie, bo kwadrans do tego meczu nam pozostał. Sportowe akcenty w tym kinie w różnych filmach, ale jest też taki obraz, myślę, że bardzo dobrze znany, kosmiczny mecz. Jaki to koszykarz bierze udział w tym filmie? Studio Małpa Radio.pl. Dwa podwójne zaproszenia do kina czekają.

Pan Mateusz i pan Jarosław zabrali zaproszenia do wykorzystania do jutra. Mają panowie czas na wybory, na który sam się wybiorą. No, bo nie wiem, na ten mecz finałowy Roland Garros to już chyba państwo by nie zdążyli do kina, żeby zobaczyć to na dużym ekranie. Tak czy inaczej, prawdziwą odpowiedzią oczywiście, że był Michael Jordan, to on bierze udział w kosmicznym meczu. Myślę, że film bardzo dobrze wszyscy znają, pamiętają, a przynajmniej wiedzą dokładnie, bo był niesamowicie promowany, że Michael Jordan właśnie występuje w tym filmie. No to już teraz to możemy spokojnie myśleć tylko i wyłącznie o muzyce, którą gramy. Bo ja wiem, że każdy już pomyślał, że o meczu finałowym, ale rzeczywiście taka jest ta prawda. O meczu finałowym Maja Chwalińska gra z Andrzejewą. No i będzie się działo, więc ja myślę, że dobrze będzie, jeśli ktoś będzie słuchał radia, bo ta muzyka będzie tonować troszeczkę nastrój i oglądał na przykład ten mecz, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, jakie tam emocje. Ja sprawdzam szybciutko i w tym Paryżu, proszę Państwa, to temperatura również wzrosła. 19-20 stopni gdzieś pomiędzy w tej chwili w Paryżu. Nie pada. Ale czy dzisiaj może popadać? Tak, trochę później może popadać. No, do tego czasu to już myślę, że finał się zakończy. To w takim razie umawiamy się, że od teraz trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę i nic więcej w sumie nie robimy i słuchamy Radia Łódź. Odpoczywamy. A konkurs kończymy. Jeszcze raz pan Mateusz i pan Jarosław wygrali tym razem u nas zaproszenia do kina.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
8: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
1: Autopromocja. Reklama.
9: 5 do 100. Zapisałeś się już?
10: Do czego? Na co?
9: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
10: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
9: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
10: Szczegóły na radiołódź.pl.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
12: W Radiu Łódź już 15. I wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fradrowski.
13: W Paryżu zaraz wielki finał tenisowego turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska walczy o puchar Suzanne Lenglen. Prawie 800 tysięcy złotych straciła 38-latka z Tomaszowa Lubelskiego. Szukał ją rzekomy pracownik banku. Mieszkańcy Zgierza świętują dni swojego miasta. Główne atrakcje przewidziano na późne popołudnie. Aura do końca dnia się nie zmieni. Będzie ciepło z temperaturą do 24 stopni. To wielki dzień dla polskiego tenisa. Już za chwilę Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Trener i były wieloletni sparring partner tenisistki Mikołaj Wrzoł podkreśla, że największą bronią Mai są odwaga, miłość do bezpośredniej rywalizacji i jeszcze jedna, rzadko spotykana cecha.
14: Maja też jest taką dziewczyną, że zależy jej na każdym punkcie, na każdej gierce, więc nigdy nie odpuści. Więc jest to też coś rzadko spotkanego w kobiecym tenisie, że ona po prostu bawi się tym sportem.
13: A Polka o wielkoszlemowy tytuł zagra z Rosjanką Mirą Andrijewą.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Prawie 800 tysięcy złotych straciła 38-latka z Tomaszowa Lubelskiego, która uwierzyła fałszywemu pracownikowi banku. Kobieta dała się przekonać, że jej dane są zagrożone i wszystkie pieniądze przekazała oszustom. Do pokrzywdzonej zadzwonił rzekomy pracownik banku, który powiedział jej, że musi utracić zdolność kredytową, żeby przestępcy zaprzestali składania na nią wniosków kredytowych, mówi młodsza aspirant Beata Kieliszek z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
15: Zmanipulowana 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami rzekomego pracownika banku i udała się do kilku placówek bankowych, gdzie zaciągnęła kredyty gotówkowe na łączną kwotę 750 tysięcy złotych. Pieniądze te plus swoje oszczędności przekazała innym mężczyznom, którzy podawali się również za pracowników banku. Następnie oni mieli anulować pożyczki, które zaciągnęli oszuści.
13: W międzyczasie do kobiety miała zadzwonić osoba podająca się za policjanta. Mężczyzna zapewniał poszkodowaną, że sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę, a po wszystkim złoży zeznania na komisariacie. Po kilku dniach 38-latka sama postanowiła skontaktować się z policją. Dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkańcy Zgierza świętują dni swojego miasta. Imprezy odbywają się przez cały weekend w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. W programie są m.in. prezentacje formacji artystycznych, kolejna edycja ogólnopolskiego biegu o srebrne czółenko włókniarskie i koncerty największych polskich gwiazd, mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza.
0: Wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17:00 przesłuchaniami konkursowymi rodzaju talent show, zgierzogranie. Następnie publiczność usłyszy największe przeboje w wykonaniu samego Andrzeja Piasecznego. Wieczór sobotni zakończy koncert zespołu Beata i Baim z Beatą Kozidrak.
13: To nie jedyne dni miasta, które odbywają się w ten weekend w Łódzkiem. Dziś i jutro świętują jeszcze mieszkańcy Łasku, Radomska i Koruszek. A w Radomsku może powstać duże centrum motorsportu. W planach jest nowoczesny obiekt z torami wyścigowym i offroadowym. Ma tam powstać także ośrodek szkolenia bezpiecznej jazdy oraz strefa rekreacji dla rodzin. Pomysłodawcy liczą też, że legalne miejsce do jazdy pomoże ograniczyć niebezpieczne, nielegalne wyścigi uliczne, mówi Tomasz Bonar, prezes fundacji Fun & Drive Dzieciom.
16: Każdy, kto będzie mógł tutaj przyjechać, spędzić fajny weekend, podszkolić się z jazdy, czy wykorzystać pełne możliwości swojego samochodu właśnie po to, żeby nie robił potem tego na ulicy.
13: A Centrum Sportów Motorowych miałoby powstać do końca 2029 roku na działce w pobliżu autostrady A1. Koszt inwestycji to około 60 milionów złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
12: U nas już 24 stopnie i mogę powiedzieć, że w całym regionie tak jest. No 23-24 stopnie. W Paryżu sprawdzam, jaka temperatura. 20-21 stopni wskazują tutaj na stronach internetowych. Nie ma chwilowo deszczu, później dopiero deszcz ma padać w Paryżu. A u nas miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, również w nocy. W nocy, przypomnę, mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W nocy temperatura 13-14 stopni na plusie, wiatr słaby, południowo-wschodni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Dlaczego podałem również temperaturę w Paryżu? No bo wiadomo, finał za chwileczkę się rozpoczyna. Maja Chwalińska gra o finał Roland Garros, a Mira Andrijewa no na pewno jej łatwo nie odpuści. No nawet powiem więcej, Andrijewa jest tutaj faworytką tego spotkania. My jednak już wielokrotnie widzieliśmy i to w tym turnieju, jak Maja zaskakiwała, wygrywała i dlatego jest w finale. I nadal niech tak będzie. Trzymamy za nią kciuki. Piotr Bielawski, to my tu się słyszymy do 16, więc ja będę muzycznie raczej uspokajał.

0: To spokojne granie nie oznacza, że nieważne granie, zwłaszcza w tekście. To zawsze jest tak, że Fish, kiedy zaczyna się wypowiadać, to znaczy, że ma coś do powiedzenia. To jest nowy Fish, Emadę.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu.

I w tańcu się nie pierd... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A

Test the sound. Spróbujmy, jak brzmi to wszystko. I świat hip-hopu teraz przed nami otwarty, najpierw polskiego i to bardzo dzisiejszego w odniesieniu bardzo osobistego Fisza i Emadę. A tu już troszeczkę się przenosimy. No w czasie też, ale przede wszystkim przenosimy się w różne rejony tego świata muzycznie, więc i z tym hip-hopem pomyślałem tak, że podróżujmy. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ktoś mi tutaj dopowiedział, ja tylko grałem elementy meksykańskie. Nie, zagrałem właśnie taki trochę hip-hopowy temacik z tej muzyki do Mistrzostw Świata 2026, z muzyki dorzuconej do tych Mistrzostw Świata, będącej taką ścieżką muzyczną, dźwiękową ścieżką, historią, która no, zawiera się w plikach albo na pewnej płycie, tak należy powiedzieć. Wszystko rozpoczyna oczywiście hymn tegorocznych mistrzostw, śpiewa Shakira, później różne tematy można odnaleźć. Niektóre z nich zagrałem, bo jest coś w nich naprawdę niezwykłego, ciekawego. Jeśli chodzi o tych Stonesów, to nadal nie podejmuję się zagrać tej wersji, tego remiksu utworów Stonesów. Nie zrobię tego i tyle. My nadal w świecie hip-hopu.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.

0: wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
6: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
7: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
5: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
8: No już grają. Jest początek finału Chwalińska-Andrzejewa. Nic nie będę mówił, niech grają, bo my jeszcze rozmawiamy z Misji. Misji Wiktoria Muszyńska za moment będzie wydawać epkę. Znamy ją między innymi z piosenki, którą gramy w radiu Łódź, Drinking Wine from Paper Cups. Teraz już Shotgun od dzisiaj gramy. No a przedpremierowo to za moment jeszcze jedna piosenka zapowiadająca jej epkę.
9: Sobota.
8: Naprawdę, jak na, wiesz, sobota. Tych kilka lat pracy i twój wiek, ja uważam, że w znakomitym punkcie już się znajdujesz.
10: Dziękuję.
8: I dzisiaj ta epka może tylko to potwierdzić, prawda? Kiedy ona się ukaże?
10: Myślę, że na wakacje, że jakoś w tym okresie tak będziemy wszystko dopinać.
8: A do tego czasu rozumiem, że jakaś kolejna nowa piosenka.
10: Tak jest, tak jest.
8: I co to będzie za historia?
10: Tu jeszcze mamy kilka opcji.
8: Rozumiem. Tak. Nie chcesz zdradzać?
10: Znaczy, chcę zdradzać. Dwie piosenki, które mamy brane pod uwagę. Jedna z nich to jest bardziej właśnie alternatywa, trochę więcej rocka. Także nadal alternatywna muzyka. Ale też mam na przykład piosenkę bossanową, która
8: Proszę.
10: Jest czymś zupełnie innym.
8: A skąd taki pomysł właśnie i inspiracja?
10: A właśnie siedzieliśmy w studio z moim producentem i jakoś tak zaczęliśmy myśleć, co by tu można by było pokombinować. I zaczęłam grać jakieś akordy po prostu w inny sposób, rytmicznie, i stwierdziliśmy, a w sumie czemu by tego nie pociągnąć?
8: Zwłaszcza, że to pokazuje ciebie inaczej.
10: Tak,
8: jak rozumiem.
10: zdecydowanie. I tak samo miałam wcześniej jakieś obrazy na klip, który bym chciała zrobić do tej piosenki, i jakoś tak wyszło, że będzie to też z innej perspektywy, trochę murder song, się śmieję.
8: Pięknie.
10: Także zobaczymy.
8: Misji bossa i nowa.
10: Dokładnie.
8: Ale hasło. To jest epka, która może zacząć wszystko. To prawda. Jakieś podsumowanie tego, co już było, nie? Punkt zwrotny, punkt wyjścia. Fajnie.
10: Tak. Też będę chciała się otworzyć właśnie tą epką, zakończyć pewien rozdział, ale też otworzyć sobie jeszcze więcej dróg.
8: Już powiedziałaś, że sobie pisujesz te piosenki, że to już od pewnego czasu i tak dalej, ale też wspominasz swojego producenta co jakiś czas. I miałem postawić ci to pytanie, na ile to jest piosenka, którą sobie sama rzeczywiście wymyślasz. On coś tam dokłada z tej swojej wiedzy, oczywiście może korzystać, więc może ci pomóc. A na ile jest to wasza wspólna praca i na ile jest to też jego piosenka?
10: To zależy tak szczerze od piosenki, bo część piosenek mam takich, że napiszę w całości od razu tekst i muzykę i przychodzę, czy tam wysyłam po prostu Kubie, Kuba Dąbrowski, znanym jako Ejstachu, jeżeli chodzi o producencką nazwę, pseudonim. Także to zależy od piosenki.
8: Ale zgadzasz się na to, że to jest duża ingerencja na przykład?
10: Oczywiście, bo często są to piosenki,

0: zostały zrobione z pianinem, a Kuba czy Stachu po prostu przekręcają całą piosenkę o 180 stopni i jest to coś zupełnie nowego, tak? Że nie jest już to taka pianinkowa
1: wersja. Ale ostatecznie
0: wersja.
1: To ty się decydujesz.
0: Tak, zdecydowanie. I też często siedzę w studio, jeżeli oni pracują nad tą piosenką i też mówię, co mi się podoba, co dogrywamy, co nie. Także jest to wspólna praca, zdecydowanie. No, większość w tym jest mnie i też ja decyduję się, czy coś mi się podoba, czy nie, czy coś zmieniamy.
1: No tak, to przede wszystkim twój przekaz i bardzo osobisty, więc już oni są jakby pierwszym odbiorcą, nie? Możesz sama zauważyć, jak reagują na to, z czym przychodzisz, o czym opowiadasz, jak siebie przedstawiasz, bo to jest ważne w dzisiejszym świecie, również jak siebie przedstawiasz, takie teledyski przecież też kręcisz i siebie pokazujesz. Czekam na epkę w takim razie.
0: Dziękuję.
1: A tak swoją drogą, to masz plan B?
0: Tak. Na tą chwilę myślę, że tak. Studiuję
1: stomatologię. No wiesz, jak to jest w show biznesie, nie?
0: Tak, wiem. Studiuję stomatologię. Jestem na pierwszym roku. Także plan B jest, aczkolwiek mocno skupiam się też na planie A.
1: Przede wszystkim na planie A.
0: Przede wszystkim.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

On Reply, tak się nazywa ta piosenka Tom Misi. Przedpremierowo tej piosenki nie będziemy jeszcze grać za często. Trzeba poczekać na epkę. Epka, tak jak Misi opowiadała, już niebawem i będzie różnorodna, bo też wiele inspiracji nakłada na siebie w swoich piosenkach Misi, tworząc te piosenki, nie mówiąc już, produkując, nagrywając. No to czekamy na epkę, bo można promować się w Opolu i można promować się w zupełnie inny sposób, a muzyki niezwykle ciekawej, młodej, nowej, nawet bym powiedział, jest mnóstwo w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. No to spokojniutko, bo nerwy, i to obu zawodniczek, która pierwsza opanuje nerwy, ta wyjdzie zwycięsko z dzisiejszego pojedynku.

Jejku, jak dawno tego nie grałem, to prawda. Ale to takie uspokajające, że no, pomyślałem znakomite na ten moment, tu mecz, tu trochę się denerwujemy, one jeszcze bardziej niż trochę, no i dlatego te dwa przełamania, znaczy jest obciążenie przy swoim serwisie po prostu, bo jakby trzeba wygrać swojego gema, trzeba wygrać swojego gema. 1-1 w gemach. No i wszystko się tam toczy. To jungle zagrałem z kolei i rzeczywiście dawno nie grałem, ale też mam przyczynek, bo jest nowe nagranie, nazywa się The Wave.

Bo to najdłuższa fala relaksująca w Radiu Łódź o te czwartku. No to pomyślałem, niech rzeczywiście trwa, niech jeszcze nas unosi. Jeszcze niech nas uspokaja. 2-1 w gemach. Niestety Maja przegrywa, ale to nadal jest początek i nadal grają nerwy. Co widać, zwłaszcza przy serwisach. A co będzie dalej? W dalszym ciągu uważam, że szansa jest duża. Trzymajmy kciuki. Nie pozwólmy po prostu tym emocjom, że one nas zwyciężą. Jakoś je pilnujmy, ale przekazujmy energię Mai, żeby tam lepiej grała. No to Marga Sol, to nie już niech będzie tak chilloutowo do zakończenia tej dzisiejszej audycji. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Mecz oglądamy, Radia Łódź słuchamy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
10: 5 do 100. Zapisałeś się już?
11: Do czego? Na co?
10: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
11: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
10: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
11: Szczegóły na radiolódź.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W Paryżu wielki finał tenisowego turnieju Rolanda Garrosa z udziałem Polki Mai Chwalińskiej. Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu, wykoleił się pociąg towarowy. Sezon na grilla w Łódzkiem już w pełni, sprawdzimy jak to wygląda pod Zgierzem. Aura do końca dnia się nie zmieni, będzie ciepło z temperaturą do 24 stopni. Na początek meldunek z kortów w Paryżu. Tam trwa finał wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Mirą Andrijewą. Wynik w pierwszym secie to 3-3.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu. W Jezierzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, jednak pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, informuje PKP. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby kolejowe. Politolodzy nie pochwalają pomysłu odebrania ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Chce tego prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Odbieranie Orła Białego byłoby ruchem gwałtownym, którego polskie władze nie powinny podejmować, ocenia politolog Paweł Królkowski.
15: To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji.
13: Ukraina próbuje załagodzić spór i wysłała na rozmowy do Warszawy swoich przedstawicieli. W poniedziałek z kolei zbiera się w tej sprawie kapituła orderu. Sezon na grilla w Łódzkiem już w pełni. W przedostatni dzień długiego czerwcowego weekendu mieszkańcy naszego regionu korzystają z ładnej, niezbyt upalnej pogody i ruszają nad wodę, na przykład na Malinkę w Zgierzu.
16: No dzisiaj można skorzystać na przykład z kajaków, z tego co wiem, po drugiej stronie.
17: Z grilla.
16: Można grillować.
18: Właśnie, a co tutaj wiedzie na tego grilla, mówiąc kolokwialnie?
19: A my kiełbaskę tylko jemy. Lubimy kiełbaskę grillowane.
18: Ale widzę, że wszystko w procesie, warzywka też są.
19: Tak.
17: Marshmallow, kiełbaski.
18: A jak woda?
20: W miarę ciepła. Jest okej.
18: Okay. Jakie plany na resztę dnia?
20: Leżenie, wygrzewanie się w słońcu i kąpiel.
13: A zgierską Malinkę odwiedził nasz reporter Michał Dąbrowski. Wygranie Wojewódzkiego Pucharu Polski to przepustka gry w centralnych rozgrywkach o puchar w kolejnym sezonie. Przed taką szansą w Łódzkiem stoją rezerwy Widzewa i Pelikan Łowicz. Więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
0: Często pół żartem, pół serio mówimy, że najszybszą drogą do europejskich pucharów jest wygranie Pucharu Polski. Mogą to zrobić również drużyny z niższych klas rozgrywkowych, ale sezon wcześniej muszą wygrać jeden z wojewódzkich pucharów. Niedawno dzięki temu w Polsce pokazała się Unia Skierniewice. Teraz taką drogą chcą pójść i Pelikan Łowicz, i rezerwę Widzewa Łódź. I to właśnie one są gospodarzem finałowego starcia w Łódzkiem. Widzewiacy wiosną grali bardzo dobrze i zakończyli trzecioligowy sezon w górnej połowie stawki. Pelikan po roku zapewnił sobie powrót do trzeciej ligi, również notując świetną rundę wiosenną. Przy Alei Piłsudskiego nie powinno więc brakować emocji i dobrego poziomu, a szykuje się również rekord frekwencji. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
13: Początek meczu rezerw Widzewa z Pelikanem o godzinie 17.30. Relacje w naszej strefie kibica po 18.00, a więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Prognozę pogody sponsoruje cementownia Warta S.A. Budujemy bezpieczne jutro.
13: Sobota do końca dnia na ogół pogodna, temperatura maksymalna do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni.
7: Prognozę pogody sponsoruje cementownia Warta S.A. Budujemy bezpieczne jutro.

0: Agata i film.
1: Mam nadzieję, że korzystają Państwo z uroków długiego czerwcowego weekendu, ale mam także nadzieję taką nieśmiałą, że nie robicie sobie przerwy od kina. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Rozpoczynamy nasze cotygodniowe, sobotnie filmowe spotkanie oczywiście w Radiu Łódź, więc mam nadzieję Państwu towarzyszyć w tych różnych okolicznościach długo weekendowych do godziny 18. Szczególnie, że przygotowałam na dziś kilka takich propozycji i tematów, które mam wrażenie mają dość dużą szansę połączyć potrzeby i gusta tych nieco młodszych widzów z tymi wyborami, których dokonują ci nieco bardziej dojrzali widzowie. Będziemy dzisiaj też sporo podróżować. No, skoro długi weekend, to my także w audycji będziemy sporo podróżować. Radio ma taką moc magiczną, że może nas błyskawicznie przenosić w różne światy. Będziemy więc i na Broadwayu, będziemy w Hollywood, będziemy także oczywiście w naszej filmowej Łodzi, która od kilku dobrych lat stała się także stolicą musicali, a to za sprawą działalności Teatru Muzycznego w Łodzi, do którego coraz częściej właśnie możemy zapraszać Państwa na wielkie hity znane z Broadwayu, ale nie tylko, bo znane także z wielkiego ekranu. W tym roku przecież za nami bardzo głośna premiera musicalu Mamma Mia, a wszyscy chyba kojarzymy, rzecz jasna, też tę filmową wersję z muzyką zespołu ABBA. Wiemy już, że przyszły rok to będzie kolejny wielki hit, który po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na deskach scenicznych. A wszystko wzięło się z hitu filmowego. Mam tu na myśli Krainę Lodu, znakomity obraz, który stał się już takim fenomenem popkulturowym. Wokół niego też narósł cały rynek promocyjny. No, kto ma dzieci tak mniej więcej dzisiaj w wieku, nie wiem, 10-13 lat, to dokładnie wie, co to znaczy być fanem czy fanką Elzy na przykład, choć nie tylko. O tym projekcie opowiemy, ale opowiemy też o tym, w jaki sposób właśnie filmy muzyczne czy musicale przechodzą z ekranu kinowego na deski sceniczne, z czym to się wiąże, z jakimi wyzwaniami. Odwiedzimy więc m.in. teatr muzyczny, ale także trochę takich sentymentalnych kinowych podróży. Będziemy w najstarszym kinie studyjnym w Łodzi, w jednym z najstarszych także działających w Polsce, które to kino jak zwykle na okres wiosenno-letni wznawia swoją działalność, kino Tatry, bo o nim mowa. I przespacerujemy się trochę też z tego kina Tatry przy ulicy Sienkiewicza na pasaż Margaret Thatcher, na taki nowy pasaż otwarty w Łodzi, gdzie już od kilku dobrych tygodni oglądać można łódzką galerię neonów. I to neony nawiązujące właśnie do tych kin studyjnych, które zniknęły już z mapy miasta, ale z którymi wiąże się cała masa różnych wspomnień i mam nadzieję Państwa na takie wspomnienia też dzisiaj namówić. Czy to wszystko, co przygotowałam? Oczywiście nie, ale no musi pozostać też trochę tajemnicy. Zostańcie więc Państwo z nami. Będzie muzycznie też sporo hitów właśnie z musicali. Na początek Moulin Rouge.

0: słynna Lady Marmalade i interpretacja wspaniałego kwartetu, czyli Christiny Aguilery, Lil' Kim i Pink, utwór z 2001 roku, który oczywiście kojarzy nam się z musicalem Moulin Rouge. Takich propozycji musicalowych, nawiązujących do tych największych hitów, dziś w programie Agata i Filmy absolutnie nie zabraknie, bo sporo o musicalach i filmach muzycznych będziemy rozmawiać, ale najpierw nie będziemy na Broadwayu, tylko będziemy w Hollywood i to w tym Hollywood, który kojarzy nam się z najbardziej złotym okresem tego przemysłu filmowego. A wszystko za sprawą setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe. Ta przypadła dokładnie 1 czerwca i wtedy właśnie w Hollywood, w samym centrum Hollywood, przy Hollywood Boulevard, rozpoczął się cykl wydarzeń, które będą upamiętniać ikonę kina. Posłuchajmy.
1: Happy birthday, Mr. President.
2: Przed Chinese Theater, gdzie zostały uwiecznione odciski dłoni Marilyn Monroe, fani odśpiewają Happy Birthday, nawiązując do jej wykonania tej piosenki dla prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W tym miejscu, będącym symbolem złotej ery Hollywood i atrakcją turystyczną, zostanie złożonych 100 róż. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe na aukcji zostaną wystawione m.in. szminka aktorki, jej ubrania oraz zdjęcia. Ponad 100 pamiątek po Marilyn Monroe zostanie sprzedanych w ramach trwającej miesiąc serii aukcji pamiątek pod nazwą Miesiąc Legend Hollywood. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Gwiazda światowego kina lat 50. i 60. i chyba jedna z największych legend Hollywood, Marilyn Monroe, urodziła się dokładnie 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles. Była oczywiście przede wszystkim aktorką, ale także piosenkarką i producentką filmową. No a z czasem stała się absolutną ikoną popkultury. Cieszyła się wielką popularnością i sławą, ale z drugiej strony, obok tego uwielbienia, można powiedzieć, widzów, no każdy jej krok był śledzony przez fotoreporterów, co też na pewno wpłynęło na jej kondycję psychofizyczną. Jest bohaterką chyba setek książek, piosenek, także filmów, a jej styl dziś jest naśladowany przez inne gwiazdy kina i estrady. No, gdyby wymienić te najbardziej znane role, bo w sumie zagrała w ponad 30 produkcjach, no to wydaje mi się, że dla tego najbardziej szerokiego grona odbiorców to jej rola właśnie w filmie Pół żartem, pół serio byłaby chyba tą najbardziej znaną. Zresztą za tę rolę właśnie została także nagrodzona Złotym Globem. No i z tego właśnie też filmu pochodzi jedna z najbardziej znanych piosenek w wykonaniu aktorki, czyli I Wanna Be Loved By You. Film z 1959 roku. Ja przyznam Państwu szczerze, że mogę do tego filmu wracać absolutnie bez limitu. Kiedy tylko jest wyświetlany w telewizji, to jakoś się zatrzymuje i wracam do tej niesamowitej historii. No ale Marilyn Monroe to także takie tytuły jak Mężczyźni wolą blondynki czy Skłóceni z życiem. Co ciekawe, ona nie ukończyła żadnej szkoły aktorskiej. Dopiero w połowie lat 50. zaczęła uczęszczać do słynnej szkoły Actors Studio, prowadzonej przez aktora i reżysera Lee Strasberga, ale stała się absolutnym fenomenem z tej aktorskiej, filmowej strony, także przecież kobiecej. Posłuchajmy, co o tym fenomenie właśnie mówią historyczka kina, dr Iwona Kusz, a także krytyczka filmowa Bożena Janicka.
3: Ona jednocześnie w bardzo sugestywny sposób tworzyła postać dziewczyny zmysłowej, ale jednocześnie niewinnej. To znaczy uosobienie zmysłowości i niewinności. I chyba dlatego powstała następna część tego fenomenu, to znaczy musieli się bardzo zachwycać nią mężczyźni, ale o dziwo, identyfikowały się z nią także kobiety.
4: Być może jest tak, że właśnie ten znak zapytania, ta pustka jest tutaj najbardziej interesująca. Ja bym tutaj przywołała takie zdanie, które powiedziała jej fotografka Ewa Arnold, zapytana, jak to było fotografować Marilyn. Było tak, jakby patrzeć na odbitkę wyłaniającą się z wywoływacza. Ukryty obraz był już tam gdzieś. Trzeba było tylko czasu i odpowiedniej temperatury, by się odkrył i zaistniał. I to moim zdaniem dobrze pokazuje, że ten fenomen Marilyn Monroe być może polega na tym, że ona się w oczach widzów staje tym, kim oni chcą, by się ona stała.
3: Ona wprowadza coś zupełnie innego, mianowicie poprzez sposób istnienia przed kamerą, a niekoniecznie przez chwyty aktorskie. W jaki sposób istnieje przed kamerą, mając ten rodzaj daru, który jednocześnie przykuwa uwagę tej kamery i uwagę widowni. To jest więcej niż talent. To jest jakiś dar.
0: Wspominając o tym wielkim filmie z udziałem Marilyn Monroe, chyba najbardziej jej znaną rolą, czyli mówiąc o komedii pół żartem, pół serio, no trzeba też uczciwie powiedzieć, że to był tak naprawdę jej ostatni wielki sukces. Potem właśnie w kolejnych latach pojawiły się problemy związane ze zdrowiem psychicznym, pojawiło się także uzależnienie od leków. To wszystko się pogłębiało, no i ostatecznie doprowadziło do tragedii. 5 sierpnia 1962 roku, zaledwie w wieku 36 lat, Marilyn Monroe zmarła, została znaleziona martwa w swoim domu w Los Angeles, a sekcja zwłok wykazała, że artystka przedawkowała środki nasenne. Dziś wspominamy ją w setną rocznicę urodzin. Jej duch jest wciąż żywy, o czym też świadczą te wydarzenia w Los Angeles zaplanowane właśnie w związku z tą rocznicą. Cała aukcja pamiątek, niepublikowane dotąd fotografie, jakieś scenariusze filmowe, sukienka Marilyn Monroe, a nawet jej tusz do rzęs czy szminka. Ciekawa jestem, do kogo i za jakie pieniądze te wszystkie pamiątki trafią. Także my dziś w audycji Agata i Film wspominamy Marilyn Monroe. Posłuchajmy więc też tego wielkiego hitu z pół żartem, pół serio. I wanna be loved by you.
5: That's right. Oh, no, not tonight, Josephine.
6: I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody.

0: the deedly deedly deedly dum, boop boop doop.
1: Some Like It Hot, ten film, no, absolutnie związany jest również z utworem śpiewanym przez Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Myślę, że dla wielu z Państwa jest to też jedna z takich no, najlepszych komedii końca lat 50., początku lat 60. w reżyserii i według scenariusza Billego Wildera. Wspaniała historia o tym, jak dwaj muzycy uciekając przed gangsterami przebierają się za kobiety i dołączają do żeńskiej orkiestry. Inteligentny humor, świetne dialogi i właśnie ten ponadczasowy urok Marilyn Monroe. Mimo upływu lat, w moim odczuciu, ta komedia nie przestaje bawić i z przyjemnością wróciłabym do niej raz jeszcze. I myślę, że jeszcze w dzisiejszym programie Agata i Film wrócimy do twórczości Marilyn Monroe. Przypomnę, 1 czerwca obchodziliśmy setną rocznicę urodzin ikony, absolutnej ikony kina. Ale teraz opowiemy o innych gwiazdach, które stały się także fenomenem popkultury, choć oczywiście musimy to rozpatrywać na już zupełnie innym poziomie, a mowa o bohaterkach i bohaterach filmu Frozen w polskim tłumaczeniu Kraina Lodu. No to jest hit sprzed ponad już dobrych 10 lat, bo ten animowany obraz pojawił się w 2013 roku. Na całym świecie zarobił jakieś niebotyczne pieniądze ze sprzedaży biletów, ale potem no, całe uniwersum, można powiedzieć, Krainy Lodu też przebiło się do świata popkultury. Film nagrodzony 2 Oscarami za najlepszy długometrażowy film animowany, a także za najlepszą piosenkę Let It Go. Mam tę moc w tym polskim tłumaczeniu. No myślę, że Państwo doskonale pamiętają tę wersję, którą zaśpiewała Kasia Łaska, zresztą pochodząca z regionu łódzkiego, z Tomaszowa Mazowieckiego i związana także na co dzień z regionem łódzkim. Mało tego, na podstawie tego filmu powstały też krótkometrażówki. Potem była jeszcze kontynuacja, kolejna część Frozen, a teraz, drodzy Państwo, w Łodzi na deskach Teatru Muzycznego po raz pierwszy w Polsce ta historia, historia Anny, która wyrusza w pełną przygód podróż, by odnaleźć swoją siostrę Elzę, ta historia zagości na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi, tak jak powiedziałam, po raz pierwszy w Polsce. Teatr Muzyczny w Łodzi już ogłosił tę wiadomość, że właśnie w przyszłym roku Kraina Lodu to będzie ta główna musicalowa premiera. To, co wiemy na tym etapie, to to, że za tłumaczenie odpowiadać będzie Michał Wojnarowski, autor polskich libret do takich hitów jak chociażby Wicked czy Will Rock You, ale także autor tekstów piosenek do chyba największych kinowych przebojów ostatnich lat. Tutaj trzeba wymienić Nasze Magiczne Encanto, Vaiana, Skarb Oceanu, czy właśnie filmowa Kraina Lodu. Reżyserii podejmie się Tadeusz Kabicz, a kierownictwo muzyczne obejmie Jan Stokłosa. Posłuchajmy właśnie tych artystów, którzy dzielą się także swoimi emocjami związanymi z prapremierą Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
2: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mieli zaszczyt realizować polską prapremierę tak głośnego, legendarnego wręcz tytułu jak Frozen, czyli Kraina Lodu. Bardzo się cieszę, że wydarzy się to w Łodzi, w Teatrze Muzycznym, który jest idealną sceną do tego tytułu. Spektakl jest wspaniały, jest to przepiękna, wzruszająca historia, genialna, porywająca muzyka z piosenkami, które od razu wpadają w ucho i które zna chyba każde dziecko i nie jeden dorosły. A dla nas, jako dla twórców, jest to wielkie wyzwanie, żeby stworzyć tę baśniową, zimową krainę i pokazać na scenie fragment magii. Także bardzo się już cieszymy, nie możemy się już doczekać początku prób i tym bardziej nie możemy się już doczekać, aż pokażemy Państwu efekty naszej pracy.
3: Niezwykle cieszę się, że będziemy mogli pracować nad tym wspaniałym, ponadczasowym materiałem, który wrył się już nie tylko w serca dzieci, ale także dorosłych, zarówno pod tym względem filmowym, jak i musicalowym, ale także popkulturowym. Patrząc na to, jaką mamy obsadę realizatorską, myślę, że będziemy mieli sporo hygge przy pracy. No i nie mogę się doczekać już castingów, żeby spotkać się z wyjątkowymi wokalami. Mam nadzieję, że wybierzemy najlepsze, najpiękniejsze, najpiękniejszych artystów, którzy wyśpiewają nam te wszystkie piosenki już niedługo w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Bardzo się cieszę, że mogę być kierownikiem muzycznym tego projektu. Na pewno będzie to piękna, piękna przygoda.
1: Casting już się rozpoczął, no ale oczywiście na rozstrzygnięcia i na ogłoszenie obsady jeszcze trochę musimy poczekać. Wiemy, że premiera planowana jest w marcu przyszłego roku, a więc w 2027 roku pra-premiera polska. Myślę, że zainteresowanie tym projektem, tą produkcją może okazać się jednym z największych, jeśli chodzi o historię tych wystawianych na deskach Teatru Muzycznego musicali w ostatnich latach, chociaż i Mamma Mia, i Madagaskar, i Dracula, i Jesus Christ Superstar, to wszystko, te wszystkie spektakle wyprzedawały się na długo, długo przed terminem, ale coś czuję, że Kraina Lodu to może być rekord. No, na to jeszcze chwilę musimy poczekać, ale za chwilę w Radiu Łódź w audycji Agata i Film porozmawiamy też o tym fenomenie, o tym jak musicale trafiają z teatrów do kina właśnie, ale też odwrotnie, jak film gości po swoim sukcesie kinowym na deskach teatralnych. Z czym to się wiąże, z jakimi wyzwaniami, z jakimi ograniczeniami i dlaczego właśnie możemy mówić o współistnieniu tych dwóch światów. O tym za chwilę będziemy rozmawiać z dyrektorem Teatru Muzycznego w Łodzi Marcinem Zawadą, ale wcześniej oczywiście jeden z hitów z Frozen, Into the Unknown, to akurat z drugiej wersji Krainy Lodu.

0: Agata i film.
1: Gościmy w gabinecie dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi. Marcin Zawada jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Spotykamy się praktycznie już na koniec tego sezonu teatralnego i mam wrażenie, że na koniec kolejnego sezonu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, który za sprawą dużych produkcji musicalowych udowadnia, że stał się taką sceną już stricte musicalową. Czy faktycznie tak jest? I czy to jest ten fundament, przez lata budowany, ale na który też dalej stawiacie, na którym będziecie stawiać rozwój tego teatru?
2: Od ładnych kilku lat Teatr Muzyczny w Łodzi jest teatrem stricte musicalowym, chociaż oczywiście pojawiają się spektakle muzyczne, nie tylko musicalowe, bo to jest pewna różnica. I taki jest profil teatru, bo o taki prosi miasto, bo taki bije w moim sercu i taka jest moja też wiedza na temat musicalu, że będziemy ten teatr dalej prowadzić jako teatr właśnie musicalowy.
1: Ale czy poniekąd, bo to też będzie uzasadnienie naszego spotkania właśnie filmowej audycji w Radiu Łódź, możemy też powiedzieć, że ten teatr poprzez konkretne wybory konkretnych projektów, konkretnych tytułów i produkcji staje się też takim bardzo filmową, taką filmową sceną, bo kiedy przypomnimy sobie chociażby Mamma Mia, Madagaskar wcześniej, kiedy dziś już wiemy, że również Kraina Lodu będzie tutaj gościć, to wydaje się, że trochę ta selekcja czy ten klucz wyboru tych tytułów koresponduje z kinem, słusznie?
2: Oczywiście, ale taki jest też trend światowy, a konkretnie broadwayowski, bo zawsze Broadway wyznacza trendy, mody i zwykle jakoś podpatrujemy, co robi Broadway. Ta tendencja jest od zawsze właściwie, że zawsze było tak, że Broadway sugerował, co może być stworzone w Hollywood. Hollywood dawał powody do tego, aby powstawały libretta oparte na scenariuszach filmowych, więc to się miesza od dawna, ale rzeczywiście w ostatnich latach tendencja jest taka i to widać bardzo mocno po pandemii, po lockdownie, że tych tytułów filmowych na Broadwayu jest coraz więcej. Coraz więcej jest także musicali, które są oparte na gotowych już piosenkach, tak zwanych jukeboxach, czyli na przykład w tej chwili na West Endzie ciągle grany jest musical

0: poświęcony Tinie Turner. No, my mamy Mamma Mia, która jest zarówno jukeboxem, ale nie jest adaptacją scenariusza, bo przecież jest oryginalna. To jest rzeczywiście wyjątek, ale myślę, że tego większość nie wie, bo Mamma Mia jako musical miała premierę w Polsce naście lat temu. Nasza premiera to była druga w Polsce. Widzowie, myślę, bardziej kojarzą film niż spektakl, który był na West Endzie czy nawet w Warszawie.
1: No właśnie, bo wyjaśnijmy to. Mamy libretto, kiedy myślimy stricte o musicalu, o teatrze, i mamy scenariusz, myśląc o produkcji filmowej. Jeden i drugi musi w pewien sposób ze sobą współgrać, ale jednocześnie są osobnymi bytami. Jak wygląda ta relacja też? To znaczy, kiedy mamy do czynienia na przykład z musicalem, który powstaje na podstawie filmu, i odwrotnie, kiedy ten kierunek jest odwrotny.
0: To jest żmudny proces adaptacji, bo wiadomo, że język kina jest inny, więcej można pokazać, można szybciej przenieść się w jakieś miejsca, w jakieś lokacje. Tego Państwu nie będę opowiadać, bo wszyscy to wiemy. Język teatru jest inny, jest bardziej skondensowany. Więc tutaj zawsze następuje praca scenarzysty czy też librecisty, która dostosowuje do danego medium libretto czy scenariusz. Ale bardzo często to są te same osoby, albo one współpracują, więc przebiega raczej gładko.
1: A jest coś takiego, co nigdy nie sprawdzi się na scenie, a co sprawdza się w kinie i odwrotnie?
0: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie tak od razu. Muszę chwilę pomyśleć, bo właściwie jak się chce, to się da wszystko zrobić. Natomiast są pewne takie musicale, które były znacznie lepsze jako filmy albo znacznie lepsze jako spektakle. Do nich na przykład należy Nine. Mm-hmm. Ta wersja filmowa, mimo gwiazdorskiej obsady, bo tam właściwie wszelkie możliwe gwiazdy, Penelope Cruz, Judi Dench, Sophia Loren i Daniel Day-Lewis w roli głównej, była to jakaś takie odniesienie do 8,5 Felliniego. To się w filmie nie udało, a udaje się w teatrze, w miejscu kameralnym, które zdarza się tu i teraz. Natomiast trudno mi odpowiedzieć. Być może takie właśnie kameralne musicale, które nagle stają się filmami, gdzieś tam w tej filmowej wersji mogą stracić. To właśnie kameralność, ta intymność, to bycie
1: tu i teraz
0: w teatrze, tę ulotność i tak dalej, i tak dalej.
1: No i mam wrażenie, że też interaktywność, ten kontakt bezpośredni z odbiorcą, który jest właśnie tu i teraz, który też przez swoje reakcje na pewno wpływa na, może nie oczywiście w dużym stopniu, znaczącym stopniu na przebieg sztuki, ale jednak na takie współgranie i artystów na scenie i właśnie z publicznością, czego w kinie nie ma. No, jako miłośniczka kina nie powinnam teraz powiedzieć, że to jest przewaga teatru nad kinem. Nie mówmy tak, ale jednak chyba w tym gatunku jest to też ważne, że ten kontakt, ten feedback od publiczności dla artystów na scenie, no, wpływa na to, jak oni tutaj funkcjonują.
0: No to każdy aktor powie, że rozpoznaje publiczność, bo każdego wieczora publiczność jest inna i ma inną energię, i że to czasem pomaga, czasem mrozi. Natomiast na pewno jest to ulotne i na pewno jest to bardzo ważne, że widz jest. Zwłaszcza, że w tej chwili kolejna tendencja, która się pojawia w teatrze, także musicalowym, to jest tak zwana imersyjność, czyli teatr wchodzi między widza. Widz właściwie może się poczuć bohaterem spektaklu, albo jest tak blisko, jak nigdy wcześniej się to nie udawało. Jest jeszcze i inna rzecz, mianowicie te jukeboxy, o których mówiłem, czyli musicale najczęściej z piosenkami pop, albo dopisanymi historiami, tak jak Mamma Mia, albo te jukeboxy, które po prostu są biografiami artystów, wykonawców, wymagają tej publiczności bardzo, bardzo wyraźnie, ponieważ często w tychże musicalach pojawiają się sceny występów koncertowych. No a koncert bez widowni, bez oklasków, bez gwizdów, bez zachwytów by nie istniał. Także czasem jest tak, że publiczność gra publiczność w teatrze.
1: A gdyby pan też powiedział na podstawie doświadczeń waszych z musicalem Mamma Mia, bo pamiętam dokładnie, jak pokazywaliście pierwsze próby na takich spotkaniach prasowych, jak także dziennikarze zastanawiali się, na ile to zderzenie z pewnym obrazem tej historii, który mamy w głowach jako właśnie miłośnicy kina, z konkretnymi odtwórcami ról, ale także z językiem filmu i w końcu z oryginalnymi piosenkami ABBY, zderzy się no jednak z wersją przygotowaną przez Was, oczywiście opartą na określonej licencji. Na ile to jest wyzwanie, żeby zmierzyć się z takim obrazem już gdzieś zakotwiczonym w wyobraźni widzów?
0: Ja myślę, że reżyser teatralnej wersji, wszystko jedno, czy to jest musical, czy to jest dramat, no nie może się z tym mierzyć, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, to są dwa różne media. Nawet gdyby grali ci sami aktorzy, to oni będą już trochę starsi, będą trochę inaczej wyglądać. Natomiast pewną ciekawostką, i o tym mówili wszyscy, jak tylko rozpoczęły się próby, jest obecność w naszym spektaklu Anny Andrzejewskiej, aktorki Teatru Muzycznego w Gdyni, która łudząco przypomina Christine Baranski i jest to szeroko komentowane. To jest, myślę, że Ania się nie obraża za to, tylko po prostu no tak wyszło i no i przyjmuję to z radością i to jest jakiś taki łącznik z filmem. Ale tego łączenia z filmem bym się nie bał. Proszę pamiętać, proszę sobie przypomnieć taką sytuację, kiedy czytaliśmy jakąś książkę i potem idziemy do kina na jej ekranizację i ona zawsze nie przystaje do naszej
1: wyobraźni. Tak, to jest trudne doświadczenie.
0: Tak, zawsze mówimy, gdybym nie czytał książki, to na pewno bym nic nie zrozumiał, albo to nie tak było. Ja na przykład tak miałem, pamiętam, z Wichrowymi wzgórzami, które czytałem jako dziecko i pomyślałem, tak to bardzo przeżyłem ten thriller, że horror, przepraszam, że pomyślałem, nigdy nie pójdę do kina na Wichrowe Wzgórza. A potem był ten film z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem i byłem bardzo rozczarowany i zły na siebie, że jednak poszedłem do kina.
1: No właśnie, bo to są takie też nasze gdzieś już przyzwyczajenia może odbiorcze, albo właśnie tak wyobraźnia, która pracuje. Czy sukces tych musicali sprawia też, że zmienia się nieco struktura waszej publiczności? To znaczy ludzie, którzy na przykład wcześniej nie chodzili do teatru, przyszli, bo są fanami tego, a nie innego filmu i potem co? Zostają w teatrze, próbują czegoś nowego? Czy możecie już coś takiego zaobserwować?
0: To by wymagało dłuższych badań, tego się pewnie tak szybko zmierzyć nie da. Natomiast na pewno tytuły znane, kino jakby z definicji jest bardziej popularne,
1: masowe, ma
0: większą widownię na całym świecie. Więc teatr się podpiera tą rozpoznawalnością. W drugą stronę pewnie to trochę inaczej wygląda, ale kino ma też większe nakłady na reklamę, ma możliwość zatrudniania gwiazd, więc promuje też czasem teatr. Wydaje mi się, że to jest taka symbioza, że jedni czerpią z drugich i jeśli ktoś przyjdzie do Teatru Muzycznego na spektakl według jakiejś ekranizacji, czy według ulubionej książki też, i zostanie to tylko dobrze. To znaczy, że spełniamy swoją rolę, że spełniamy swoją misję.
1: Czy w związku z tym można też mówić o symbiozie, no, nawiązując oczywiście też do źródeł Broadwayu z Hollywoodem?
0: Ja myślę, że tak, bo coraz więcej tych produkcji filmowych powstaje na podstawie musicali i coraz więcej musicali na podstawie scenariuszy filmowych. To jest taka tendencja nie tylko na Broadwayu, bo w tej chwili w Polsce, jakby tak prześledzić zapowiadane premiery na najbliższy sezon, to bardzo wiele z nich takie tytuły, które znamy najpierw z kina.
1: Tak będzie też tutaj, w muzycznym.
0: Tak będzie. Przygotowujemy produkcję ogromną na podstawie filmu Disneya, czyli Krainę Lodu.
1: No, to jest wielki, przepraszam, wejdę słowo, ale to jest też, myślę, wielki hit, który wychowywał już kolejne pokolenie młodych ludzi. Utwory z tego filmu możemy, myślę, z łatwością zaśpiewać, pytając przypadkowe osoby. Mamy Oscary na koncie, jakiś fenomen w ogóle popkulturowy, tak naprawdę związany z Krainą Lodu, która też potem przecież różne formy, w różnych formach się pojawiała. Ale po raz pierwszy w Polsce jako musical właśnie tutaj w Teatrze Muzycznym.
0: Tak, jest to dla nas ogromne wyzwanie. To jest bardzo trudna licencja, bardzo trudny tytuł, bardzo wymagający. Licencja nakłada ogromne obostrzenia, ale myślę, że te obostrzenia nam pomogą zrobić taki spektakl, no, który będzie niezapomniany, który będzie wywoływał wzruszenia, ale przede wszystkim przyciągnie widzów nie tylko z Łodzi i okolic, ale z całej Polski. Już mamy takie sygnały. Nie dalej jak wczoraj odbył się pierwszy etap castingu online. Dostaliśmy około 500 zgłoszeń, to jest bardzo dużo. Teraz będziemy to odsiewać na podstawie nagrań. No a pod koniec czerwca casting już dla tych osób, które przejdą do drugiego etapu, casting w Łodzi na żywo. To będzie też wielkie wyzwanie i samo zainteresowanie tak ogromne tym tytułem świadczy, że potem nie będzie problemów ze sprzedażą biletów. Nawet kiedy rozmawiałem z licencjodawcą w Londynie, to zażartowałem, że ten tytuł nie wymaga marketingu, że on właściwie sprzeda się sam i podejrzewam, że tak będzie.
1: Powiedział Pan trudna licencja. Co to oznacza?
0: To oznacza mnóstwo obostrzeń, takich, które zabezpieczają markę. To są takie sytuacje, których nie można pokazywać na zdjęciach, nie można pokazywać widzowi. Scena będzie ściśle zamknięta, nie będzie zdjęć z aktorami w kostiumach. Nie wszystkie sytuacje, nie wszystkie postaci mogą znaleźć się na przykład na zdjęciach w programie. To też są obostrzenia dotyczące artystycznych rzeczy, bezpieczeństwa dekoracji. Myślę, że im więcej takich obostrzeń, tym z pozoru może to jest takie zniechęcające, ale przeanalizowaliśmy to i stwierdziliśmy, że Amerykanie wiedzą, co robią, narzucając nam takie żelazne reguły, bo to po prostu służy jakości spektaklu.
1: A czy w tych żelaznych regułach jest też jakakolwiek przestrzeń na takie artystyczne działanie już stricte tutaj właśnie w Teatrze Muzycznym?
0: Oczywiście, bo to będzie produkcja tak zwana non-replika, czyli jednak inna, podobna, ale inna, chociaż w umowie jest napisane, że bałwanek musi być identyczny, czyli Olaf musi być identyczny jak w filmie, a całą resztę tworzyć będzie scenografka, kostiumografka, reżyser. To nie będzie odbiegać, ale będzie podobne, ale nie będzie identyczne. To tak jak z Mamma Mia zresztą, czy z innymi tytułami, które pokazywaliśmy w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Nie jest to po prostu odtworzenie, to jest opieranie się na pewnych zasadach, które dają też możliwość właśnie dopełnienia tej całości.
0: Tak, dlatego że taka licencja replika to jest jeszcze więcej obostrzeń i to są ogromne koszty, bo za wszystko trzeba płacić. Właściwie nawet nie możemy swoich gadżetów wyprodukować, bo to jest marka Disneya i Disney może nam użyczyć po prostu różnych swoich gadżetów.
1: To są też mechanizmy ogromnego biznesu, umówmy się, prawda?
0: No tak, to jest bardzo duża, znana firma, która myśli artystycznie, ale przede wszystkim biznesowo.
1: Tak sobie pomyślałam, że pewnie pan dyrektor na to pytanie na tym etapie nie będzie mógł nam odpowiedzieć, ale zaryzykuję i zapytam, bo te polskie odsłony Krainy Lodu, polska wersja dźwiękowa, no to jest oczywiście dla nas Mam tę moc, wykonanie Kasi Łaski, znanej też z tego teatru, z Teatru Muzycznego w Łodzi. Czy ona też w tym spektaklu zaistnieje?
0: No, Kasia się nie zgłosiła na casting. Nie ma jej, przynajmniej nie widziałem dzisiaj rano, jak już po zakończeniu castingu. Coś bym na ten temat wiedział. Natomiast no, to jest tak, że Disney promuje nowe osoby i ten dział Disneya, Disney Theatricals, który zajmuje się przedstawieniami, to nie jest ten dział, który zajmuje się filmem. I te dwie firmy jakby nie powinny być łączone. To jest tak samo jak z Mamma Mia. Jest firma, która dystrybuuje prawa do Mamma Mia i jest ABBA, która ma zupełnie inny marketing i zupełnie inną... To jest zupełnie, nieładnie powiem, z punktu widzenia handlowego to są dwa różne produkty, chociaż jakoś tam styczne. Także Kasi nie będzie, ale zgłosiło się bardzo dużo aktorów, bardzo znanych, musicalowych i też oczywiście próbują sił studenci albo nawet osoby kompletnie niezwiązane z teatrem, z musicalem. Takie osoby zawsze się pojawiają, a nuż może odkryjemy
1: tak się
0: kogoś.
1: Kariery, właśnie.
0: Może tak się, to ja bym sobie życzył, żebyśmy mogli taką karierę tutaj czyjąś zainicjować.
1: Kiedy poznamy obsady?
0: Ten casting, który przed nami, czyli ten casting na żywo, jest pod koniec czerwca. Myślę, że w połowie lipca może być obsada znana. To nie jest tak, że od razu po castingu wyłaniamy nazwiska. Jeszcze muszą być rozmowy na temat tak zwanych zajętości. No jeszcze trzeba podpisać umowę, tam
1: negocjacje
0: wszelakie muszą się odbyć, ale myślę też, że lato nie jest najlepszym czasem na komunikowanie dobrych wiadomości, bo pewnie poczekamy na jesień, ale to już tym się zajmuje nasz dział promocji.
1: Bo premiera w marcu przyszłego roku.
0: Premiera 13 marca, także można się przygotować. Mam nadzieję, że będzie mroźnie jeszcze. Ja akurat jestem zwolennikiem zimy i teraz także wolę klimat Frozen niż klimat Mamma Mia, można powiedzieć. No i oby nam się wszystko czasowo, logistycznie spięło i myślę, że tak będzie, bo zaczęliśmy produkcję z dużym wyprzedzeniem, także liczę na to, że nie będzie żadnych poślizgów.
1: To my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki, na pewno to będziemy śledzić. Powiedział Pan 13 marca, można już planować, no mając w pamięci chociażby to, co się zadziało właśnie z biletami na Mamma Mia, to ja myślę, że już można naprawdę planować i zapisywać w kalendarzu.
0: No już się pojawiły pierwsze maile, kiedy będzie można kupić bilet i proszę śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę, tam ogłosimy moment, kiedy bilety powędrują do sprzedaży.
1: Chwila jeszcze
0: i to liczę na to, że to będzie tak, że te bilety będą sprzedane, jak to się kiedyś mówiło, na pniu, bo tak się sprzedawały bilety na musical Mamma Mia, a ktoś życzliwy mi doniósł, że zrobił analizę marek Mamma Mia i Frozen jest o 100% większą marką niż Mamma Mia, chociaż trudno w to uwierzyć.
1: A powiększycie publiczność?
0: No nie sklonujemy foteli, nie da się tego zrobić, to są względy bezpieczeństwa, ale też no będziemy tyle grać, ile będzie trzeba i jak długo będzie zainteresowanie.
1: Będziecie kontynuować tę musicalową drogę, to na pewno, ale także tę filmową. Pytam, co później, bo oczywiście wiem, pan dyrektor na pewno nic nie będzie mógł powiedzieć, ale też takie umowy, takie kontrakty podpisywane są naprawdę z dużym wyprzedzeniem, takie plany repertuarowe. Będzie dalej w tym kierunku?
0: I tak i nie, dlatego że następnym tytułem na 2028 rok będzie polski musical, ale na podstawie powieści. Tyle mogę powiedzieć. Ta powieść oczywiście już istnieje, jest popularna. I właśnie też nie dalej jak w tamtym tygodniu podpisaliśmy umowę na napisanie libretta i muzyki do tego nowego spektaklu, bo to ten cykl produkcyjny musicalu jest bardzo długi i trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem, żeby wszystko było dopięte, żeby nikt się nie rozmyślił i tak dalej, ale żeby też pracował, ale wiem, że ekipa nowego musicalu pracuje. To będzie musical nie na licencji, w związku z tym będzie trochę oddechu od obostrzeń, albo może będą jeszcze większe, bo takie sobie nałożymy, bo się nauczymy przy Frozen i tak dalej. Proszę sprawdzać. Myślę, że przed premierą Frozen nie zdradzimy, przed premierą Krainy Lodu, bo używamy polskiego tytułu, nie zdradzimy tego następnego, bo To musi być niespodzianka.
1: To też się musi napędzać wszystko w swoim czasie. To już zupełnie na koniec zapytam pana dyrektora, jako oczywiście znawcę musicalu, także wykładowcę chociażby w Łódzkiej Akademii Muzycznej, o taki subiektywny wybór najbliższego sercu tytułu, jeśli chodzi o film muzyczny, musical na wielkim ekranie.
0: No to jest jeden tytuł, który godzi filmoznawców, nawet najbardziej oddalonych od teatru muzycznego. I jest to film wybitny i oczywiście mówię o Kabarecie Boba Fossiego. Z którego roku? Z 1971, czyli no on już ma trochę lat ma, tak, pół wieku.
1: A widziałby pan go na deskach teatru muzycznego w Łodzi?
0: Jest w tej chwili wersja w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Niedawno Kabaret zszedł z afisza w Warszawie. To jest tytuł, który się bardzo często pojawia w polskich teatrach. Niestety jest to tytuł, który jest wiecznie aktualny. Natomiast no, film jest takim jakimś niedościgłym wzorem. To jest no, arcydzieło filmowe i to, tak jak mówię, wszyscy się zgadzają, więc...
1: Więc tutaj nie ma pola do dyskusji.
0: Tak, ale jak już jesteśmy, to jestem, wydaje mi się, takim, odkryłem pewną zbieżność. Otóż kiedyś przygotowywałem się do wywiadu na temat, czy to był wykład na temat kabaretu i oglądałem go po raz, nie wiem, 15, 20. I nagle uświadomiłem sobie, że jest pewna scena, która jest bardzo podobna do jednej ze scen z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy.
1: O.
0: I jest to scena występu w teatrze, która kończy się taką etiudą gry na pile. I sprawdziłem, że pan Andrzej Wajda miał szansę zobaczyć Kabaret i na pewno widział w 1972 roku.
1: A potem Ziemia Obiecana.
0: A potem, tak, i to się pojawiło, to było takie mrugnięcie okiem. Ja bardzo lubię takie cytaty. Nie sądzę, żeby to był przypadek, raczej w przypadku takiego reżysera to raczej świadome właśnie puszczenie oka, świadomy cytat. I bardzo mnie to ucieszyło.
1: Proszę zobaczyć, z Broadwayu, z Hollywood wróciliśmy do filmowej Łodzi.
0: Fantastycznie.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

skoro dziś filmy muzyczne, musicale zdominowały pierwszą część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź w audycji Agata i film, no to Liza Minnelli i Kabaretu zabraknąć nie można. Myślę, że w drugiej części parę takich jeszcze wielkich musicalowych przebojów się pojawi, ale zanim ta druga część, to oczywiście o 17:00 punktualnie wiadomości w Radiu Łódź. Zostańcie Państwo z nami.

0: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich przegrana Mai Chwalińskiej na kortach w Paryżu, plany poszerzenia systemu kaucyjnego, a także lokalne święto w Trębaczewie w powiecie pajęczańskim i noc DJ-ów w Tomaszowie. Po południu i wieczorem przeważnie będzie pogodnie, chwilami możliwy słaby przelotny deszcz. Koniec marzeń Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-3, 6-2. Nie wystarczył doping polskich kibiców ani wsparcie publiczności. Po wyrównanym początku spotkania Rosjanka przełamała przewagę i utrzymała ją do końca pierwszego seta. W drugim również szybko objęła prowadzenie i zdominowała Maję Chwalińską, która wygrała tylko dwa gemy. Po około półtorej godziny Andrzejewa mogła cieszyć się z pierwszej w karierze wygranej w turnieju Wielkiego Szlema. Występ w finale tego prestiżowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Mai Chwalińskiej. Mimo porażki jej wyjątkowe osiągnięcie wiele zmieni w jej karierze. Dzięki występowi w finale awansuje o około 100 miejsc w światowym rankingu. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, czyli najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. System kaucyjny ma zostać rozszerzony o tzw. małpki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje, aby jednorazowe szklane butelki po alkoholu o pojemności do 200 ml zostały włączone do systemu kaucyjnego jeszcze w tym roku. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Zmiana ta ma na celu poprawę czystości na ulicach, aby małpki nie zalegały w przestrzeni publicznej. Jak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź radny Tomasz Kacprzak, to rozwiązanie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia w Łodzi.
2: Klienci, którzy kupują te małe opakowanie z alkoholem, będą zwracali butelki, aby odzyskać pieniądze. To jest chyba dzisiaj najszybszy sposób na to, żeby pozbyć się tego problemu zaśmiecania małpkami zieleńców w parków.
1: Eksperci jednak zwracają uwagę, że nowa regulacja może negatywnie wpłynąć na małe sklepy, ponieważ klienci często wybierają te miejsca, gdzie mogą oddać butelki. W związku z tym małe sklepy będą musiały albo zainwestować w automaty do zwrotu butelek, albo pogodzić się z utratą części klientów.
0: Resort Klimatu podkreśla w komunikacie, że ostateczna decyzja w sprawie wprowadzania kaucji na małpki zapadnie w drugiej połowie roku. Wtedy też poznamy szczegóły rozwiązania.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Dni otwarte w cementowni Warta to jeden z największych pracodawców w regionie. Od lat też zdobywa nagrody, m.in. dla przedsiębiorstwa Fair Play. Cementownia Warta w Trębaczewie w powiecie pajęczańskim organizuje dni otwarte co roku. Dla mieszkańców to zawsze ważne wydarzenie i lokalne święto dla całych rodzin, mówi jedna z mieszkanek.
4: Bardzo fajnie, super. Czekaliśmy długo, zwłaszcza dzieci. Tylko na ten dzień. Pogoda dopisuje, więc jesteśmy wszyscy szczęśliwi.
5: Chcemy pokazać coś więcej i zaproponować coś więcej, czyli dobrze spędzony czas, rodzinnie. Generalnie przemysł polski, cementowy przemysł, to jest chluba naszego kraju. Jesteśmy chyba najnowocześniejszym przemysłem w Europie.
0: Dodaje prezes cementowni Warta Dariusz Gawlak. Mieszkańcy podczas dni otwartych mają okazję zapoznać się z działalnością cementowni. Oprócz tego na scenie grają kapele ludowe, są szkolenia z pierwszej pomocy, można oddać krew. Przygotowano również atrakcje dla dzieci. W Tomaszowie Mazowieckim dziś impreza dla fanów muzyki elektronicznej. Tomaszowska Noc Młodych DJ-ów to plenerowe wydarzenie z muzyką, klubowymi setami, światłami i festiwalowym klimatem. Odbędzie się na terenie przystani nad Pilicą przy ulicy PCK. Na scenie pojawią się m.in. Matt Bukowski, Matusz, Karla Roka, Melus, DJ Axel i DJ Speed, mówi organizator Marek Kubiak.
6: Do godziny 18 oddajemy scenę młodym DJ-om, którzy chcieliby się pokazać i zagrać muzykę klubową, a od godziny 22 zaproszeni goście, już uznane osoby na scenie klubowej. Bądźmy wszyscy na tej imprezie, to będzie kawał pięknego klubowego grania w Tomaszowie Mazowieckim.
0: Wstęp na Noc Młodych DJ-ów jest wolny. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
3: Prognozę pogody sponsoruje cementownia Warta S.A. Budujemy bezpieczne jutro.
0: Po południu i wieczorem przeważnie będzie pogodnie, chwilami więcej chmur, wtedy może przelotnie popadać. Na termometrach teraz 23 stopnie, temperatura zacznie się stopniowo obniżać, noc ma być pogodna, z temperaturą minimalną 12 stopni.
3: Prognozę pogody sponsoruje cementownia Warta S.A. Budujemy bezpieczne jutro.

0: Agata i film.
1: Trwa długi czerwcowy weekend, trwa też nasze spotkanie filmowe, spotkanie w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się Państwu raz jeszcze. Do godziny 18 będziemy razem. Pierwszą część zdominowały musicale, filmy muzyczne i także oczekiwanie na wielką premierę Krainy Lodu w Łodzi w tej scenicznej wersji po sukcesie tej kinowej. A w tej drugiej części naszego spotkania pod szyldem Agata i film nie zabraknie też sentymentów i powrotu do starych kin. Nie wiem, czy Państwo mieli już szansę odwiedzić pasaż Margaret Thatcher w Łodzi, szczególnie wieczorową, nomen omen, porą, ale jeśli nie, to gorąco zachęcam, bo można sobie tam na chwilę przystanąć, zrobić wspaniałe fotografie i właśnie powspominać stare łódzkie kameralne studyjne kina. Galeria Neonów już jakiś czas temu została otwarta i staje się kolejną taką atrakcją street artową w Łodzi, ale także wpisującą się w duch filmowego miasta. Porozmawiamy więc z twórcami właśnie tej galerii, bo to podobno tylko dopiero pierwsza część. Ma być jeszcze kontynuacja, bo trochę tych kin, ponad 30 ich w Łodzi funkcjonowało, a pierwszą galerię tworzy, jeśli się nie mylę, 14 takich neonów. Będziemy więc właśnie w pasażu Margaret Thatcher, ale będziemy też w najstarszym kinie w Łodzi, czyli w kinie Tatry przy ulicy Sienkiewicza. To już jest tradycja, że to kino funkcjonuje tylko w okresie wiosenno-letnim, proponując określony repertuar i absolutnie niepowtarzalny klimat. Więc po latach odwiedziłam także to miejsce z mikrofonem i taką rozmowę dla Państwa przygotowałam. No i będzie jeszcze kilka niespodzianek, między innymi do zdobycia, jak zwykle, zaproszenia do kina, ale o tym już za kilka chwil. Zresztą pozostajemy także w klimacie wielkich ekranowych muzycznych hitów, także tych scenicznych. Wielu z Państwa na pewno miało okazję zobaczyć w tym roku na deskach Teatru Muzycznego musical Mamma Mia. Jeszcze więcej osób na pewno pamięta tę kinową wersję z Meryl Streep w roli głównej. No i to teraz jeszcze dla Państwa też Meryl Streep zaśpiewa.

0: Mamma Mia, Meryl Streep, filmowe klimaty, ale też już bardzo wakacyjne klimaty greckie. Uczniowie na pewno już odliczają te ostatnie tygodnie, dni przed zakończeniem roku szkolnego i przed rozpoczęciem wakacji, więc myślę, że i takie klimaty też muzyczne świetnie się w ten okres wpisują. Ale fani Pawła Pawlikowskiego, ci, którzy wyczekiwali na premierę jego najnowszego filmu Ojczyzny w kinach, na pewno odliczali do 4 czerwca, bo właśnie wtedy pojawiły się w kinach pierwsze przedpremierowe pokazy Ojczyzny, także w Łodzi, między innymi w łódzkim kinie Charlie. No to już ci, którzy trzymali rękę na pulsie, zdążyli z zakupem biletów, mają już swoje pierwsze wrażenia po tym seansie Ojczyzny. Do szerokiej dystrybucji film wejdzie 19 czerwca, ale te pokazy wciąż się odbywają. Zresztą zaplanowano już także specjalny pokaz z udziałem twórców, w tym młodzianki Ewy Puszczyńskiej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. To, jeśli się nie mylę, 17 czerwca, więc chwilę przed wejściem filmu na ekrany kin. Zresztą dystrybutor też dawkuje nam kolejne emocje. Pojawiły się nowe zdjęcia z filmu, fotosy z planu, w tym między innymi takie ujęcie Joanny Kuli, która ma tam gościnną rolę obok tych głównych aktorów na czele z Sandrą Hiller. Także Joanna Kulik i znów w muzycznej odsłonie, mówię znów, mając w pamięci rzecz jasna historię z Zimnej Wojny, pojawił się także nowy zwiastun Ojczyzny.
1: This is the American Forces Network in Frankfurt. You've been listening to the Tiger Ray.
2: I guess I understand. Stadion oder Mickey Mouse?
3: You and your father make a great double act.
4: Sie haben so wundervoll über die Musik unseres Großvaters geschrieben wie sonst niemand.
5: Ist der berühmteste lebende Wagnerianer der Welt?
6: Sie meinen nach dem Ableben eines gewissen Adolf Hitler.
7: This whole trip was a terrible idea.
8: Herr Professor Mann, Sie haben Deutschland im Jahr 1933 verlassen. Was antworten Sie denjenigen, die Sie des Verrats oder mangelnder Solidarität beschuldigen?
9: Ich will nach Hause, Papa.
10: Wo ist das?
0: To dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, mogą sobie wyobrazić, jak ten czarno-biały świat Pawła Pawlikowskiego, tym razem w podzielonych Niemczech w latach, pod koniec lat 40., na początku lat 50. ubiegłego stulecia wygląda, a ci, którzy już widzieli, to ja jestem bardzo, bardzo ciekawa Państwa wrażeń, Państwa opinii, emocji związanych z tym tytułem, nagrodzonym przecież dopiero co na festiwalu filmowym w Cannes za najlepszą właśnie reżyserię. Jeżeli ktoś z Państwa już widział ten film albo właśnie się wybiera, nie może się doczekać i też chce się ze mną podzielić tymi emocjami i z naszymi słuchaczami, to czekam pod adresem mailowym a.gwizdala@radiogłódź.pl. Gdzieś tam będę też dorzucać do tych, dla tych najbardziej aktywnych również zaproszenia do kina, więc czekam na Państwa wrażenia po obejrzeniu najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego. Ja jeszcze nie widziałam, więc ze swoimi opiniami muszę poczekać, ale na pewno się nimi podzielę. Może już za tydzień, mam taką nadzieję, że uda się wybrać do kina właśnie na ten przedpremierowy jeszcze pokaz. a.gwizdala@radiogłódź.pl. Czekam więc na Państwa maile, a oczekiwanie będzie nam umilać Joanna Kulik. Kiss me in the morning.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, to audycja Agata i film. Jeszcze do godziny 18 o kinie będziemy rozmawiać, ale będziemy też spacerować. W końcu jest długi weekend, więc zapraszam Państwa też na krótką wycieczkę po naszym mieście szlakiem dawnych kin. No i tutaj pewnie mogę postawić trzy kropki, gdybym tylko Państwa zachęciła do wymienienia chociażby kilku tych dawnych kameralnych, studyjnych kin, które tworzyły kiedyś także ten filmowy obraz miasta, które dziś są tylko właśnie we wspomnieniach albo gdzieś na jakichś zdjęciach, fotografiach, dokumentach, no to myślę, że większość z Państwa nie miałoby absolutnie żadnego problemu, by je wymienić. No, ja w pamięci mam oczywiście kino Bałtyk, dziś już przejęte przez Filharmonię Łódzką. Trochę też czekało na to swoją nową funkcję, tak naprawdę jeszcze czekało, ale już wiadomo, że to będzie takie centrum edukacji muzycznej, a kino Bałtyk przy Narutowicza, które otwarte było w latach jeszcze 60., zamknięte zostało we wrześniu 2015 roku, a więc ponad dekadę temu. W dzieciństwie chodziłam też do kina Polonia, czyli Piotrkowska 67. Niezwykły filmowy przecież adres, mając na względzie także to, co naprzeciwko, czyli Hotel Grand, przepięknie odnowiony, także łódzką aleję sław. No dziś kino Polonia wciąż zamknięte. I chyba bez pomysłu na to właśnie miejsce. A kto chodził do kina Kapitol, czyli przy ulicy, dzisiejszej ulicy Pruchnika na rogu, też tam parę seansów zaliczyłam. Do tego chociażby kino Zachęta, kino Cytryna znakomite, które różne metamorfozy przechodziło też niedaleko kina Kapitol, przy zachodniej. Kino Adria. To z kolei ulica Limanowskiego, czy Pionier, kino Gdynia. Oj, jeszcze długo mogłabym tutaj wymieniać. Jeżeli Państwo chcą coś dodać do tej listy, no to zachęcam. a.gwizdala@radiowódź.pl. Najlepiej wspominać i kina, i swoje wizyty właśnie tam. Czekam na nie również. Wybieramy się szlakiem tych dawnych łódzkich kin na pasaż Margaret Thatcher, na taką nową, stosunkowo nową przestrzeń w Łodzi, odchodzącą między innymi od ulicy Moniuszki. Można tak z niej zboczyć w lewą stronę i kiedy tam Państwo wejdą, to szczególnie po zmroku, myślę, że przywita Was bardzo kolorowy widok, feria wręcz barw i wspomnień właśnie, bo to galeria neonów dawnych kin, części z nich, ale jak wiemy, to ma być dopiero pierwsza odsłona tej nietypowej galerii. To jest atrakcja, która wpisuje się też w kolejne takie rozwiązania związane z upiększaniem, jakbyśmy to powiedzieli, przestrzeni miejskich, także poprzez różnego rodzaju street art, sztukę uliczną. Jak wiadomo, Łódź znana jest chociażby z murali, z różnych instalacji, ale myślę, że ta galeria neonów wspaniale wpisuje się także w charakter właśnie zwiedzania miasta szlakiem takich street artowych rozwiązań. Jak to wygląda i o szczegółach samego projektu opowiadali wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, a także główny pomysłodawca i projektant Robert Sobański, architekt miasta, profesor Akademii Sztuk Pięknych.
1: Agata i film.
2: Jesteśmy właśnie przy pasażu imienia Margaret Thatcher. Pokazujemy pierwszy odcinek z dość długiego serialu, który planujemy, jaki się nazywa urbanizmem taktycznym. To jest taki trend, to jest pomysł, który jest bardzo powszechny w europejskich miastach. Pionierem w tego rodzaju rozwiązaniach jest między innymi Barcelona. Chodzi o to, że nie każdy centymetr miasta, centrum miasta da się zabudować, da się kompleksowo wyremontować. A nawet nie trzeba. Remontując miasto, rewitalizując centrum, nie można stracić tożsamości i nie należy stracić tego autentycznego, przemysłowego, poprzemysłowego ducha, jaki ma Łódź. I można przestrzeń uczynić zachęcającą, atrakcyjną, czasami w sposób nieoczywisty, ale zachęcający do chodzenia w niej, obcowania z nią, po prostu przebywania w tej przestrzeni miasta. I dlatego zaczynamy całą przygodę z tym trendem w centrum miasta od neonów na tej ścianie. To będzie pierwsza miejska galeria neonów, które będą odnosiły się do tego, co też stanowi bardzo ważny i piękny i fantastyczny element naszej historii, czyli do kin studyjnych, które w wielu różnych miastach, również w Łodzi, mają swoje wyzwania, często znikają z mapy miasta i postanowiliśmy ten element naszego dziedzictwa, naszej historii uhonorować, pokazać w bardzo atrakcyjny sposób, czyli Miejskiej Galerii Neonów. I to jest też fantastyczny sposób do tego, żeby włączać ludzi, bo i ten pomysł, jego realizacja powstaje przy udziale zbieraniu pomysłów różnych łódzkich artystów, studentów. Taka zabawa z centrum miasta, jaką stanowi ten urbanizm taktyczny, to jest fantastyczna przestrzeń tego, żeby włączać różne środowiska, żeby taką przestrzeń upiększać, zmieniać, uatrakcyjniać w sposób włączający, niektórzy by powiedzieli deliberatywny, ale po prostu wspólnie, zbierając pomysły od różnych ludzi, różnych środowisk. I chciałem w tym momencie bardzo podziękować osobie, która stanowi ten tutaj głos, duch artystyczny u nas, czyli dyrektorowi, profesorowi Robertowi Sobańskiemu, architektowi miasta, no bo, że tak się wyrażę, to z jego stajni wyszedł ten pomysł i ten komponent artystyczny.
1: To jest wynik, no nie ukrywam, ciężkiej pracy, która polegała na odtwarzaniu ze zdjęć neonów z dawnych łódzkich kin. Archiwów nie znalazłem wcześniej. Tych kin mieliśmy około 35, z tego co wiem zostały dwa. Tu wisi około 14, nie pamiętam, ale powiedzmy 14 neonów. Mamy w zanadrzu kolejnych 16, więc liczymy na to, że ta galeria się uzupełni i wyczerpie temat kin. Dlaczego kina? No, najprostsza metoda. No, między innymi miastem filmowym. Myślę, że za chwilę zapukamy do Akademii Sztuk Pięknych, do Akademii Muzycznej. Jest to niewyczerpane źródło inspiracji. Nazywamy neony, bo ładnie brzmi, to są LEDony. Tradycyjne neony chyba nawet pod Łodzią jeszcze są produkowane, a były na pewno kilka lat temu. Natomiast jest to droga, mało ekologiczna substancja w środku i ich trwałość jest ograniczona. Są energooszczędne, zakładam, że trwałe. No, po naszemu to są LEDy. No, LEDy.
0: LEDy. LEDony. Można dopisać nowe słowo do naszego słownika. Zachęcam Państwa, by wybrać się właśnie na pasaż Margaret Thatcher. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to tym bardziej jak najszybciej, ale najlepiej, kiedy już w pełni te neony czy LEDony świecą i właśnie ta feria barw może zachwycić, czyli po zmroku. To myślę, że fajny punkt wycieczki, czy też wieczornego spaceru po centrum miasta. A z pasażu Margaret Thatcher można się przejść też jeszcze kawałek na ulicę Sienkiewicza 40, wejść do bramy i poczuć klimat dawnego, starego kina, które wciąż działa, a mowa o kinie Tatry. Za chwilę wizyta właśnie w tym miejscu.

0: Agata i film.
1: No to jest powrót do przeszłości, można powiedzieć, też niezwykle sentymentalna. Jestem w miejscu, które ma już blisko 120 lat. Kinoteatry. Chociaż nie od początku tak się nazywało, prawda? Ze mną no, Spiritus Movens z tych ostatnich lat działalności. Pan no, Dariusz,
2: wojnie,
1: dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po wojnie się nazywało Kinoteatry i tak zostało. Przed wojną było Moulin Rouge, było Czar jej oczu, później była Rakieta. No i w końcu zostało Kinoteatry po wojnie.
1: Kiedy pan się tutaj pojawił? W którym roku przyjął?
2: W 2002.
1: To już jest też piękny czas, prawie ćwierć wieku, tak?
2: No, prawie tak, ćwierć wieku.
1: Najstarsze?
2: Najstarsze w Polsce, udokumentowane, tylko nie wiadomo, który miesiąc i który dzień. Ale wiadomo, że 120 lat, 1907 rok.
1: I działające nieprzerwanie, prawda, praktycznie?
2: No, w zasadzie nieprzerwanie pracuje, działające kino.
1: Spotykamy się w sezonie no, wiosenno-letnim, bo wtedy właśnie kino działa. Zamykacie się na jesień, na zimę, ale pewnie co roku.
2: Działamy od kwietnia do października, jeśli pogoda pozwoli.
1: Tak. No właśnie, bo chodzi o temperaturę po prostu.
2: No temperaturę, bo tutaj nie ma ogrzewania niestety. Mm-hmm.
1: I co roku jest to pytanie, czy się uda w tym roku?
2: To znaczy, wie pani co, teraz się bardzo dużo zmieniło, dlatego że na nowsze filmy mniej ludzi przychodzi niż na starsze, odrestaurowane filmy.
1: O.
2: My w tej chwili mamy w repertuarze wszystkie odrestaurowane filmy w 4K i te filmy się nawet lepiej sprzedają niż nowsze.
1: Mhm. Z czego to według pana wynika?
2: Bo mi się wydaje, że ludzie chcieliby to w kinie zobaczyć, a nie na komputerach czy w telewizji. A poza tym, jakby to powiedzieć, no na dużym ekranie lepiej to widać. Mm-hmm. No. Poza tym, no kiedyś było z taśmy, to wszystko jest w tej chwili scyfryzowane i w tej chwili wszystko idzie no, z cyfry, tak?
1: No bo właśnie, jesteśmy w miejscu, jak już się wchodzi, to się czuje ten klimat, ten stary też
2: tak,
1: neon, kasa.
2: Tu zawsze będzie ten taki zapach starości, dlatego że to jest stary budynek, który ma 120 lat. I ja pamiętam, bo ja tu też przychodziłem jako młody chłopak na wagary czasami. I
1: tu a to był usprawiedliwiony taki, wagary.
2: Tak, ale tu też był ten zapach, dlatego że to jest budynek, który ma 120 lat, a widownia jest oryginalna, tam jest drewniana podłoga i po prostu te drzewo oddaje ten zapach.
1: No ale to ma swój klimat, prawda? Bo czujemy, że jesteśmy w miejscu z pokaźną historią i z duszą po prostu. Jak wygląda ta sala kinowa? Jaki macie ekran? Ile macie miejsca widowni? Czy to są miejsca, no też takie, które pamiętamy z dawnych kin?
2: Nie. Fotele są wymienione, nagłośnienie jest 5.1. Wszystko jest cyfryzowane, w tej chwili już nie, mało puszczamy z taśmy, w zasadzie w ogóle nie puszczamy z taśmy, projektory jest, ale nie puszczamy z taśmy, starsze filmy, tylko na życzenie jakieś to można byłoby puszczać z taśmy, ale w tej chwili bardzo się mało puszcza z taśmy, wszystko idzie po prostu cyfrowo. Mhm.
1: Tak wygląda sala kinowa, wcześniej oczywiście przed wejściem foyer, właśnie ta kasa też
2: kasa
1: charakterystyczna.
2: Kasa kinowa charakterystyczna, która grała w wabanku, poczekalnia, nagrywano to też, nakręcano generała Nila, film taki z Kotem, z tym aktorem Kotem, Tomaszem Kotem. Tak. I no, ostatni film, który nakręcił Andrzej Wajda, Powidoki.
1: Czyli to był 2016 rok.
2: Tak.
1: 10 lat temu też wspominaliśmy właśnie tę wizytę. A co tu stoi przed nami, które też pokazuje historię kinematografii?
2: Przed nami stoi oryginalny niemiecki projektor sprzed wojenny.
1: Mhm. Skąd te zbiory? Pamięta
2: no,
1: pan?
2: To znaczy ja kupiłem to. Mhm. Trafiła mi się gratka i ja to kupiłem.
1: Teraz jak jesteśmy tutaj we foyer, siedzimy sobie na kanapie i rozmawiamy, to właśnie trwa jakiś seans.
2: Tak.
1: To jakaś taka specjalna projekcja czy repertuarowa?
2: To jest, nie. To jest...

0: na życzenie widzów, na życzenie dwóch widzów, co zażyczyli taki starszy film.
1: Powiedzmy, jak to kino funkcjonuje. Czy można przyjść tutaj tak naprawdę z ulicy? Czy można zorganizować jakieś specjalne, prywatne spotkanie,
0: można,
1: prywatny seans? Jak to
0: można
1: wygląda?
0: Można prywatny seans. No nie wszystkie filmy są dostępne, się okazuje, bo trzeba to sprawdzić u dystrybutorów, czy są niektórzy dystrybutorzy, nie istnieją, są te prawa po prostu gdzieś tam
1: ograniczone.
0: Tak. Więc można sobie tutaj zorganizować imieniny, urodziny, no różne rzeczy, tak.
1: To się
0: kwestia,
1: dzieje?
0: Kwestia do dogadania, dzieje się.
1: Ludzie są zainteresowani byciem w takim miejscu?
0: Tak, tak. Od czasu do czasu tak. Nie mówię, że ciągle tak, ale tak.
1: A jeśli chodzi o to, o ten repertuar, czy to jest taki repertuar, który my teraz możemy też zobaczyć w innych kinach studyjnych, czy też w multiplexach?
0: Nie, nie, tego repertuaru już w tych innych w kinach, znaczy inne kina studyjne, to my mamy tylko Charlie.
1: No jeśli chodzi o Łódź, to tak.
0: No
1: tak. No i kinematograf, jeszcze w Muzeum Kinematografii.
0: No, tych filmów nie, oni nie grają.
1: A co pan dzisiaj gra w repertuarze? Dzisiaj mówię, w tych najbliższych teraz dniach.
0: No w najbliższych dniach to będzie grany Amadeusz.
1: Czyli powrót klasyki.
0: Tak, Amadeusz. Później będzie grany Nagi Instynkt, Zniknięcie, Lot nad kuczułym gniazdem, no i dalsze tam inne tytuły.
1: Tak sobie pomyślałam, że to jest takie miejsce, w którym można też nadrabiać zaległości, jeśli chodzi o klasykę kina.
0: Tak, bo w niektórych kinach to jak na przykład, jak już bardzo film szybko schodzi, to my tak, jakby powiedzieć, dogrywamy te filmy.
1: Mhm. Jak wygląda zainteresowanie? Jak wygląda frekwencja?
0: No znaczy, frekwencja to jest różna. Tak? Wiadomo, że w kinach to wszystko psują te streamingi, to, ta telewizja to wszystko psuje, ale niestety ludzie też przychodzą do kina, bo nie żaden komputer, żaden telewizor, żaden nikt tam w domu, czy ma większy telewizor, czy mniejszy, nie zastąpi po prostu sali kinowej dużego ekranu.
1: To są widzowie bardziej dojrzali, młodsi?
0: W różnym wieku. W różnym, ale raczej młodsi w średnim wieku.
1: Mm-hmm. A ma pan takich widzów, którzy wracają co sezon
0: tak,
1: tutaj do pana?
0: Tak, tak.
1: Mam. Co to są za osoby?
0: No,
1: Łodzianie?
0: No, Łodzianie, nawet z innych miast przyjeżdżają.
1: Tak?
0: Tak.
1: No to jak się buduje markę takiego miejsca? Oczywiście na pewno poprzez historię i to właśnie, że możemy sięgnąć tak głęboko i trochę o tym miejscu posłuchać, ale w tych dzisiejszych trudnych czasach, w dobie tych streamingów, w dobie tych multiplexów, takie powiedziałabym oldschoolowe miejsce.
0: To znaczy ja pani powiem szczerze tak, teraz w tej chwili ludziom się już nudziły multiplexy, widzę, i ludzie wracają do małych kin, tylko tych małych kin już nie ma. W Łodzi zostało kino Charlie, jak wiemy, że kino Charlie nie jest starym kinem, bo one powstało w latach 90. Tam w ogóle nigdy nie było kina, tam była sala marksizmu i leninizmu wykładowa, z budynek dawnego PZPR-u i tam nigdy nie było kina, tam była tylko sala dla tych wybranych pokazowa, później powstało kino. A tu zawsze było kino. Tych 38 kin, które istniały w Łodzi, to zostało tylko Tatry.
1: To jak to się stało, że ono zostało? Skoro wszystkie inne zniknęły.
0: Jak to się stało? No można powiedzieć, no tak powiedzieć, ja tu nie siedzę głównie dla pieniędzy. Jestem z zawodu kinooperatorem, konserwatorem taśmy filmowej. I ja po prostu, jakby to powiedzieć, z pasji, dla pasji tu siedzę.
1: A jak się ta pasja u pana do kina zrodziła?
0: Całe życie miałem pasję. Od małego chłopca chciałem pracować w kinie.
1: Trochę takie Cinema Paradiso, co?
0: No, może tak.
1: Podglądał pan pracę innych kinooperatorów?
0: No tak, tak, tak. Nawet babci w komórce kiedyś zrobiłem kino.
1: Sam z siebie?
0: Tak.
1: I jak to wyglądało?
0: No wie pani, jak to można powiedzieć. No miałem projektor taki 8-milimetrowy i tam były takie bajki dla dzieci, pies i zając. I takie kino robimy.
1: Powiedział pan, że jest pan z zawodu kinooperatorem, konserwatorem taśmy. To jest zawód dziś jeszcze potrzebny?
0: No już nie. Już nie, dlatego że już nie ma taśmy. No konserwacja taśmy, niektórzy taśmy mają. Jeszcze taśmy, no na przykład Muzeum Kinematografii ma tam zbiory z naszego przedsiębiorstwa jeszcze, bo oni przekazywali to, jak już taśma wygodziła, czy film zużycia, to oni tam przekazywali, dlatego oni mają dzięki nam. Z innych przedsiębiorstw też mają, ale no i jest potrzebny do tego konserwator, kto się na tym zna, tak? A kinooperator to już w tej chwili nie, no znaczy nie, no stoją jeszcze gdzieś, To znaczy, wie pani co, ja tutaj rozmawiałem z taką firmą, co tu jest w Łodzi, na Kino Expert, i oni mówią, że kina bardzo się zaczęły wyzbywać projektorów, a teraz żałują i chcą odkupować projektory.
1: Bo to są teraz takie perełki projekcje.
0: I projektory mają pomału wrócić, ale czy wróci taśma, tego nie wiem.
1: No ale to by oznaczało też, że kinooperator też jest potrzebny, nie?
0: No tak, no tak, tylko jak wiemy, że już Prexera w Łodzi nie ma i nie ma tych urządzeń, znaczy projektorów prekserowskich. Znaczy, no jeszcze można gdzieś tam dostać projektory, jeszcze ludzie odkupują. Są tutaj zapalańcy, że mają projektory. No tutaj przyjechał do mnie chłopak z Warszawy, który potrzebował projektor, ja mu to załatwiłem, ten projektor, i on ten projektor ma, to jest niemiecki oryginalny projektor ma. No i sobie w domu postawił, to znaczy on ma tam dom z rodzicami, sobie tam gdzieś postawił jakiś, no nie z zawodu też pracuje w kinie, w muzeum, tam gdzieś w Warszawie w kinie pracuje.
1: No, czyli też pasjonat kina.
0: Tak.
1: Tutaj nieopodal kina Tatry, które znajduje się, przypomnę państwu, przy ulicy Sienkiewicza 40, gdyby ktoś jeszcze nie pamiętał tego adresu. Nie
0: w
1: tak,
0: bramie.
1: W bramie, tak. Trzeba przejść przez bramę, ale od razu widać logo kino Tatry. No właśnie.
0: Kiedyś był neon na zewnątrz, ale nie. Niestety tu jest dwóch właścicieli, a poza tym, żeby zrobić neon, to potrzebny jest architekt w tej chwili i zezwolenie z Urzędu Miasta, to są niestety koszty, tak?
1: Dodatkowe, które trzeba by ponieść.
0: Tak, tak.
1: Ale tak właśnie a propos tych neonów, nie tak dawno powstała ta galeria, łódzka galeria neonów, odtworzonych tych dawnych kin, niektórych, bo tam jest chyba 14, jeśli się nie mylę, tych neonów.
0: Jego nie ma.
1: No właśnie, nie ma tam
0: kina. Nie będzie, bo kino jest zastrzeżone.
1: Co to znaczy?
0: W Warszawie. W Warszawie nazwa kina Tatry jest zastrzeżona.
1: Ale powiem panu szczerze, że kiedy byłam tam w tym pasażu i obserwowałam ludzi, którzy tam przychodzili, żeby się sfotografować na tle tych neonów i tak dalej, ileż to opowieści w nich wzbudziło, takich wspomnień, jak się dzielili tym, że byli, czy to w Bałtyku, który też tam chociażby jest, czy w innych kinach. Myśli pan, że taki sentyment sprawi, że my będziemy... No, być może wracać jeszcze też, albo chcieli tworzyć takie miejsca z klimatem, który gdzieś tam przez te lata ostatnie zabrakło?
0: Ja też nie powiem, w Niemczech multipleksy upadają, tam jest bardzo w ogóle już bardzo mało kin, multipleksów, i Niemcy wracają do małych kin, tylko na ich na to stać, a nas na to nie stać. Tu się nikt nie przejmuje małymi kinami, w Łodzi, no przecież jak pamiętamy, to była Łódź Filmowa i co zrobiono? Zlikwidowane wytwórnie, zlikwidowano kopie filmowe, przedsiębiorstwo zlikwidowano. No i co? W tej chwili nie jest nic. Budynki stoją i niektóre się walą kinowe, tak?
1: Ale kino Tatr jest.
0: No jest.
1: Czym to miejsce jest dla pana tak prywatnie?
0: Drugim domem. No bo lubię kino, kocham kino.
1: Dużo pan tutaj czasu spędza?
0: No trochę spędzam.
1: A ten repertuar i tak wszystko, to wszystko jest pana gestii, jeśli chodzi
0: znaczy o... nie, ja to z kolegą układam repertuar. Ściągamy do takie filmy. To znaczy te kino miało zawsze taką tradycję, że to były grane dobre filmy. Dobre, wartościowe filmy. Nie żadne, tak by zwane, zabili go i uciekł. Były zawsze dobre filmy grane.
1: Ma pan jakieś takie marzenie, co by chciał pan tutaj pokazać, czego jeszcze nie było na tym ekranie w kinie Tatra?
0: No, na przykład Gwiezdne Wojny się dopytują. Dobra. Ale stare.
1: Stare, ty tak?
0: Stare, nie te nowsze. Tak, stare.
1: Da radę?
0: Nie wiem. Na razie, wie pani, mamy co grać, a zobaczymy, może da radę.
1: W jakiej perspektywie czasowej planuje pan repertuar tego kina?
0: Z tygodnia na tydzień.
1: I znajdujemy go oczywiście w mediach
0: społecznościowych. Jest strona, tak, jest strona, kino, trzeba wpisać kino Tatry Łódź. Tam jest repertuar, jest przekierowanie ze strony na Facebooka, albo trzeba na Facebooka pisać Kino Tatry Łódź, nie Nowy Sącz, bo w Nowym Sączu też jest Kino Tatry. I też jest ze strony, przekierowane jest na Instagrama.
1: To czego panu życzyć na ten przyszły rok, czyli na ten jubileusz miejsca?
0: Na przyszły rok.
1: Bo to będzie 120 lat.
0: Nie wiem, co będzie za rok, bo wie pani, to wszystko się tak zmienia.
1: No ale to jest pretekst do świętowania tego jubileuszu.
0: No tak,
1: też.
0: Ale no, myślę, że na drugi rok będzie świętować kino Tatry 120 lat.
1: No to ja panu chyba życzę tylko widzów.
0: No tylko widzów, że chodzą.
1: Bo pasji nie zabraknie.
0: Nie.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pasji i determinacji Dariusza Ambroszczyka, który, jak słyszeliśmy już od prawie ćwierć wieku, prowadzi to kino z na pewno niepowtarzalnym klimatem. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie był, Sienkiewicza 40, proszę tam zajrzeć.

0: O tym, jak rodzi się miłość do kina w oczach małego chłopca, doskonale pamiętamy tę historię z filmu Cinema Paradiso z tą niezwykłą muzyką Ennio Morricone. No, to są jedne z najpiękniejszych filmowych, muzycznych motywów do filmu, który uznany został za jeden z najpiękniejszych listów miłosnych napisanych właśnie do kina. A tak a propos klasyki, która jak słyszeliśmy goście w łódzkim kinie Tatry, tym najstarszym w Łodzi i w jednym z najstarszych w kraju, to bardzo ciekawy projekt został zainaugurowany przez Filmotekę Narodową i przez Netflix. Filmoteka Narodowa rozpoczęła program ochrony i konserwacji taśm filmowych właśnie z tymi najważniejszymi polskimi filmami z ostatnich 100 lat. Chodzi przede wszystkim, jak mówi dyrektor Finy Tomasz Kolankiewicz, chodzi przede wszystkim o opracowanie sposobów ochrony różnych typów taśm filmowych.
1: Mamy w swoich zbiorach taśmy nitrocelulozowe, te najstarsze, najcenniejsze nasze zbiory, oraz tak zwane taśmy aceto, czyli ta nowsza technologia. I te właśnie materiały będziemy poddawać badaniu. Będzie to badanie chociażby degradacji koloru. To nie są działania zmierzające do digitalizowania filmów, do odnawiania filmów, tylko do badania tego, w jaki sposób zachowuje się sama taśma filmowa. To są bardzo specjalistyczne badania. Takich badań poza Brytyjczykami jeszcze na świecie nikt nie prowadzi, więc to jest naprawdę bardzo innowacyjne.
2: Będziemy badać i skład chemiczny, który nam powie właśnie, jak ta taśma była kiedyś produkowana, jak się rozkłada, ale z drugiej strony również będziemy też próbować wdrażać rozwiązania, które mają jakoś stabilizować tę taśmę, powstrzymywać te procesy degradacji. Oprócz tego ten projekt badawczy będzie również dotyczył koloru w filmie, ponieważ też bardzo nam zależało na tym, żeby pogłębić wiedzę dotyczących barwników, tego, jak one się starzeją.
0: Dodała Monika Supruniuk, czyli zastępca dyrektora Filmoteki do spraw zbiorów analogowych i infrastruktury. Badaniami i konserwacją zostaną objęte m.in. filmy w reżyserii Aleksandra Herca, takie jak Bestia, jego ostatni czyn, ale także Znachor z 1937 i z 1981 roku. Będą też specjaliści pracować nad ostatnim etapem Wandy Jakubowskiej z 1947 roku, no i jeszcze wieloma późniejszymi tytułami.
1: Najważniejsze nie będzie, jaki to jest film, tylko jaka jest ta taśma. Dlatego, że na przykład będziemy badać to, jak degraduje się barwa we wczesnych barwnych filmach polskich. One były nagrywane na negatywach, potem tworzono kopie dystrybucyjne, często z użyciem trochę innej taśmy niż ten negatyw, na której to było kręcone. To są takie rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z jakimiś konkretnymi tytułami. Raczej chodzi o generację taśmy, datę, kiedy ta taśma powstała, technologie, jakimi one zostały wykonane.
0: A trzeba też podkreślić, że te analogowe zbiory Filmoteki Narodowej to jest największa kolekcja w Polsce i jedna z największych w Europie, bowiem obejmuje ona około 2,5 tysiąca polskich filmów fabularnych, a także 100 tysięcy dokumentów i krótkich form, 2 tysiące animacji oraz 15 tysięcy kopii filmów zagranicznych, więc ten projekt wydaje się być nie tylko arcyciekawy, ale też arcyważny z punktu widzenia właśnie zachowania tej spuścizny polskiej kinematografii.

Zuza Wysocka i Stare Kino już praktycznie na koniec naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że miło spędzili Państwo te ostatnie dwie godziny i mam nadzieję, że słyszymy się także za tydzień o tej samej porze, czyli między 16 a 18. Ja się już więc żegnam, ale proszę zostać z Radiem Łódź. Udanego wieczoru i udanej reszty długiego weekendu. Kłaniam się. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
6: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
7: Jest 18:00.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich apel drogowców w sprawie bram awaryjnych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Napięcie wokół orderu Orła Białego. Chodzi o decyzję w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy i dwudniowe święto Zgierza. Mieszkańcy czekają na koncerty. Wieczorem i nocą przeważnie będzie pogodnie. Temperatura spadnie w nocy do 12 stopni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad alarmuje. Wciąż dochodzi do bezprawnego otwierania bram awaryjnych na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Może to doprowadzić do tragedii na drodze. Zgodnie z przepisami bramy awaryjne są przeznaczone wyłącznie dla służb ratowniczych i na co dzień muszą pozostawać zamknięte. Jednak skracający sobie drogę do autostrady kierowcy wyłamują kłódki i przecinają łańcuchy. Zdarzył się też przypadek kradzieży całej bramy technicznej. Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że otwartą bramą na trasę mogą wyjść zwierzęta. Mogą też wyjeżdżać samochody, które następnie włączają się do ruchu w miejscu, gdzie nie ma pasa do włączania się do ruchu.
9: Konsekwencje naprawdę są trudne do przewidzenia i może dojść nawet do karambolu, czyli rozbicia kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów i ofiar wśród podróżujących, wśród kierowców, wśród pasażerów może być też wiele.
7: Problem dotyczy całego kraju. Tylko na autostradzie A18 w województwie lubuskim policja wystawiła w zeszłym roku ponad 30 mandatów za niszczenie zabezpieczeń. Sprawcami najczęściej są okoliczni mieszkańcy.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Pojutrze kapituła Orderu Orła Białego zajmie się sprawą odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chce tego prezydent Karol Nawrocki z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W związku z tą sprawą do Polski przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rano spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Minister Obrony Narodowej podsumował to spotkanie wpisem w mediach społecznościowych. Napisał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Podkreślił też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Letnie upały jeszcze przed nami, ale policja już apeluje o rozwagę. Funkcjonariusze przypominają, żeby nie zostawiać w zamkniętych samochodach dzieci ani zwierząt, nawet jeśli opuszczamy pojazd tylko na chwilę. Podczas gdy panują wysokie temperatury, wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie, a pozostawienie w nim człowieka lub zwierzęcia może doprowadzić do tragedii. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, reagujmy, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
10: Sprawdźmy, czy drzwi pojazdu nie są otwarte. Spróbujmy ustalić właściciela. Jeżeli to nie przyniesie skutku, powiadommy policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. W sytuacjach krytycznych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, sami możemy wybić szybę, żeby uratować życie człowieka lub zwierzęcia.
7: Za pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie grożą kary grzywny lub nawet więzienia. Andrzej Piaseczny i Beata Kozidrak dziś wystąpią w Zgierzu. Trwa święto miasta. W Parku Kościuszki na mieszkańców i przyjezdnych czeka moc atrakcji, m.in. Park Linowy, Dmuchane Miasteczko i konkurs muzyczny Zgierzogranie.
11: Pogoda sprzyja, idziemy teraz zobaczyć stoiska.
12: Ma być później piasek, no to poczekamy trochę, zobaczymy.
13: W Zgierzu jest co robić w czasie wolnym?
14: No jeśli takie coś się dzieje, no to jest fajnie. Dużo jest rekreacyjnych miejsc, gdzie można, tak jak ja uprawiam sport, mam gdzie go ćwiczyć.
13: Czego życzysz Zgierzowi z okazji jego święta?
14: Najbardziej takich atrakcji, żeby było ich coraz więcej. Żeby się jeszcze bardziej rozwijał.
7: Mówili Zgierzanie w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. Koncert kolejno Andrzeja Piasecznego i Beaty Kozidrak z zespołem BAIM rozpoczną się po 20 i o 21.30, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Wieczorem przeważnie nadal będzie pogodnie, chwilami tylko więcej chmur, wtedy może przelotnie popadać. Noc pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami rosnące do dużego, wtedy może przelotnie padać słaby deszcz, możliwe również burze. Termometry pokażą do 24 stopni.

Dzień dobry Państwu, jest 5 minut po godzinie 18, rozpoczynamy godzinną strefę kibica. Jolanta Kozłowska program zrealizuje, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

0: Kilka informacji agencyjnych. Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem 8 rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Dla obu tenisistek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze. Po raz pierwszy bowiem dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi. 24-letnia Chwalińska jako czwarta polska tenisistka wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Swoje finały przegrywały jeszcze przed II wojną światową Jadwiga Jędrzejowska, a potem Agnieszka Radwańska. No, a potem 6 tytułów zdobyła Iga Świątek. W Paryżu była najlepsza 4 razy. Raz wygrała w Nowym Jorku i raz w Wimbledonie. Chwalińska mimo porażki w finale zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu, notując awans o 93 pozycje. Polka nigdy wcześniej nie była wśród 100 czołowych zawodniczek świata. Za awans do finału może liczyć na nagrodę w wysokości ponad 1,5 miliona dolarów. Teraz do kraju się przeniesiemy, bo Podbeskidzie Bielsko-Biało awansowało do pierwszej ligi. W rozegranym w sobotę finale baraży drugoligowych Podbeskidzie pokonało Sandecję Nowy Sącz 3-1. A reprezentantka Polski w siatkówce Martyna Czerniańska doznała kontuzji i czeka ją kilka tygodni przerwy. Przyjmująca biało-czerwonych opuści więc drużynę po turnieju Ligi Narodów w Nankinie. A polskie siatkarki rozpoczęły zmagania w Lidze Narodów od 3 wygranych z Belgijkami, Czeszkami i Serbkami. W niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Chinkami, a potem na drugi turniej polecą do Bangkoku. To tyle informacji agencyjnych. Oczywiście no nie ma wiadomości, nie ma programu sportowego bez piłki nożnej. Co prawda wakacje piłkarskie się rozpoczęły, ale na stadionie przy Piłsudskiego finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Druga drużyna Widzewa podejmuje Pelikana Łowicz, a ten mecz ogląda Robert Zwoliński.
1: Dzień dobry. No i powiedzieć, że to wakacje, to myślę, że można by się było tutaj mocno pomylić, patrząc szczególnie na liczbę kibiców, która dzisiaj zasiadła na jednej trybunie, bo ta trybuna główna udostępniona dla kibiców dzisiaj, no ale niemalże w całości około 4,5 tysiąca kibiców, też fani Złowicza w naprawdę silnej grupie przyjechali, zatem naprawdę taki miły, fajny doping od samego początku. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś rekord, jeśli chodzi o frekwencję w tych finałach Pucharu Wojewódzkiego, przynajmniej w województwie łódzkim. No i na razie w 44 minucie mamy remis 0-0. Początek, no można powiedzieć, troszkę może niemrawy, może troszkę powolny z obu stron, choć przewagę od początku mieli Widzewiacy, mieli przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale brakowało skutecznych akcji, brakowało groźnych sytuacji. Najgroźniej próbował atakować z lewego skrzydła, no niezwykle doświadczony w bojach na wyższych szczeblach rozgrywkowych Adam Ratajczyk, ale na niewiele się to zdało. Może teraz właśnie Ratajczyk ruszył lewym skrzydłem do linii końcowej. Dobiega Ratajczyk już pole karne, linia boczna. Udało mu się dośrodkować, czy nie? Jeszcze nie. Przełożył piłkę na prawą, przełożył na lewą. Jeszcze raz na prawą. Wycofanie na 14 metr. Uderzenie Juśkiewicza, ale zblokowany ten strzał przez obrońców Pelikana. Jeszcze Kozłowski dośrodkuje z prawej strony. Skacze tam wysoko jeden z Widzewiaków, to Filip Przybułek. Posłał piłkę w stronę bramki, ale pewnie łapie Mateusz Wlazłowski. No, zrobiło się teraz groźniej w końcówce meczu, choć mieliśmy też taki groźny fragment, 5 minut od 27, wtedy to Kozłowski uderzał z około 8 metrów, miał naprawdę doskonałą sytuację obrońca Widzewa. Marcin Kozłowski uderzył z około 8 metrów, jednak rywale zdołali piłkę zblokować, wybić na rzut rożny. No i po tym rożnym kontra Pelikana Kołodziejczyk faulował Gieracha. No taka sytuacja na styku, jednak sędzia Paweł Malec zdecydował się pokazać tylko żółtą kartkę zawodnikowi Widzewa, bo tam obok nadbiegał kolejny z Widzewiaków i tylko to uratowało Kołodziejczyka przed obejrzeniem czerwonej kartki. Po tym rzucie wolnym dośrodkowanie Pelikana i z główki uderzał Adrian Dudziński, ale ten strzał niewiele obok bramki piłka przeleciała. No a w 32 minucie kolejny kontratak Pelikana Łowicz. Urwał się Maksymilian Czeczko prawym skrzydłem, minął Daniela Tanżynę, no i zagrał piłkę przed bramkę na 5-6 metry. Tam nabiegał z numerem 22 Paweł Płacheta. Na wślizgu zaatakował piłkę, ale jego strzał niecelny. Piłka przeleciała nad poprzeczką, a teraz Pelikan jeszcze raz zaatakował w tej pierwszej połowie. No to już końcówka, doliczony czas gry tak naprawdę się rozpoczyna. Paweł Malec pewnie pozwoli jeszcze wykonać Pelikanowi rzut rożny. Już tam piłkę w narożniku boiska ustawia z numerem 7 Paweł Gierach. No to po przeciwległej stronie boiska, patrząc z naszej perspektywy, dwie ręce uniesione w górę Łowiczane. Pewnie tu już nic więcej po tej akcji nie będzie, a zatem no, mogą iść all-in. Czy tak zrobią? Wycofanie, dośrodkowanie z głębi pola Łowiczan, ale piłkę szybko wybijają w Dziewiacy. I tak jak myślałem, więcej już gry w tej pierwszej połowie nie będzie. Paweł Malec, sędzia tego spotkania, kończy pierwszą połowę. Zatem jak na razie w tym finale Wojewódzkiego Pucharu Polski jest dużo emocji, dużo kibiców, tak jak powiedziałem, ten doping gorący, ale póki co goli nie było. Widzew 2 Łódź remisuje z Pelikanem Łowicz 0-0. Halo Studio.
0: Herbert Zwoliński jest na stadionie przy Alei Piłsudskiego i ogląda finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Połączymy się jeszcze z Robertem przed 19 na pewno, bo do 19 dzisiaj strefa kibica. To będzie jedyny akcent piłkarski dzisiaj, ten mecz właśnie, chociaż może nie jedyny, bo teraz będzie piosenka, którą u nas dzieci znają, a tak w ogóle to na muzykę do tej piosenki to kibice Borussii Dortmund śpiewali sobie po niemiecku podczas spotkań.
2: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród

0: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
1: Tak, tak, nic się nie zmieniło. Do 19 dzisiaj Strefa Kibica. Już za kilka minut wrócimy do, no chociaż porażki i Mai Chwalińskiej, to jednak do, no, wielkiego sukcesu tej zawodniczki na kortach w Paryżu.

0: To Deep Purple w sportowym programie Radia Łódź. No, na pewno Państwo wiedzą, że nie udało się Maji Chwalińskiej wygrać tenisowego turnieju na kortach w Lasku Bulońskim w Paryżu. W finale turnieju Rolanda Garrosa przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Chwalińska notowana przed tym turniejem w Paryżu na 114 pozycji w rankingu. Udziałem w finale wielkoszlemowej imprezy zaliczyła największy sukces w karierze. Teraz będzie w nowym notowaniu 21. Katarzyna Teodorowicz, była czołowa polska tenisistka, chwaliła po finałowym meczu obie tenisistki.
1: Maji Chwalińskiej 10. meczu z rzędu nie udało się wygrać. Strasznie wysoko postawiona poprzeczka przez Mirę Andrzejewą. Grała taktycznie świetnie, fizycznie była dobrze przygotowana i punktowała. Grała po prostu tak, jak powinna grać. W finale przeciwko dramatycznie zmęczonej Maji, która oczywiście grała, biegała, walczyła. Musiałaby nasza zawodniczka mieć 6-7 godzin mniej w nogach i wtedy dochodziłaby, mogłaby kontrolować głębiej, mocniej z kontry. Niestety wiatr, te wysokie piłki, które Maja grała, cofały się często, na co przyspieszająco reagowała Andrzejewa. Cóż, należało jej się. Wszystkie ostatnie mecze wygrała bardzo gładko. Jej dyspozycja jest naprawdę genialna, a my powinniśmy się cieszyć z tego, iż mieliśmy Maję w finale. Idźmy świętować.
0: A występ Maji Chwalińskiej w finale to największy sukces w karierze. Jest pierwszą w historii tenisistką, która do finału awansowała, uczestnicząc wcześniej w kwalifikacjach. Trener tenisa Michał Gawłowski docenia ogromne osiągnięcie Chwalińskiej i z uznaniem mówi o rywalce i taktycznych niuansach tej finałowej potyczki.
2: Ten set mecz, można powiedzieć, Conchita Martinez. Uważam, że przygotowanie taktyczne i dyscyplina oczywiście Andrzejewej w meczu fantastyczna. Od początku do końca, można powiedzieć, mimo gdzieś tej końcóweczki, ale to już chyba emocje troszeczkę zaczęły brać górę. Natomiast dyscyplina taktyczna do momentu 5-1 w drugim secie fantastycznie. No i co? Myślę, że nie ma co rozbierać tego meczu. No, było widać z punktu widzenia trenerskiego, że jednak tam już i nie ten bala, czyli pół kroku brakowało i tak dalej, i tak dalej. No, ogromna ilość, że tak powiem, minut na korcie, kroków wykonanych. Jednak różnica między jedną a drugą zawodniczką, już abstrahując od eliminacji, czyli 3 meczów więcej naszej zawodniczki, to w ogóle sposobu prowadzenia każdej akcji. Więc tutaj myślę, że nasza ma pewnie jeden turniej więcej zagrany. Miała przed finałem.
0: A trener Gawłowski podkreślił także nietypową drogę polskiej tenisistki na sportowy szczyt.
2: Zwróćmy uwagę na to, że mamy zawodniczkę wyłowioną przez trenera z naboru na Talentiadę, czyli do takiego naszego związkowego eventu, gdzie wybieramy dzieci sprawne do różnych konkurencji. Jak się okazało, idealnie trafiony wybór. To jest takie fajne nasze kopciuszkowate. No, tam zauważyłem, że Brad Pitt przyjechał oglądać Maję Chwalińską. No, to jest kosmos.
0: Tyle trener Michał Gawłowski. A Maja Chwalińska dzięki występowi w finale turnieju Rolanda Garrosa zanotuje ogromny awans w rankingu WTA. W poniedziałek będzie notowana na 21. miejscu, co nie gwarantuje jej niestety udziału, przynajmniej na dzisiaj, w turnieju wimbledońskim, który się już niedługo rozpoczyna na londyńskiej trawie, bowiem wtedy, kiedy była kwalifikacja tenisistek do tego turnieju, to Chwalińska była na 114 miejscu, więc albo uda się dla niej wywalczyć dziką kartę, albo będzie musiała walczyć w kwalifikacjach. Ale jak powiedział jej menadżer, ona jest do tego przyzwyczajona, więc jeszcze ten jeden raz zagra w kwalifikacjach, a potem już do tych największych turniejów z racji rankingu, jaki w tej chwili ma Chwalińska, będzie grała w głównej drabince i niejednokrotnie prawdopodobnie w pierwszej rundzie będzie miała wolny los. No ale zobaczymy, jak się rozstrzygnie sprawa dzikiej karty dla Maji Chwalińskiej na zbliżający się turniej w Wimbledonie. Na razie cieszmy się, że Chwalińska naprawdę pokazała, że wcale nie trzeba grać siłowego tenisa, żeby być w finale turnieju wielkoszlemowego.

Golden Life, dobra, dobra, dobra. My za kilka minut zaprosimy Państwa do galerii Sławy Łódzkiego Sportu, bo tam kilka dni temu odsunięto kolejną tablicę. Tym razem czterokrotna olimpijka Agnieszka Nagaj otrzymała to wyróżnienie, oprócz wielu sław łódzkiego sportu, także czterokrotna olimpijska, co prawda nie medalistka, ale za to mistrzyni Europy i no taka sportsmenka z prawdziwego zdarzenia, więc za kilka minut zaproszę Państwa na spotkanie z Agnieszką Nagaj.

0: Agnieszka Nagaj, czterokrotna olimpijka, jedyna z Łodzi sportsmenka, która reprezentowała barwy Polski na Igrzyskach Olimpijskich tyle razy. Także mistrzyni Europy w strzelectwie, zawodniczka, która pochodzi z Łodzi w ogóle i w całej karierze reprezentowała łódzkie kluby, Orzeł i Społem. Doczekała się upamiętnienia w galerii Sławłódzkiego Sportu Zawisła. Tablica z jej wizerunkiem i z jej nazwiskiem. To było kilka dni temu i tuż po odsłonięciu tej tablicy rozmawiałem z Agnieszką Nagaj, która no nie ukrywała rzeczywiście, że to była dla niej bardzo zaskakująco, bardzo wzruszająca uroczystość.
1: Cieszę się, że kapituła tak uznała. Ta moja kariera faktycznie była bardzo długa i owocująca w sukcesy. Może nie do końca takie, jakie sobie sama wymarzyłam, bo ja swoich marzeń sportowych nie spełniłam do końca. Ale odchodziłam zadowolonym zawodnikiem. Natomiast sama uroczystość była dla mnie bardzo wzruszająca. Nawet nie spodziewałam się, że będzie aż tak bardzo. Ja nie miałam oficjalnego zakończenia kariery, a zakończyłam ją już 3 lata temu. I powiem szczerze, troszeczkę tak to dla mnie wybrzmiało. Stąd to moje wielkie wzruszenie. Jest wiele osób, którym chciałam podziękować, a natłoku emocji po prostu nie dałam rady tego wyartykułować. Piękna to była droga. Towarzyszyło mi w niej mnóstwo ludzi, mnóstwo instytucji, klubów, organizacji wspierających, które dołożyły swoją cegiełkę do tego, że było to właśnie takie, a nie inne. Mam nadzieję, że mój przykład i innych sportowców będzie wzorem dla młodych ludzi, że można iść ze sportem przez życie, że to jest naprawdę fajny wybór drogi życiowej. Jest też takie powiedzenie, że jak robisz to, co jest twoją pasją, to tak jakbyś nigdy nie pracował. I to naprawdę się sprawdza. Nawet jeśli ten sport jest ciężką pracą, taką codzienną, to i tak to, w czym on to oddaje w tych pozytywnych emocjach, jest bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo cenne. A sport poza jakimiś sukcesami dał mi umiejętności na całe życie. To, czego uczymy się przy sporcie, czego mogą się młodzi ludzie nauczyć przy sporcie, to jest coś, co znajdzie zastosowanie przez całe życie. Czy w pracy zawodowej, czy w życiu codziennym. To, jak sobie radzimy ze stresem, to, jak podchodzimy do obowiązków, to, jak realizujemy swoje zadania, to, w jaki sposób wzrastamy w sobie. Tak? To moje motto, które jest na tablicy, czyli, że droga jest ważniejsza od celu, to się sprawdza i w sporcie, i w pracy zawodowej, i w życiu codziennym.
2: Jak to się stało, że w ogóle pani zaczęła to strzelectwo, że na przykład nie lekko atletykę, nie siatkówkę, nie wiem, nie. No nie kolarstwo chociaż wspołem, tylko to strzelectwo.
1: Troszeczkę z przypadku, bo szkoła średnia, do której trafiłam, 25. liceum ogólnokształcące, to były dawne, dawne lata, kiedyś był taki przedmiot jak przysposobienie obronne. I w ramach tego przysposobienia obronnego w szkołach realizowane było obowiązkowe strzelania z broni pneumatycznej. I to był ten pierwszy etap jakby selekcji uczniów i nieżyjący już pan Janusz Kochanowski, to jest mój pierwszy trener, człowiek, dzięki któremu wszystko się zaczęło. Jak robił te strzelania dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, to te osoby, które gdzieś mu wpadły w oko, zapraszał do sekcji strzeleckiej, wtedy WKS Orzeł Łódź Wam. I ja byłam jedną z takich osób i od tego zaczęła się moja przygoda. Na początku była to czysta frajda. Wiecie Państwo, to jest coś, czego mało kto robił. No kto ma na co dzień do czynienia z karabinem? A tutaj 16-17-latkowie mogą sobie iść postrzelać. To była po prostu czysta frajda. Nie dość, że samo strzelanie było fajne, to jeszcze te treningi odbywały się w towarzystwie kolegów, koleżanek, więc ta cała otoczka towarzyska była bardzo, bardzo przy tym sympatyczna i bardzo szybko przerodziło się w to taką naprawdę pasją, która kazała się być moją drogą na całe życie.
2: Strzelectwo to, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najpopularniejsza i najbardziej taka medialna dyscyplina, ale jednak to jest sport olimpijski.
1: Myślę, że to niszowa, chodziło bardziej w aspekcie zainteresowania mediami. Jest bardzo dużo osób w Polsce trenuje strzelectwo. Może nie w takim tym naszym klasycznym olimpijskim rozumieniu tego strzelectwa, ale osób, które są członkami klubów strzeleckich, przychodzą sobie po prostu postrzelać, jest bardzo dużo. Natomiast nie wiem, z jakiego powodu jest to dyscyplina po prostu mało popularna.

0: Medialnie. A szkoda, bo zawodników mamy fantastycznych i mamy fantastycznych zawodników od wielu, wielu lat. Nasi zawodnicy zdobywają najwyższe laury, jeśli chodzi o zawody każdego szczebla. W tej chwili Polka jest pierwszą zawodniczką w rankingu światowym w strzelaniu do rzutków w trapie, Sandra Bella. Mamy Łukasza Czaple, który jest multimedalistą na skalę światową, jeśli chodzi o medale Mistrzostw Świata. I też myślę, że mało kto o nim słyszał. Mamy pięcioro medalistów olimpijskich, właściwie olimpijek, medalistek, bo to są same kobiety, tylko jeśli chodzi o strzelanie z karabinu sportowego. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. W tej chwili mamy młodą młodziankę Maję Gawędę, która przeszła na czas studiów do łódzkiego klubu i już zaczęła karierę i reprezentowanie Łodzi od zdobycia złotego medalu na Mistrzostwach Europy. Wcześniej w klubie z Połem praktycznie co roku były dziewczyny, które wchodziły do kadry narodowej, reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Świata Europy. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Zachęcamy młodzież, niech przychodzą, niech próbują, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co stanie się tym, co nas nakręci na wiele, wiele lat.
1: Tyle Agnieszka Nagaj, która czterokrotnie, przypomnę, była na Igrzyskach Olimpijskich, a teraz ma już swoją tablicę w Galerii Sławy Łódzkiego Sportu. Ta galeria do obejrzenia właściwie codziennie, bo ona jest na filarach podtrzymujących dach Atlas Areny. A my za kilka minut o piłce nożnej Państwu znowu poopowiadamy.

0: No to obiecałem, że o piłce nożnej będziemy mówili. Za kilka minut wrócimy na stadion Widzewa przy Alei Piłsudskiego, gdzie toczy się finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Na razie jest 0-0 w meczu rezerw Widzewa z Pelikanem Łowicz, ale już o szczegółach opowie Państwu za kilka minut Robert Zwoliński. A teraz spotkamy się z Markiem Dziubą, który jest trenerem drużyny piłki chodzonej, czyli UKS Walking Football. Piłkarze chodzący, można tak powiedzieć, no, z dużymi sukcesami ostatnio rozgrywali mecze na międzynarodowych, dobrze obsadzonych turniejach. I to, gdzie występują drużyny naprawdę o takich nazwach, że no, tylko grać z takimi piłkarzami. Marek Dziuba właśnie o tych dwóch udanych turniejach teraz Państwu wszystko opowie.
1: Na pewno to, że graliśmy w tych turniejach dwóch, to znaczy w Almeo i Walencję, to nie znaczy, że sezon się zakończy, bo pod koniec sierpnia czeka nas wyjazd do Hamburga na zaproszenie HSV Hamburg, gdzie naprawdę będzie cała liga chodzonego drużyn niemieckich, jak również AS Roma, Manchester City, Sporting Lizbona, także no na pewno z górnej półki drużyny. I później czeka nas wyjazd do Alicante na zaproszenie Herkulesa Alicante. Także na pewno ten rok jest, upływa nam na wyjazdach odnośnie tego Almeo. Ja osobiście jestem po raz czwarty, dwa razy byliśmy na drugim miejscu, przegrywaliśmy w ostatnich minutach i ostatnie dwa lata zakończyły się naszym sukcesem, gdzie powtórzyliśmy to, w tym roku powtórzyliśmy po raz drugi zwycięstwo w jubileuszowym 10. turnieju Almeo, który uważany jest za jeden z największych, jeżeli nie największych turniej pod względem chodzonego futbolu.
0: No właśnie, te nazwy klubów, które wymieniłeś, to no właśnie każdy klub z Polski, jakiejkolwiek odmianie piłki nożnej, gdyby brał udział w takiej imprezie, no to przedstawiciele tego klubu byliby wręcz przeszczęśliwi, bo przecież polskie zespoły no na co dzień no z takimi drużynami, o takich nazwach, a przecież to nie są przypadkowe nazwy, bo to jest jakby sekcja klubu, o tych, których wymieniałeś, no to już tak, jest naprawdę jakaś nobilitacja
1: dla
0: was.
1: Tutaj mówię o klubach, które będą w Hamburgu, ale będąc w Almeo, no cała czołówka belgijska, Holendrzy, Herkules, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, także na pewno przedstawiciele właściwie tych krajów, które w chodzonym futbolu się liczą, Anglicy. Także no, później po tym zwycięskim turnieju w Almeo ruszyliśmy na następny turniej do Francji, gdzie mieliśmy przyjemność spotkania się z drużynami francuskimi. Z Olympique Marsylia zajęliśmy tam drugie miejsce, na pewno bardzo duży sukces. Przegraliśmy tylko w tych wszystkich meczach, zarówno w Almeo, jak i we Francji, jeden mecz z późniejszym zwycięzcą, który naprawdę był, można powiedzieć, że nie do pokonania. Pojechaliśmy trochę w osłabionym składzie, także było to granie z bramkarzami 4-4 na ćwiarce boiska, także no, muszę zaznaczyć, że przy ogromnym upale, około ponad 30 stopni, także 7 czy 8 meczy, także na pewno było nas tylko 6 zawodników, którzy mogli uczestniczyć, byli zdrowi i mogli uczestniczyć w tym graniu, także na pewno zakończyło się to wielkim sukcesem, także na pewno wspaniała sprawa, jest to wielka promocja polskiej piłki, a przede wszystkim no, Łódzkiego Klubu Sportowego.
0: Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy to się zaczynało tutaj, to się obawiali chłopaki, jak to będzie w rywalizacji z no, przedstawicielami walking footballu z krajów, gdzie to się już rozwijało od kilku czy kilkunastu lat, no ale widzę, że już po tych kilku latach różnicy specjalnej nie ma.
1: No na pewno, no zresztą no, czego świadkiem są te wyniki które w ostatnich 4 latach, odkąd ja jestem po namowie Pawła Lewandowskiego, prezesa Łódzkiego Klubu Sportowego Walking Football, no na pewno widać bardzo duży postęp i to się przekłada na te mecze, które graliśmy, no bo w ostatnich tych 2 latach odnieśliśmy bardzo duże sukcesy, bo w Hamburgu grając w Hamburgu wygraliśmy, druga drużyna zajęła 5. miejsce. Turnieje w Berlinie Zachodnim 2 lata pod rząd, zarówno mężczyźni, jak i zespół mieszany czyli miks, dwie kobiety i czterech zawodników. Także to jest to, że po prostu no, odnosimy sukcesy, a w Polsce zaczyna się to tak samo rozwijać, że powstają, starają się powstać nowe kluby, tak jak Drukarz. Z tego, co mnie wiadomo, to jest prawdopodobnie będzie chciała powstać drużyna Walk-in Football Legii Warszawa. Także na pewno jest nadzieja na rozwijanie dalsze i miejmy nadzieję, że tak będzie.

0: 12 minut pozostało do godziny 19, do końca strefy kibica, no ale zaglądamy więc na stadion przy Alei Piłsudskiego. Tam druga drużyna Widzewa podejmuje Pelikana Łowicz. To jest finałowy mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski. Do przerwy było 0-0, już ponad kwadrans grają piłkarze w drugiej połowie, a mecz ogląda Robert Zwoliński.
1: Tak, to już 64 minuta, ale goli jak nie było, tak nie ma. 0-0 na tablicy wyników, choć początek tej drugiej połowy, no to było, mogło być małe trzęsienie ziemi tutaj dla łódzkich kibiców, bowiem w 46 już minucie Maksymilian Czeczko po dośrodkowaniu z prawej strony uderza z główki, no i piłka trafia w słupek. Janek Krzywański, bramkarz Widzewa, stał i patrzył jak zaczarowany. No, gdyby ten strzał był celny, to Pelikan objąłby prowadzenie już na początku tej drugiej połowy, ale tak się nie stało. W odpowiedzi Widzewiacy dopiero w 54 minucie wyprowadzili groźniejszy atak. Ponownie Adam Ratajczyk był tym, który tutaj najwięcej zamieszania stworzył w szeregach Pelikana. Zbiegł z lewej strony do środka, później podążył do prawej strony, zagrał do Szymona Sołtysińskiego. Ten wrzucił w pole karne, no ale Tomasz Bała do piłki nie doszedł. W odpowiedzi strzał Pelikana, dokładnie to zawodnika grającego na prawej obronie, Jakuba Skibińskiego. Prawa obrona, prawe wahadło, bo Pelikan tak umiejętnie z trójki, z piątki na czwórkę obrońców przechodzi. No natomiast Skibiński uderzył z prawej strony. Piłka przeleciała niedaleko prawego słupka bramki Krzywańskiego. Widzewiacy najwięcej zagrożenia stwarzają mimo wszystko po stałych fragmentach gry. Trzy rzuty rożne już w tej drugiej połowie. No i najbliżej byli w 63 minucie. Dobre dośrodkowanie z narożnika. Sebastian Zieleniecki jednak nie zdołał skutecznie trafić w piłkę, a teraz atakuje Pelikan. Dośrodkowanie z lewej strony. Jednak piłkę wybijają Widzewiacy. No i jeszcze raz Pelikan przejmuje. Jeszcze raz spróbuje dośrodkować. Tym razem z głębi pola Gapys. No jest zgranie przed pole karne. Strzały z Kibińskiego zblokowany i Krzywański pewnie łapie piłkę. No to szybciutko może też o składach, bo te od pierwszej minuty niezmienione, jeśli chodzi o Pelikana w bramce, Wlazłowski w obronie, no te prawej Skibiński, Dudziński, Musialski, Dąbrowski i Gapes, w środku pomocy Paweł Płacheta i Ernest Kurzawa, no i trójka takich zawodników ofensywnych po bokach Gierach i Supera, a z przodu Maksymilian Czeczko, o którym już tutaj wspominałem. Jeśli chodzi o Widzew, no to tutaj bez zaskoczeń w drużynie trenera Pawła Ściebury, może o tym za chwilę, bo Bała zgrywa piłkę do lewej strony. Teraz świetna obrona Wlazłowskiego, który wybija piłkę, no co prawda przed siebie, ale tam zdążyli jego koledzy z obrony interweniować, wybić tę piłkę jeszcze dalej, no ale świetnie podłączył się z lewej strony boiska. No kto nie, to nie Ratajczyk, bo to tak wyglądało, że to Adam Ratajczyk, ale tam w jego miejsce wskoczył Filip Przybułek. No a jeśli chodzi o Widzew, no skład Widzewa, no to w bramce Krzywański, w obronie od prawej Kozłowski, Zieleniecki, Tanżyna, Juśkiewicz, w środku pola Kołodziejczyk, Madej, Przybułek, no i też tercet ofensywny, po bokach Sołtysiński, Ratajczyk, a z przodu Tomasz Bała. Tak to wygląda, jeśli chodzi o składy. Więcej posiadania piłki na pewno mają Widzewiacy, ale groźniejsza sytuacja, tę najgroźniejszą jak na razie mieli mimo wszystko zawodnicy Pelikana. Może teraz Widzew odpowie. Tutaj przed polem karnym rozgrywają Widzewiacy, Przybułek wbiega w szesnastkę, jednak nie zabrał się dobrze z piłką. Jeszcze odważne uderzenie Daniela Tanżyny, około 20-22 metrów. Środkowy obrońca Widzewa, no uderzył mocno, ale niecelnie, daleko mu było do precyzji Przemysława Wiśniewskiego z ostatniego meczu reprezentacji, kiedy to przymierzył Wiśnia z 32 metrów. No ale to był Stadion Narodowy w Warszawie. Dzisiaj jesteśmy na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. I za moment będzie pierwsza roszada w drużynie Widzewa Łódź. Zdaje się Tomasz Bała boisko opuści, a Daniel Gryzio, zawodnik, który w rundzie jesiennej no, był takim najjaśniejszym punktem drużyny i też przede wszystkim w poprzednim sezonie, zaraz moment wejdzie, tak ta zmiana już się dokonuje. Tomasz Bała boisko opuszcza, Daniel Gryzio wchodzi i myślę, że tutaj będzie zmiana, jeśli chodzi o ustawienie, bo Szymon Sołtysiński teraz będzie grał jako ten wysunięty napastnik. Daniel Gryzio jako taki prawo skrzydłowy pewnie będzie się teraz częściej zmieniał z Adamem Ratajczakiem. No i będą właśnie Raz jeden na lewej stronie, raz drugi, a ten drugi oczywiście będzie schodził na prawą stronę boiska. No i teraz Ratajczyk przez środek zaraz spróbuje podać do Gryzia, ale tam był 2-3 razy delikatnie faulowany Ratajczyk. Jednak Widzewiacy utrzymali się przy piłce, nie ma rzutu wolnego, jest za to Kozłowski do przodu. Tutaj Madaj w roli takiego drugiego środkowego napastnika, tyłem do bramki, jednak mocno wypchnięty na około 40 metrów od bramki Pelikana. No i już Widzewiacy w kole środkowym, dwóch środkowych obrońców, Zieleniecki i Tanżyna, dwóch środkowych obrońców, którzy powrócili do Widzewa, którzy no byli w drużynie Widzewa, która wracała do Ekstraklasy. No oczywiście na poszczególnych etapach byli tego powrotu. Daniel Tanżyna był w tym już ostatnim powrocie, czyli do Ekstraklasy, Sebastian Zieleniecki wcześniej. No i teraz Zieleniecki, mocne uderzenie, no tak, już to było bliżej Przemysława Wiśniewskiego, skoro o nim już wspomniałem. No i też odległość podobna, około 30 metrów do bramki Pelikana, jednak piłka kozłowała przed Wlazłowskim, bramkarzem z Łowicza. Ten dobrze sparował do boku, ale Widzewiacy cały czas przy piłce. W takim zamku próbują tutaj Łowiczan zamknąć, w takim zamku hokejowym. Dobre teraz zagranie Kozłowskiego w pole karne. Madej, dośrodkowanie na 6 metr, wybijają Łowiczanie. To już 69 minuta, prawie 70. Cały czas 0-0. No i w ataku cały czas Widzewiacy. Mocne wstrzelenie przybułka. Piłka odbija się od dwóch rywali, ale ostatecznie też jeszcze od Kozłowskiego. No i od własnej bramki rozpocznie Mateusz Wlazłowski, dla którego myślę, że jest to szczególny mecz, bo to jest wychowanek Widzewa pochodzący z Łodzi. Bramkarz, który w tym pierwszym Widzewie nie zagrał, no ale grał jeszcze w czasach młodej Ekstraklasy, w rezerwach Widzewa, jeszcze tego Widzewa oczywiście przed upadkiem. No a później no oczywiście Wlazłowski w innych klubach z regionu łódzkiego, między innymi w Warcie Sieradz, czy teraz w Pelikanie Łowicz. W 70 minucie kolejna zmiana, tym razem w Pelikanie Łowicz, no ale cały czas Widzew 2 Łódź remisuje z Pelikanem w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski 0-0. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński. W serwisach informacyjnych info będą podawane Państwu wyniki tego spotkania. Tak więc kończymy strefę kibica. Dzisiaj przypomnę o największym sukcesie polskiego sportu dzisiaj. Co prawda przegranym, ale jednak finale w turnieju wielkoszlemowym z udziałem Mai Chwalińskiej. Tak więc dziękujemy za ostatnią godzinę. Jolanta Kozłowska i Piotr Andrzejczak. Kończymy strefę kibica. A wiadomości sportowe dzisiaj jeszcze dwukrotnie w programie Radia Łódź po 21:00 i 22:00.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże! Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21:00. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z okna 11 piętra, plany budowy brakującego odcinka drogi rowerowej w centrum Łodzi i kontrowersje wokół pomnika samolotu w Wieruszowie. Noc będzie pogodna, jutro sporo słońca, ale możliwe też burze. Są zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z okna 11 piętra wieżowca. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem we Włocławku. 5-letnia dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 21-letnia matka w chwili wypadku dziecka była nietrzeźwa. Poza tym w jej organizmie wykryto ślady zażycia marihuany. O szczegółach Marek Ledwosiński.
4: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem zarzutów, relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
5: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki, czyli osoby, którą musiała się opiekować, ciążył obowiązek opieki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
4: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
3: Matka dziewczynki przyznała się do winy, grozi jej do 5 lat więzienia. Łódzcy rowerzyści zyskają łatwiejszy dojazd do centrum miasta na trasie WZ. Powstanie brakujący odcinek drogi rowerowej między ulicą Sienkiewicza a parkiem Źródliska, zapowiada przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
6: Chcemy dołożyć ten element po stronie południowej, ale to nie tylko nawierzchnia dla rowerów, także nowe chodniki, nowa zieleń i cały ten obszar miasta uporządkowany także estetycznie.
3: Powstaną również nowe przejazdy rowerowe przez Aleję Piłsudskiego przy skrzyżowaniach z ulicami Przędzalnianą i Kilińskiego, a prace mają się rozpocząć już wkrótce, po weekendzie, zakończą się w tym roku.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Mieszkańcy Wieruszowa nie chcą przeniesienia pomnika samolotu z centrum nad przedmieścia. Uważają, że skoro od lat stoi w jednym miejscu, to już powinien tam pozostać. Samolot Lisunow Li-2 trafił do Wieruszowa pod koniec lat 60. i stanął w miejscu ruin dawnego zamku niedaleko rzeki Prosny. Władze miasta chciałyby przenieść go na przedmieścia, ale mieszkańcy mówią, że niepotrzebnie.
7: Powinien zostać, tyle lat tutaj jest, to powinien zostać.
8: To jest pamiątka tutaj od lat.
9: Jak najbardziej powinien zostać na miejscu.
10: Dlaczego?
9: No wszyscy wiedzą, gdzie on jest, tak?
8: On tutaj ozdabia całe miasto Wieruszów.
3: Według władz Wieruszowa samolot po przeniesieniu z centrum miasta na rondo przy drodze wojewódzkiej na przedmieściach ma być lepiej widoczny dla mieszkańców i turystów. Do późnego wieczora potrwa doroczne święto Trębaczewa pod Działoszynem. Jak co roku cementownia Warta zorganizowała dni otwarte, przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Cementownia Warta to jeden z największych pracodawców w regionie. Mieszkańcy czują się związani z zakładem, mówi pracująca w laboratorium Anna Karpińska.
11: Bardzo dobrze mi się pracuje. Ekipy mamy w laboratorium bardzo zgraną. Jeśli chodzi o organizację całości, to naprawdę jest na wysokim poziomie.
12: Jak mam przyjemność tutaj być na Barbórce, to widzę, jak się pracownicy też potrafią bawić. I to dobrze, że ta cementownia została i dobrze, że te miejsca pracy są, bo to jest bardzo istotne.
3: Dodaje łódzki eurodeputowany Dariusz Joński. Wśród atrakcji dzisiejszej imprezy w Trębaczewie są m.in. miasteczko rowerowe, gdzie można nauczyć się także, jak korzystać z kasków obowiązkowych dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Można również poznać podstawy pierwszej pomocy i zasiąść w symulatorze dachowania. Do tego kino plenerowe i koncerty. O 20:30 wystąpi gwiazda wieczoru Kasia Kowalska, a na zakończenie na 22:10 zaplanowano pokaz laserowy. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. Nocą przeważnie będzie pogodnie, temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami rosnące do dużego. Wówczas może przelotnie padać słaby deszcz, niewykluczone również burze. Termometry pokażą jutro maksymalnie 24 stopnie.
1: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

10 minut po godzinie 19. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na audycję Przeboje Wolnej Soboty. Jola Kozłowska za stołem realizatorskim i Sebastian Dziuda przed mikrofonem. Kłaniam się dziś w zastępstwie za Piotra Stańczyka. Będę Państwu towarzyszyć do godziny 22. Zapraszam. A zaczęliśmy od przeboju Michaela Jacksona, Wanna Be Starting Something. Taneczny kawałek z legendarnego już albumu Thriller. To jest płyta Pomnik. W zasadzie o tej płycie już powiedziano i napisano chyba wszystko. Ja tylko dopowiem, że w momencie, kiedy ten album ukazywał się, czyli w roku 1982, potrzebował niecałych 2 lat, żeby już być najlepiej sprzedającą się płytą w dziejach i tak zostało do tej pory 70 milionów sprzedanych kopii, mniej więcej, w zależności od szacunków. Teraz wynosi ta liczba. Niesamowity jest to album i z wielką chęcią do niego wracam. Tak jak wspomniałem, do 22 jestem dziś z Państwem. Rozpoczynamy tę audycję i też rozpoczynamy sezon na letnie koncerty, na letnie festiwale. Przez najbliższe 3 miesiące będzie bardzo intensywnie koncertowo w całej tak naprawdę Polsce. Sezon rozpoczyna Dawid Podsiadło. Dziś za niespełna 2 godziny wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy Obrotowy Tour. Czekamy na album. On ukaże się jesienią. Póki co znamy 2 single. Które z pewnością wybrzmią na dzisiejszym koncercie i kawałek o tytule Nomen Omen Sezon już teraz.

Do tego numeru, jak i wielu innych z repertuaru Dawida Podsiadły, z pewnością dzisiejszego wieczoru na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie się bawić bardzo dużo osób, kilkadziesiąt tysięcy na pewno. Trasa, podobnie jak ta sprzed 2 lat, będzie w formule 360, czyli scena na środku płyty. I z tego, co widziałem, też będzie bardzo kolorowa, bo Dawid Podsiadło za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych już informował, że będą rozdawane takie kolorowe opaski. Ci z Państwa, którzy mieli okazję być na koncertach chociażby formacji Coldplay, to pewnie domyślają się, jak to wygląda. Otóż te opaski świecą się w ciemności, mienią się różnymi kolorami. Wygląda to po prostu zjawiskowo i podobne zagranie Dawid Podsiadło wymyślił na tę trasę. A jeśli chodzi o koncerty i festiwale w lato, bo tego naprawdę będzie w tym roku i w te wakacje całkiem sporo, to nie tylko koncerty tych największych artystów stadionowe, ale też trasy festiwalowe. Męskie Granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ostatni weekend czerwca w Żywcu, ale będzie też Poznań, będzie Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa na zamknięcie trasy pod koniec sierpnia. W Łodzi Męskiego Grania nigdy nie było, nie zanosi się na to, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło. Natomiast nie da się ukryć, że jest to jedna z ważniejszych tras koncertowych w te wakacje i z pewnością dużo osób z Łodzi, regionu wybiera się na te koncerty. No to jak już zagaliliśmy ten temat, to myślę, że dobrze jest wyemitować utwór jeden z dwóch hymnów tegorocznych, bo ku zaskoczeniu wydaje mi się, że wszystkich. Tegoroczna orkiestra w składzie, przypomnijmy, Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut wydali jeszcze jeden utwór, bo poza kawałkiem o tytule Nareszcie, poznaliśmy nie tak dawno temu jeszcze kolejny kawałek, nazywa się Tańczę. To cóż, zapraszam, potańczmy teraz.

0: Robię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Koncerty Męskiego Grania charakteryzują się tym, że orkiestra prezentuje znane utwory w zupełnie nowych aranżacjach. Tak po swojemu, w swoim stylu. Musi być taka osoba, która czuwa nad tym całym przedsięwzięciem, która aranżuje, która komponuje, która całą tę muzyczną oprawę tworzy. A w tym roku taką osobą jest Leon Krześniak. To jest bardzo utalentowany artysta, jeden z najbardziej obiecujących moim zdaniem młodych muzyków obecnie na polskiej scenie. Również producent. Współpracuje m.in. z Zalią, z Mrozem. Miałem okazję spotkać Leona na festiwalu Great September w zeszłym roku, we wrześniu. Bardzo sympatycznie się rozmawiało. Dwa miesiące temu z kolei zadebiutował krążkiem Słoneczna Strona Ulicy. Są tam bardzo przyjemne utwory, więc teraz spowolnimy nieco tempo. Lekkie gitarowe brzmienia, pełne ciepła i słońca już za chwilkę w Radiu Łódź. Leon Krześniak i przyjemne popowe granie z takim funkowym akcentem. Już teraz zapraszamy do wysłuchania utworu pod tytułem Chciałbym.

To był zespół Nothing But Thieves i utwór Evolution. To pierwszy singiel brytyjskiej kapeli, który zapowiada już piątą płytę grupy Stray Dogs. Ukaże się ona 25 września, a po wydaniu płyty zespół rusza w trasę i w przyszłym roku, w styczniu, panowie z Brighton odwiedzą Polskę. 21 stycznia dokładnie wystąpią w Atlas Arenie. Brytyjczycy bardzo lubią nasz kraj, to trzeba przyznać, bo to już będzie 18 wizyta tego zespołu w naszym kraju, ale pierwsza w Łodzi. Ja się na ten koncert wybieram, nie mogę się doczekać i to będzie moje drugie spotkanie z tą kapelą. Pierwsze było w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside 3 lata temu, ale to był festiwal. Występ niespełna godzinny, więc trochę inaczej mi się doświadczało tego występu. Więc liczę, że w styczniu jeszcze pełniej ten koncert przeżyję, tak w pełniejszej krasie. A skoro mamy początek lata, no to ten okres bardzo mi się kojarzy z albumem Dead Club City, właśnie też z repertuaru Nothing But Thieves. On jest trochę bardziej syntezatorowy, nieco bardziej popowy, bym powiedział, bo tutaj po tym singlu można wywnioskować, że panowie idą bardziej w stronę gitarową, bardziej rockową. Dead Club City album wyszedł 3 lata temu, 30 czerwca, a jednym z moich ulubionych numerów na tym albumie jest Foreign Language. On już teraz.

A jak już przy koncertach w Atlas Arenie jesteśmy, to myślę, że dobrze opowiedzieć o tym najbliższym. Kings of Leon. Ta kapela wystąpi w łódzkiej hali 17 czerwca. Autorzy hitów Yves Saint Barry i Sex on Fire rusza już za tydzień w krótkie tournée po Europie i drugim przystankiem na trasie będzie właśnie Polska. A utwór Wait for Me już teraz na antenie Radia Łódź.

Wait for me, czyli poczekaj na mnie. Poczekajcie na mnie. Tak mówimy do kogoś, kto na przykład szybko biegnie i od nas ucieka. Jak przy bieganiu jesteśmy, to przypominamy o zapisach na jubileuszowy bieg z Radiem Łódź 5 do setki. To już naprawdę ostatni moment, żeby się zgłaszać. Przypominamy, że bieg odbędzie się 21 czerwca w parku imienia Roberta Baden-Powella. Nie trzeba być naprawdę jakimś maratończykiem, ani posiadać niesamowicie dobrej kondycji. Wystarczą chęci, wystarczy zaangażowanie i wspólna wola świętowania z nami 95. urodzin. Będą różne biegi, będzie bieg sztafetowy dla dorosłych, będzie też bieg na różnych dystansach dla dzieci. Jeśli chodzi o ten bieg sztafetowy, to on zostanie rozegrany na dystansie 5 km plus w formie takiej sztafety pięcioosobowej, więc właściwie każdy uczestnik przebiegnie taką jedną pętlę o dystansie nieco ponad 1 km, więc to naprawdę wydaje mi się, że to jest taka bardzo symboliczna rzecz, ale zachęcamy, warto się w to zaangażować. Co trzeba zrobić, to odsyłamy na naszą stronę internetową. Tam wszystkie informacje się znajdują, radioloc.pl, tam regulamin, tam też zapisy. Dla tych biegaczy, którzy będą mieć najszybsze drużyny i mamy ciekawe nagrody, oczywiście koncertowe, będą bilety do wygrania na koncerty Lennego Krawica, Mroza, a także Europe. Myślę, że warto się zainteresować. Przypominamy, 21 czerwca, park imienia Roberta Baden-Powella. To już naprawdę ostatni moment na to, żeby się zapisywać na ten bieg. Świętujmy razem 95 lat Radia Łódź. A jak już przy bieganiu jesteśmy, to na naszej antenie utwór Run, Run, Run od Jill Scott, czyli teraz przechodzimy w takie R&B klimaty.

17 minut do godziny 20. Słuchacie Państwo audycji Przeboje Wolnej Soboty w Radiu Łódź oczywiście. Pierwszy raz tego wieczoru w tej audycji, ale mogę już powiedzieć, że nie ostatni. Zaglądamy do muzycznego kalendarium i już tutaj nieco zapowiedzieliśmy tym utworem od Genesis, o jaką to kartkę z kalendarza chodzi. Otóż równo 40 lat temu ukazał się album Invisible Touch właśnie zespołu Genesis. Przed chwilą wysłaliśmy tytułowy numer z tego krążka, który też otwiera cały album. Najpopularniejszy numer z tej płyty to myślę Land of Confusion, ale tytułowy utwór też jest całkiem niezły, bardzo energiczny, taneczny i w takich klimatach jesteśmy tutaj z Państwem. Natomiast myślę, że teraz troszeczkę spowolnimy nasze tempo i zostajemy u Genesis, dalej słuchamy albumu Invisible Touch, ale teraz bardziej balladowo, bardziej spokojnie, kawałek In Too Deep na naszej antenie.

To utwór Into Deep od kapeli Genesis. My zostajemy jeszcze tutaj w naszym kalendarium, w naszym segmencie kartki z kalendarza w audycji. I teraz pora na trochę nowsze brzmienia, brzmienie od zespołu Turnstile, bo dokładnie rok temu ten zespół wydał krążek Never Enough. Krążek, który, co ciekawe, został nagrodzony na ubiegłorocznej gali wręczenia nagród Grammy w kategorii najlepszy rockowy album, czyli na gali tych najważniejszych, najbardziej prestiżowych nagród w przemyśle muzycznym. Właśnie tym albumem amerykańska grupa bardzo wyraźnie zaakcentowała swoją obecność na muzycznej scenie i myślę, że po 6 czerwca 2025 roku życie każdego z członków zespołu już nie było takie samo. Już teraz na antenie Radio Łódź kawałek właśnie z tej płyty o tytule Seeing Stars.

To był kawałek Seeing Stars od zespołu Turnstile, a my tymczasem już po raz ostatni w tej godzinie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium i przypominamy, że dziś wypada również rocznica wydania pierwszego debiutanckiego albumu grupy The Cars. To był rok 1978. Wtedy to właśnie ukazał się ten krążek, nazwany tak samo jak sama kapela. I już teraz na naszej antenie jeden z największych przebojów właśnie kapeli The Cars o tytule My Best Friend's Girl, a my słyszymy się tuż po wiadomościach. W drugiej godzinie między innymi wybrzmią numery od Lady Punk, Manam czy Coldplay. Będzie też Igo, także prosimy koniecznie zostać z Radiem Łódź, a my tymczasem słyszymy się no właśnie już tuż po wiadomościach, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Włocławska prokuratura wnioskuje o aresztowanie matki dziewczynki, która wypadła z okna 11 piętra. Kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w Łodzi czeka przebudowa. Nie żyje Waldemar Bogdanowicz, były prezydent Łodzi, były wojewoda i senator. Noc będzie pogodna, jutro sporo słońca i do 24 stopni na termometrach. Jest zarzut dla matki dziewczynki, która wypadła z okna 11 piętra wieżowca. Do zdarzenia doszło wczoraj we Włocławku. 5-letnia dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak ustalili śledczy, dziewczynka była w mieszkaniu z 21-letnią matką. Kobieta była nietrzeźwa i spała. Włocławska prokuratura postawiła jej zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta przyznała się do winy, grozi jej do 5 lat więzienia. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tym, czasowe aresztowanie 21-latki. Stan dziewczynki lekarze określają jako bardzo ciężki, ale stabilny. Będzie kolejny duży remont na Bałutach w Łodzi. Chodzi o ulicę Lutomierską, ważną trasę, którą co dzień pokonują setki mieszkańców. Urząd Miasta szuka wykonawców przebudowy odcinka Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. W planach jest m.in. budowa drogi rowerowej, przebudowa chodnika i przystanków autobusowych, a także wymiana odcinka sieci wodociągowej. Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje mówi, że prace mogą ruszyć pod koniec wakacji.
12: Pewnie już przed zimą tych prac zakończyć się nie uda, ponieważ pierwszy etap to jest przebudowa wodociągów, która zawsze bardzo długo trwa.
11: Możliwy termin zakończenia prac to wiosna przyszłego roku.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Nie żyje były prezydent Łodzi, były wojewoda łódzki Waldemar Bogdanowicz. Z Łodzią był związany od 1945 roku. W latach 80. działał w Solidarności. W stanie wojennym angażował się w pomoc internowanym i ich rodzinom. Od 1989 do 1990 roku był prezydentem Łodzi, do 1994 wojewodą łódzkim sprawował także mandat senatora. Waldemar Bogdanowicz zmarł dziś w nocy, miał 85 lat. Trwa mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski. Przy Alei Piłsudskiego w Łodzi rywalizują rezerwy Widzewa i Pelikan Łowicz. Jak się okazało, konieczne są rzuty karne. Łączymy się z Robertem Zwolińskim.
13: Tak jest, po 90 minutach było 0-0, no i po dogrywce 30-minutowej także bez goli, choć sytuacje były i lepsze nawet, trzeba przyznać, że miał Pelikan, który w 46 minucie trafił w słupek, a konkretnie Maksymilian Czeczko uderzył z główki i piłka odbiła się od słupka. Widzewiacy też obijali obramowanie bramki Pelikana, robił to i Sołtysiński, i Przybułek, no ale najlepsza sytuacja w 118 minucie, to już dogrywka oczywiście, uderzenie zawodników Pelikana z około 15 metrów. No i Sebastian Zieleniecki, obrońca Widzewa, zatrzymuje piłkę na linii bramkowej. A teraz już na linię bramkową po stronie od ulicy Niczernianej biegną bramkarze Jan Krzywański, Mateusz Wlazłowski. Oni tutaj mogą być bohaterami, bo za moment początek rzutów karnych. Jako pierwsi będą uderzali piłkarze Pelikana. A przypomnę, po 90 i 120 minutach było 0-0.
11: Wynik podamy za godzinę, kilka minut po 21 we wiadomościach sportowych. Noc w regionie będzie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko będzie duże i wtedy może przelotnie padać słaby deszcz. Niewykluczone burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie.
0: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

trwa audycja Przeboje Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Witamy się ponownie. Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Jola Kozłowska za stołem realizatorskim. Dziś w zastępstwie za Piotra Stańczyka mam przyjemność poprowadzić ten program dla Państwa. Do godziny 22 jesteśmy, polecamy się i zapraszamy. A drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania otworzyliśmy utworem o tytule Tidal Wave od amerykańskiej kapeli indie rockowej Almost Monday. Muszę przyznać, że jest to moje najlepsze odkrycie ostatnich tygodni. Bardzo często i bardzo dużo słucham ostatnio tej kapeli, bo trzeba przyznać, że jest to bardzo przyjemne indie rockowe brzmienie. To, co urzeka mnie w twórczości tego zespołu, to z pewnością taka lekkość, taka łatwość w komponowaniu bardzo chwytliwych melodii, które zostają na długo w pamięci. Prawdziwe letniaczki, można tak powiedzieć. Fajna muzyka, do której przyjemnie się spędza czas, spędza się popołudniowe i wieczorne soboty, weekendy, tak jak na przykład my tutaj dzisiaj. Więc pozostańmy w tym klimacie i jeszcze jeden utwór od kapeli Almost Monday, tym razem Skinny Deep.

10 minut po godzinie 20. Słuchacie Państwo Radia Łódź. To był kawałek Skinny Deep od zespołu Almost Monday. Czyli w tłumaczeniu na język polski to będzie prawie poniedziałek. No właściwie jest już prawie poniedziałek, bo mamy sobotę wieczór, ale jeszcze jutro jest niedziela i pozostajemy w weekendowym nastroju jak najbardziej. To była zapowiedź drugiego albumu, właśnie Almost Monday, o którym na razie jeszcze niewiele wiemy, ale po singlu takim jak Skinny Deep mogę przypuszczać, że zawiedziony nie będę. A prowadząc program o tematyce muzycznej na początku czerwca, to nie sposób nie wspomnieć o trwającym właśnie festiwalu w Opolu. Dokładnie 63. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli myślę, że jednego z najbardziej, jeśli nie najbardziej rozpoznawalnego i prestiżowego festiwalu muzycznego w Polsce. To już 63. edycja, tak jak wspomniałem, no i pierwsza edycja odbyła się w 1963 roku, więc ta liczba przewija się w tym roku bardzo intensywnie, jak można zauważyć. Festiwal, pierwszy dzień festiwalu miał miejsce 4 czerwca, wtedy odbył się konkurs debiutów. W konkursie wzięli udział Michał Grobelny, Jaco Branco, między innymi oczywiście Karolina Harko, Maja Oleśków i nagrodę publiczności otrzymała właśnie ta ostatnia, Maja Oleśków z utworem Jeszcze Raz. Z kolei wczoraj, czyli 5 czerwca odbyły się premiery. To był konkurs, w którym wzięli udział chociażby Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska, Krzysztof Iwaneczko, Maciej Skiba, Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Poparzeni Kawą 3, Wiksen, Daria i Fabiański. No a te dwie najbardziej prestiżowe nagrody, czyli nagrodę jury oraz nagrodę publiczności uzyskał Sargis z utworem Ziemia. No i jeszcze wczoraj był taki segment hip-hopowy, można powiedzieć, Jedno Podwórko 2. Wystąpiła naprawdę duża plejada ikon hip-hopu polskiego. Łona, Eldo, Gramatik, Molesta, Evenement. Była też reprezentacja młodej szkoły, czyli Sarius, był też Fukaj. Pojawiła się też gościnnie Zalia, więc tutaj zróżnicowanie było naprawdę spore. A dzisiaj trwa właściwie koncert jubileuszowy Bogdana Olewicza, podczas którego wystąpią m.in. Perfekt, Natalia Kukulska, Kuba Badach i wielu, wielu innych. No a jutro, ostatni dzień festiwalu i tego dnia koncert rozpocznie się od występu jubileuszowego zespołu Lady Punk. Ta kapela świętuje 45-lecie działalności artystycznej. Wszystkiego najlepszego, panowie, grajcie nam jak najdłużej. Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje grupy, będzie Kryzysowa Narzeczona, będzie Mniej niż Zero, Zostawcie Tytanika, czy Zawsze tam, gdzie ty. Bez wątpienia klasyki polskiej muzyki rockowej, polskiej muzyki rozrywkowej w ogóle, ale my już teraz na antenie Radia Łódź zaprezentujemy numer osobiście mój ulubiony z repertuaru Lady Punk. On niestety nie wybrzmi na koncercie w Opolu, ale mam to szczęście, że mogę zaprezentować ten numer właśnie dla Państwa w Radiu Łódź. Zamki na piasku.

No i ten gitarowy riff na końcu, po prostu obłędny. To oczywiście Lady Punk i Zamki na Piasku za nami na antenie Radia Łódź. Pozostajemy w polskiej muzyce rockowej lat 80. i zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarium i 6 czerwca 1980 roku odbyło się pewne bardzo ważne wydarzenie w kontekście festiwali muzycznych, w kontekście koncertów, ponieważ tego dnia miała miejsce pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Młodej Generacji. To jest oficjalna nazwa tego festiwalu, ale jeżeli powiem na przykład hasło Jarocin, to tutaj już myślę, że pojawia się pewne światełko w Państwa głowach. I oczywiście chodzi o ten słynny festiwal muzyków rockowych, czyli Jarocin Festiwal 1980 rok. Pierwsza edycja. Ten festiwal wtedy trwał 2 dni, od 6 do 8 czerwca. I pojawiło się na tej pierwszej edycji naprawdę bardzo dużo zespołów, między innymi Exodus, Krzak, Kompi, Port Band. Z kolei w konkursie wystąpiło 14 kapel, wśród nich m.in. Jam, Mietek Blues Band, Ogród Wyobraźni, który wygrał konkurs festiwalowy. Różne źródła szacują, że generalnie do przeglądu zgłosiło się od 57 do 65 zespołów, więc można powiedzieć, że zainteresowanie było całkiem spore. I tak to wtedy, proszę Państwa, wyglądało. Ja jestem ciekaw, czy Państwo byli na Jarocinie, być może tym pierwszym historycznym właśnie festiwalu, tej pierwszej historycznej edycji. Proszę śmiało dawać znać o swoich wspomnieniach, jeżeli Państwo byli, jak to wyglądało. Jestem ciekaw Państwa wspomnień, Państwa wrażeń, nie tylko z tej pierwszej edycji, ale generalnie ze wszelkich jarocińskich festiwali. Może do nas śmiało pisać studio@radioloc.pl, nie tylko na temat Jarocina, ale generalnie możecie Państwo napisać, jak Państwo spędzają dzisiejszy sobotni wieczór, to sobotnie późne popołudnie. Można też nagrać oczywiście głosówkę, do czego cały czas zachęcamy. Możliwość ku temu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej radioloc.pl, ale również tradycyjnie mailem się polecamy. Przypomnę, studio@radioloc.pl. No i poza wymienionymi przeze mnie wcześniej zespołami, które zagrały na tej pierwszej historycznej edycji Jarocińskiego Festiwalu. Tego festiwalu, który był taką oazą wolności dla młodych ludzi, taką odskocznią, można powiedzieć, od szarej rzeczywistości PRL-u. Zagrał jeszcze jeden bardzo znany polski zespół, który już teraz na naszej antenie.

biegnijcie Państwo razem ze mną, na przykład 21 czerwca w parku imienia Roberta Baden-Powella. Bieg jubileuszowy, 5 do setki. Przypominamy, że wciąż obowiązują, że wciąż można się zapisywać na naszej stronie, a tymczasem Firaszko, czyli artysta, który wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu Jarocin między 16 a 19 lipca, bo warto powiedzieć o tym, że ten festiwal to nie jest relikt przeszłości i dalej ma się dobrze.

To utwór Dni, które przed nami, autorstwa artysty Wiraszko. Jeszcze nawiązując, wracając właśnie do Jarocińskiego Festiwalu, to tak jak wspomniałem wcześniej, to jest album, przepraszam, to jest festiwal, który nie jest absolutnie reliktem przeszłości, bo na pewno nie w takim wymiarze i nie w takiej symbolice jest organizowany w tym roku, co w latach 80. i na pewno nie ma aż tak dużego znaczenia w kontekście takim społeczno-kulturowym, można powiedzieć. Natomiast

Tutaj państw, zmieniamy kraje, zmieniamy trajektorię muzyczną i przenosimy się do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Irlandii Północnej. Stamtąd wywodzi się zespół Tudor Cinema Club, a więc tutaj kolejny raz indie rockowe brzmienia. I tutaj nawiązuję do albumu Tourist History z 2010 roku. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych krążków indie rockowych, na pewno być może i ulubionych albumów w ogóle, bo muszę przyznać, że to brzmienie jest po prostu fantastyczne. Świetnie się słucha tego albumu. Riffy są tak bardzo chwytliwe, tak fajnie zapadają w pamięć. Można tego albumu słuchać godzinami. Ja przynajmniej tak potrafię. A to nie jest tak, że znam ten zespół od bardzo dawna. Ja go poznałem właściwie jakoś tak 2 lata temu. Zainteresowałem się bardziej brzmieniem tej grupy i wprost się zakochałem. Bo to są fajne gitarowe brzmienia, które łączą też trochę post-punk, ale z takim tanecznym, elektronicznym sznytem brzmieniem. I zespół osiągnął duży sukces właśnie na Wielkiej Brytanii, na listach brytyjskich. Bardzo wysoko był notowany. I mówię też o tym dlatego, że ten zespół powraca do Polski. Będzie koncertować w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu 28 czerwca. To nie jest jedyny zespół, który tego dnia wystąpi, bo jeszcze będą towarzyszyć kapeli King No One oraz polski duet Kacperczyk. Natomiast zdecydowanie Tudor Cinema Club jest tym zespołem headlinerskim, można powiedzieć, tym najważniejszym tego dnia. Natomiast to, co ważne wspomnieć, to też to, że to jest festiwal kilkudniowy, więc w ramach poznańskiej Malty jeszcze wystąpi Benjamin Clementine, będzie The Blessed Madonna, Charlie Cunningham czy Beirut. To w poprzednich dniach, 25, 26 i 27 czerwca, a całość festiwalu zamknie właśnie występ Tudor Cinema Club i tutaj też organizatorzy zaznaczają, że będzie to koncert właściwie celebrujący 10 lat Tourist History, czyli tego debiutanckiego albumu, który bardzo wyniósł do góry na szczyty list przebojów właśnie ten zespół. To z pewnością, no i nic dziwnego, że na taki projekt panowie z Irlandii Północnej się pokusili, że chcą uczcić właśnie swój najpopularniejszy, najbardziej znaczący i najważniejszy zdecydowanie album swojej dyskografii, czyli Tourist History, a już teraz na naszej antenie wybrzmi jeden z kawałków właśnie z tego albumu o tytule Undercover Martin.

24 minuty do godziny 21. Słuchacie Państwo oczywiście Radia Łódź. A my tymczasem pozostajemy właśnie w takiej klimatyce brytyjskiej poprockowej muzyki i Harry Styles tym razem. Harry Styles, ta płyta nowa byłego członka One Direction, czyli Kiss All The Time, Disco Occasionally, jest bardzo dobra. To muszę przyznać, chociaż długo musiałem się przekonywać, żeby tak powiedzieć, bo to jest jeden z tych albumów, który w ogóle na początku absolutnie nie podobał mi się. Te utwory ciągnęły się mi bardzo. Długo musiałem się przekonywać, to fakt, ale myślę, że dużo z wiele z Państwa i ja też mam coś takiego, że dopiero po kilku przesłuchaniach, być może kilkunastu, gdzieś tam nabiera kolorytu to moje przekonanie, że te kawałki są po prostu dobre. I tak było w tym przypadku. Harry Styles tymczasem jest w trasie koncertowej bardzo nietypowej, bo ona nie obejmuje kilkudziesięciu krajów w Europie, w Ameryce, może też w Azji. Tak naprawdę mamy kilka miejscowości. Jest Amsterdam, jest Londyn, São Paulo, Meksyk, Nowy Jork, Melbourne i Sydney. I proszę sobie wyobrazić, że w tych kilku miastach Harry Styles gra po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt koncertów. I no, to teraz jest taka moda na rezydencję. To trzeba przyznać. Niektórym się to nie podoba, otwarcie przyznają, że to jest no, trochę dziwny pomysł, żeby to fani, tak, przyjeżdżali do artysty, a nie artysta do nich. Oczywiście dla artysty jest to o wiele łatwiejsze, bo to redukuje koszty produkcji. Natomiast wtedy wszystkie te zobowiązania, te wszystkie koszty spadają tak naprawdę na uczestników koncertu, na fanów, którzy nagle muszą organizować sobie dojazd i to też są kolejne wydatki, to jest też kolejne zagospodarowanie czasem. Są różne problemy związane z tą trasą. Już na pierwszych koncertach fani zauważyli, że ta scena jest dosyć nietypowa i pierwsze osoby, które są tuż pod barierkami i teoretycznie powinny mieć najlepsze widoki, to paradoksalnie miały najgorsze, bo scena była tak wysoko skonstruowana, że ledwo było widać Harry'ego Stylesa i osoby tuż pod barierkami widziały tylko tę konstrukcję tej sceny, a nie gwiazdę samą w sobie. Ludzie zarzucali Harry'emu też, że tak trochę od niechcenia śpiewa na tych koncertach, że mało się rusza. Generalnie na samym początku było więcej złego niż dobrego mówiono o tej trasie, ale z czasem widać, że Harry Styles, jak i cały jego zespół wzięli sobie do serca te wszystkie uwagi i jak ostatnio spoglądałem sobie w internecie na filmy z tej trasy, to rzeczywiście wyglądało to całkiem nieźle i też ludzie zauważali, że ta scena już jest poprawiona, że już nie jest aż tak wysoko skonstruowana i postawiona. Właśnie Harry Styles skończył trasę w Amsterdamie 5 czerwca, czyli wczoraj zagrał ostatni koncert, a 12 czerwca zagra pierwszy z kilkunastu koncertów na tym największym stadionie na Wyspach Brytyjskich i jednym zdecydowanie największych na całym świecie, czyli na londyńskim Wembley. A wracając jeszcze do płyty, czyli Kiss All The Time, Disco Occasionally, to jest płyta, która coraz bardziej mi się podoba, tak jak powiedziałem. Brzmieniowo odstaje od reszty dyskografii, od tego, do czego przyzwyczaił nas muzycznie Harry Styles, bo tutaj jest więcej synth-popu, jest więcej właśnie takich elektronicznych disco brzmień, są też naleciałości R&B. Fajnie to wszystko brzmi, ale jeżeli, drodzy słuchacze, drodzy państwo, macie podobnie jak ja, czyli za pierwszym przesłuchaniem jakoś tak nie podszedł ten album, to proszę o trochę cierpliwości. Myślę, że z czasem będzie lepiej, a już teraz na naszej antenie właśnie Harry Styles. Utwór nazywa się Dance No More.

Harry Styles, bardzo tanecznie nam się tutaj zrobiło na antenie Radia Łódź. To oczywiście utwór Dance No More. No musiał być to słowo, musiało być słowo dance w tak tanecznym, tak rytmicznym utworze. Teraz dla równowagi troszeczkę spowolnimy tempo w naszej audycji i będzie też troszeczkę gitarowo, bardziej rockowo, ale z takim alternatywnym sznytem. Ja wiem, jak słowo alternatywne brzmi w tutaj połączeniu z zespołem takim jak Coldplay, o którym chcę teraz powiedzieć, bo rzeczywiście obecnie jest to taki bardziej popowy zespół, natomiast pierwsze cztery płyty zdecydowanie zaliczają się, myślę, do tego alternatywnego, rockowego grania, bo te gitary miały jakiś pazur, miały jakiś charakter. To wszystko było bardzo wyraziste i nie dziwię się ludziom, którzy na przykład mówią, że oni uznają tylko pierwsze cztery płyty Coldplay, czyli Parachutes, A Rush of Blood to the Head, X and Y i Viva la Vida. Nie, przepraszam. Viva la Vida. Tam jest trochę dłuższy tytuł, to prawda, ale każdy i tak mówi o tym albumie Viva la Vida. Czyli pierwsze cztery płyty, potem poszli w taką bardzo, bardzo popową konwencję i trochę odeszli od tych gitar, nad czym ja również ubolewam, ale tym razem też właśnie zaglądamy do muzycznego kalendarium. To jest właśnie ten powód, dla którego Coldplay już za chwilę wybrzmi na naszej antenie, bo równo 21 lat temu na świat wyszedł album X and Y. Właśnie w 2005 roku. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych albumów, jeśli nie ulubiony. Jeżeli by Państwo zapytali się mnie kilka lat temu, jaki jest mój ulubiony album Coldplay, to z całą stanowczością powiedziałbym, że właśnie X and Y. Tam jest chociażby przebój Fix You, to z takich bardziej znanych kawałków, ale teraz troszeczkę bardziej bym się chyba musiał zastanowić, bo kocham też Parachutes, no i właśnie ta Viva la Vida coraz bardziej do mnie ostatnio przemawia, więc obecnie nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ale też właśnie X and Y tutaj z sentymentu. Świetne są te kawałki. Cały album robi gitara Johnny'ego Backlanda. To, jakie riffy tutaj proponuje, to, jak on gra na tej gitarze. Zresztą proszę się wsłuchać właśnie w brzmienie tej gitary, które jest bardzo oniryczne, majestatyczne, bym nawet powiedział, jeśli tak można powiedzieć o brzmieniu gitary. Ciekawe, dużo tam się dzieje fajnych rzeczy i naprawdę polecam wsłuchać się w te gitary. Johnny Backlund jest świetnym gitarzystą, bardzo takim czującym muzykę, to jak ta gitara ma brzmieć, to jak ma prowadzić słuchacza przez tą ciekawą podróż muzyczną na utworach Coldplay. No i cóż, też z niecierpliwością czekamy na jakieś nowości koncertowe. Tak się składa, że co 5 lat występują w Polsce. W 2012 zagrali na Stadionie Narodowym, potem w 2017 również na Stadionie Narodowym, następnie w 2022 też trzeci raz na Stadionie Narodowym, więc no cóż, 2027 tak by wypadało, że kolejny koncert czeka i przed nami. No my się niecierpliwymi, ja się na pewno niecierpliwię, bo już raz miałem okazję uczestniczyć w koncercie zespołu Coldplay i to jest magia. Jeszcze z tymi, no wiadomo, że robotę robią tutaj te opaski, które każdy dostaje, które się świecą, mienią się różnymi kolorami i to wszystko sprawia, że cała ta arena jest bardzo kolorowa, jest bardzo barwna i klimat jest po prostu nie do podrobienia. Więc czekamy na nowo. Czekamy na nowe płyty, na nową trasę koncertową, ale tymczasem wsłuchajmy się właśnie w te stare, dobre Coldplay, jak niektórzy by powiedzieli. Ja też bym tak powiedział. X and Y to jest album, który świętuje dzisiaj 21. urodziny, a z tej płyty zaprezentujemy już teraz utwór A Message.

8 minut do godziny 21. Słuchacie oczywiście Radia Łódź. No i ta gitara. Słuchacie ją i od razu wiadomo, że to zespół Coldplay. Utwór A Message z albumu X and Y, który przypominamy, że dziś świętuje 21. urodziny wszystkiego najlepszego. A teraz zmieniam język, którym tutaj gramy piosenki, na polski. Dawno nie było polskiej muzyki w tej audycji. Nowej polskiej muzyki, takiej nie sprzed kilku dekad, tylko takiej świeżej, na przykład z tego roku. Igo, już teraz na naszej antenie, utwór To nie koniec. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi właśnie o Igora, to muszę to powiedzieć o jego ciekawym pomyśle, który zrealizował. W ostatni weekend maja zagrał dwa koncerty na dziedzińcu Zamku Wawelskiego w Krakowie. Sam Igor jest z Krakowa, bardzo też jest przywiązany do swojego miejsca, z którego pochodzi, w którym też mieszka, co jest dosyć nietypowe, bo większość, mam wrażenie, że artystów w pewnym momencie przeprowadza się do stolicy, do Warszawy, gdzie jest wszystko scentralizowane i tam po prostu łatwiej tworzyć karierę, a Igo wciąż jest w Krakowie i na każdym kroku mam wrażenie, że podkreśla, że po prostu jest Krakusem z krwi i kości i jest z tego dumny. I myślę, że też nie bez przyczyny postanowił właśnie zagrać koncert w przestrzeniach Zamku Wawelskiego. Te koncerty były wyprzedane, atmosfera była, z tego co widziałem w internecie, niesamowita, że zacząłem się zastanawiać, czy na przykład jakiś łódzki artysta mógłby zrobić coś podobnego i na przykład zagrać koncert w przestrzeniach Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Izraela Poznańskiego. Jest to do rozważenia, jeżeli jakiś artysta z Łodzi właśnie mnie teraz słucha, to proszę wziąć to pod uwagę. Ja na pewno się wybiorę, sprawdzę, czy to jest ciekawe. Na pewno będzie, albo gdzieś w okolicach manufaktury, trudno powiedzieć. Teraz nie przychodzą mi do głowy jakieś takie bardzo znaczące miejsca dla Łodzi, ale to nieważne. To nie koniec od Igo już teraz, ale zostańcie właśnie w Radiu Łódź. Słyszymy się po wiadomościach w trzeciej godzinie jeszcze Dua Lipa, Daft Punk i Mrozu, to między innymi.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
3: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
4: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
2: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nie żyje Waldemar Bogdanowicz, były prezydent Łodzi, były senator, zmarł w wieku 85 lat. Za niespełna tydzień wchodzi w życie pakt migracyjny. Wiceminister spraw wewnętrznych zapowiada, że Polska nie wdroży wszystkich przepisów. W wiadomościach zajrzymy też do Piotrkowa Trybunalskiego na święto miejskiego folkloru. Jutro przeważnie będzie pogodnie, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze. Nie żyje były prezydent Łodzi, były wojewoda łódzki Waldemar Bogdanowicz. W latach 80. działał w Solidarności, w stanie wojennym pomagał represjonowanym i ich rodzinom. Ważne funkcje w Łodzi pełnił w trudnych czasach przemian ustrojowych. Od 1989 do 90. roku był prezydentem miasta, do 94. wojewodą łódzkim. Choć nie urodził się w Łodzi, zamieszkał tu dopiero w 1945 roku, był z miastem bardzo związany, wspomina fotograf i dziennikarka Agnieszka Bogdanowicz, synowa zmarłego prezydenta.
13: Tak go chyba warto zapamiętać jako tę osobę, która przede wszystkim chciała, aby Łódź, aby to nasze miasto było pięknie budowane, pięknie restaurowane, żeby się rozwijało, żeby ludzie w nim żyli szczęśliwie i żeby się uśmiechali.
14: Był osobą bardzo kontaktową. Nikogo nie zbywał. Tą rolę, jaką mu przyszło odegrać jako pierwszemu prezydentowi Łodzi z tego rozdania solidarnościowego, wypełnił bardzo dobrze.
12: Dodaje łódzki radny miejski, wieloletni samorządowiec Marek Michalik. Waldemar Bogdanowicz był także senatorem w drugiej kadencji Izby i pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji regionu łódzkiego. Zmarł dziś w nocy w wieku 85 lat. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada, że Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt wchodzi w życie za niecały tydzień, 12 czerwca. Jednym z kluczowych elementów jest pula solidarnościowa, która przewiduje, że albo kraje przyjmą migrantów od państw pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska z tego zapisu jest w tym roku wyłączona, przypomina wiceminister Maciej Duszczyk.
15: 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
12: Maciej Duszczyk dodał, że Polska nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków do zapewniania migrantom opieki medycznej i oddelegowywać tam lekarzy. Już teraz mamy wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Na polach lednickich trwa jubileuszowe 30. ogólnopolskie spotkanie młodych Lednica 2000. Około 20 tysięcy młodych ludzi uczestniczy w uroczystej mszy, która jest centralnym punktem wydarzenia. Mają za sobą kilkanaście godzin wspólnej modlitwy, śpiewu, tańca i dzielenia się wiarą. Dla wielu uczestników Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają co roku.
0: Jestem tutaj szósty raz na Lednicy. Jest to duże doświadczenie co roku.
16: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie.
17: Można i potańczyć, pośpiewać, ale spotkać też wielu ciekawych ludzi, a na koniec dnia wspólnie się pomodlić.
12: Na zakończenie mszy tradycyjnie odbywa się apel jasnogórski. Po nim uczestnicy przejdą przez bramę Ryby, symbol ponownego wyboru Chrystusa. W Piotrkowie Trybunalskim w ten weekend rozbrzmiewa muzyka kapel podwórkowych. To za sprawą 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego. W miejskim amfiteatrze prezentują się wybrane kapele z całej Polski.
18: Od początku po prostu gramy na żywo. To jest muzyka prawdziwa, która idzie od serca. No ja nie wyobrażam sobie w ogóle innego grania.
19: Trochę o miłości, troszkę o biedzie, troszkę o bezrobociu, o handelku. My też śpiewamy czasem o NFZ-cie, nie? Staramy się być blisko publiczności, jeśli chodzi o tematy.
12: Jutro na festiwalu Wyjątkowy Jubileusz piotrkowska kapela Fakiry będzie świętować 50-lecie, a wcześniej wystąpi zespół Tytka z Łodzi. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczyk.
20: Maja Falińska przegrała z rozstawioną z numerem 8 rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Dla obu zawodniczek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze. Po raz pierwszy dotarły bowiem do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi. 24-letnia Chwalińska jako czwarta Polka wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie, a po spotkaniu przyznała, że tym razem rywalka wygrała zasłużenie.
21: No naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic z Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć.
20: A Maja Chwalińska mimo porażki w finale French Open w poniedziałek będzie 21. tenisistką w światowym rankingu, a więc notuje awans o 93 pozycje. A dziś na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi rozgrano finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Druga drużyna Widzewa zmierzyła się z Pelikanem Łowicz, a mecz obejrzał Robert Zwoliński.
22: Jan Krzywański pierwszym, Sebastian Zieleniecki drugim bohaterem rezerw Widzewa Łódź, które po karnych pokonały w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski Pelikana Łowicz. I to dopiero w serii 11. Kibice, których było ponad 4300, obejrzeli też gole. Wcześniej piłkarze obijali słupki i poprzeczki, a w 118 minucie wspomniany Zieleniecki zatrzymał piłkę głową tuż przed linią bramkową i tylko dlatego doszło do wspomnianych karnych. Serię jedenastek rozpoczęli gracze z Łowicza i pierwsze trzy rundy, to trzeba podkreślić, to były pewne uderzenia z obu stron. W czwartej serii pierwszego karnego obronił bramkarz Widzewa Jan Krzywański, a po chwili dla Łodzian trafił Leon Madej. Widzew wprowadził więc 4-3, a Krzywański znów popisał się skuteczną interwencją i widzewiacy wygrali karne 4-3, a w nagrodę zagrają w przyszłym sezonie w ogólnopolskim Pucharze Polski i będą mogli nawet awansować do pucharów.
20: Albo spotkać się z pierwszą drużyną Widzewa w pucharowych derbach. Poznaliśmy ostatniego Beniaminka pierwszej ligi, tak więc w nadchodzącym sezonie UKS i Unia będzie mierzyć się w ligowych spotkaniach z Podbeskidziem Bielsko-Biała, bo zespół z Bielska pokonał Sandecję Nowy Sącz 3-1 i awansował do pierwszej ligi. To tyle teraz w wiadomościach sportowych, następne za godzinę.
12: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresowo duże. Wówczas może przelotnie padać słaby deszcz, niewykluczone burze. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie.
23: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

10 minut po godzinie 21. Słuchacie Państwo audycji Przeboje Wolnej Soboty. Trzecia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Kłaniamy się serdecznie. Jola Kozłowska za stołem realizatorskim oraz ja, Sebastian Dziuda, przed mikrofonem. Dziś w zastępstwie za Piotra Stańczyka. Dobry wieczór. Do 22 jesteśmy z Państwem. Zapraszamy serdecznie. A przywitaliśmy się w tej trzeciej godzinie utworem bardzo tanecznym, bardzo popowym, bardzo rytmicznym i niesamowicie melodyjnym. To Levitating od Dua Lipy z albumu Future Nostalgia, które jest jednym z najlepszych albumów popowych tej dekady. Tak uważam. Dua Lipa po wydaniu tej płyty w roku 2020 pokazała się światu jako zupełnie inna artystka niż na jej debiucie z 2017. Jako artystka o wiele bardziej dojrzała, wiele bardziej świadoma, bardziej pewna siebie, co też ma swoje odzwierciedlenie w muzyce. Ten album był o wiele bardziej dojrzały, bardziej spójny, przemyślany i generalnie jest świetny. Future Nostalgia to jest bardzo dobry album i wydaje mi się, że za parę lat możemy mówić o Future Nostalgia w takich samych kategoriach, w jakich na przykład teraz mówimy o choćby płycie Bad Michaela Jacksona. Tak uważam, bo to jest świetny kawał materiału i po prostu porządnego popu. A już teraz w programie czas na łódzki akcent. Zespół Camp nam zagra właśnie teraz.

Distance of a Modern Heart od zespołu Camp, również z płyty o nazwie Camp z 2012 roku, która mimo upływu lat i tego, że już ma 14 wiosen, to dalej brzmi bardzo świeżo. Camp, które tak kończy karierę, jakby nie mogło, ale to na innym razem. Teraz mrozu nie ma miejsca jak dom.

przyjemne, prawda? Właśnie w taki sposób mrozu zaostrza nasze apetyty na kolejny krążek, który ma ukazać się już jesienią, a też w październiku i w listopadzie mrozu rusza w trasę koncertową promującą nadchodzący album. 2 października zagra w Atlas Arenie. Bilety na to wydarzenie można wygrać uczestnicząc w naszym biegu jubileuszowym, na który zapraszamy, na który zapisy jeszcze obowiązują. Ten bieg odbędzie się 21 czerwca w parku imienia Roberta Baden-Powella, a zapisy na naszej stronie radioloc.pl. Jeszcze tylko nawiążę krótko do zespołu Kamp, bo tak trochę zagaiłem wcześniej, nie zdążyłem już się wypowiedzieć. To jest taki zespół, który kończy karierę i tak nie może go skończyć, bo w 2023 roku oficjalnie ogłosili, że już kończą wspólne granie. Wtedy zagrali taką wspólną trasę koncertową. W 2024 roku zagrali pożegnalny koncert i nagle w 2025 razem z Beatą Kozidrak wystąpili w Atlas Arenie pod szyldem House of Beata, gdzie aranżowali właśnie tak na nowo, bardziej elektroniczno hity Beaty Kozidrak. Myślałem, że to jest taki jednorazowy występ, a jak się okazało, tydzień temu zagrali na łódzkich juwenaliach właśnie bardzo podobny set. Jestem ciekaw, co dalej w obozie Kamp się dzieje. A właśnie jeszcze przypominamy, mrozu nie ma miejsca jak dom, jeden z moich ulubionych utworów ostatnich dni. Bardzo nie mogę się doczekać kolejnej płyty, która, tak jak wspomniałem, ma ukazać się jesienią. A teraz na naszej antenie francuscy DJ-e, chyba najpopularniejsi francuscy DJ-e w historii, a przypominamy, że Francja tych DJ-ów wyprodukowała bardzo sporo. Daft Punk, Fragments of Time.

0: Daft Punk już za nami, a teraz chyba jeden z najpiękniejszych, najfajniejszych utworów o dorastaniu, takiej w indie rockowym klimacie, Foster the People.
1: Radio

Coming of Age, tak nazywa się utwór, który właśnie wybrzmiał od zespołu Foster the People, zespołu, którego dużo słuchałem w liceum, darzę go dużym sentymentem, bo kiedy słucham tego numeru, to czuję, że znowu są wakacje, jeżdżę cały dzień z przyjaciółmi na rowerze, późnym wieczorem jeszcze kupuję lody w osiedlowym sklepie, siedzimy z kumplami na placu zabaw, wymieniamy się marzeniami, a potem jeszcze w domu gram w ulubione gry do późna. Piękne czasy bez troski, za którymi tęsknimy i o tym jest trochę ten utwór. A już teraz na naszej antenie The Strokes. Nowy album Strokes of Reality Awaits ukaże się 26 czerwca. Singiel sam w sobie ogólnie całkiem, wydaje mi się, że jest niezły, ale jedyne co ten autotune tutaj, powiedzmy, niezbyt jest konieczny, tak to nazwijmy. The Strokes zagrają w tym roku kilka koncertów na festiwalach.

Nie zwalniamy tempa, drodzy Państwo. W Radiu Łódź pora na kolejny utwór do tańczenia i bojania się. W końcu mamy sobotę wieczór, a nazwa audycji to Przeboje Wolnej Soboty. Bruno Mars do spółki z Edersonem Pakiem, czyli duet Silk Sonic z numerem idealnie skrojonym pod lato. Skate.

Bruno Mars i Anderson .Paak złożyli tym numerem i całym albumem Silk Sonic z 2021 roku genialny hołd klasycznym brzmieniom w hołdzie R&B, soulu i funku. Czuć wpływy Marvina Gaye'a, czuć wpływy Jamesa Browna. Chwała im za to, że panowie postanowili właśnie na taki ruch i stworzyli coś klasycznego, bez udziwnień, czyste R&B. Mam nadzieję, że jeszcze będą współpracować ze sobą. I jeszcze raz Tudor Cinema Club i piosenka z albumu Tourist History, tym razem Come Back Home.

A to ładne też było. To zespół 21 Pilots i utwór Garbage z ich najnowszej płyty Bridge. Ja o tym zespole mogę mówić bardzo dużo, bardzo długo. Nawet teraz mam na sobie koszulkę tego zespołu. Stwierdziłem, że właśnie w taki sposób się tu ubiorę, bo jest to dla mnie zespół bardzo ważny, jeden z takich najważniejszych. I cieszę się, że mogłem właśnie Państwu zagrać ten kawałek. To tak tylko na marginesie. I jako, że o tym w zespole mogą mówić bardzo dużo, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, no to tutaj jest dużo takiego miszmaszu, bo są elementy elektroniki, jest trochę rocka, jest pop, jest też alternatywa. Miłośnicy rapu też znajdą tutaj coś dla siebie, więc to jest niesamowicie eklektyczny zespół, który jest trochę zbyt popowy na alternatywę, ale z drugiej strony jest zbyt alternatywny na pop, tak bym to określił. Natomiast taką jedną rzeczą, której chciałbym powiedzieć w kontekście tej grupy, tego duetu właściwie, to jak bardzo mają oddanych fanów i jak przez 10 lat tworzą pewną historię. To znaczy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeśli dobrze liczę, pięć albumów w ciągu 10 lat opowiadają tę samą historię. Proszę sobie wyobrazić, że to jest jedna opowieść z protagonistą, z antagonistą, dobrem i złem, fikcyjnymi postaciami, miejscami, intrygami. Ten storytelling jest prowadzony przez 10 lat, przez 5 płyt i tak naprawdę dopiero kiedy w 2015 roku był pierwszy album, który gdzieś tam to anonsował, tak dopiero w zeszłym roku wszystko się wyjaśniło i te wszystkie znaczki, te wszystkie puzzle, te wszystkie łamigłówki, które fani rozwiązywali, tak naprawdę cała ta historia domknęła się z albumem Bridge rok temu. Ja nie znam drugiego takiego zespołu, który by miał aż takie pomysły, taką kreatywność i też tak oddanych fanów, którzy by dłubali, szukali, wszystko by rozwiązywali. To jest jakiś ewenement niesamowite, to jest tak na marginesie. To chciałem tylko powiedzieć. Więc cóż, zostańmy w tych klimatach. Kolejny utwór 21 Pilots, również z płyty Bridge, którą bardzo lubię, jest z pewnością jedną z moich ulubionych z zeszłego roku. Tym razem kawałek Raw Fear.

A 21 Pilots wystąpią w tym roku w Polsce, 14 sierpnia w Poznaniu w ramach Bittersweet Festival. Podobnie jak artysta, który już za chwilkę się tutaj na naszej antenie zaprezentuje, jest to Robbie Williams. 15 sierpnia z kolei właśnie na Bittersweet zagra Robbie Williams, a ja tymczasem się żegnam, dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Jola Kozłowska za stołem realizatorskim.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
5: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W NIK nowy remont i nowe utrudnienia w Łodzi, tym razem na Górnej. Stanowisko Polski wobec paktu migracyjnego, który wkrótce wchodzi w życie, i czas białych nocy. To zjawisko daje się zauważyć w naszym regionie. Jutro przeważnie będzie pogodnie, termometry pokażą do 24 stopni. Ważna informacja dla kierowców i pasażerów łódzkiego MPK. Jutro zaczyna się kolejny remont i utrudnienia. Drogowcy zaczną pracę przy torowisku na rondzie lotników lwowskich. O szczegółach nasz reporter Seweryn Potentas.
7: Remont oficjalnie rozpoczyna się jutro. Przez to na utrudnienia na rondzie lotników lwowskich natkną się kierowcy.
8: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace przy torowisku będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00. W tym czasie trasy zmienią m.in. tramwaje linii 11, 16 i 41.
8: Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
7: Poza godzinami prac, a także w weekendy, komunikacja miejska będzie działać zgodnie ze swoim rozkładem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
6: Remont na rondzie lotników lwowskich zakończy się przed końcem wakacji. Ilustracyjną mapkę można znaleźć na naszej stronie internetowej.
9: Więcej na radiołódź.pl.
6: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została w tym roku wyłączona z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. To jednak tylko jedna z kilkunastu regulacji paktu. Wiceminister Maciej Duszczyk mówi, że Polska chce przyjąć tylko kilka z nich. O szczegółach Beata Płomecka.
10: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
11: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
10: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
6: Wiceminister Duszczyk podkreślił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską. Zakopiańscy dorożkarze pracujący na trasie do Morskiego Oka opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać niedźwiedzia tuż przy popularnym szlaku turystycznym. Na krótkim filmiku widać, jak drapieżnik dopadł młodą łanię tuż przy jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków. Autorzy nagrania zwracają uwagę, że niedźwiedź znajdował się nieco ponad 10 metrów od drogi i przypominają turystom, aby nie schodzili ze szlaków i nie pozostawiali w lesie śmieci i resztek jedzenia. Przyrodnicy z kolei radzą, by w przypadku spotkania z niedźwiedziem zachować spokój i nie wykonywać gwałtownych gwałtownych ruchów, najbezpieczniej jest wycofać się powoli. O spotkaniu warto zawiadomić później leśników lub służby. Białe noce w regionie łódzkim to astronomiczne zjawisko, zaczyna się z początkiem czerwca i będzie się utrzymywać przez kolejne tygodnie. Na czym polega, o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
12: Białe noce to zjawisko, które sprawia, że nawet późnym wieczorem niebo nie staje się całkowicie ciemne.
13: Słońce nie chowa nam się dostatecznie głęboko pod horyzontem,
12: mówi Mariusz Mąkiewicz z planetarium EC1 Łódź.
13: I mamy takie wrażenie, że to niebo nocne nie jest takie idealnie ciemne, ponieważ to słońce spod horyzontu troszeczkę nam to niebo doświetla. To światło się tam rozprasza w atmosferze, no i mamy taki widok nieba, jaki ma.
12: Zjawisko jest najlepiej widoczne poza miastami, gdzie nie ma sztucznego światła. W praktyce oznacza to jaśniejsze noce i mniej wyraźne gwiazdy, choć wciąż możliwe są obserwacje najprostszych konstelacji. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Białych nocy w naszym regionie możemy spodziewać się do 23 lipca. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Maja Chwalińska przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrzejewą w finale turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Polki z rozstawioną w turnieju z numerem 8 Rosjanką trwał godzinę i 23 minuty. Po finałowym meczu polska tenisistka przyznała, że jest jej smutno z powodu porażki, ale jednocześnie czuje dumę z tego, co w Paryżu osiągnęła.
15: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
14: A Maja Chwalińska jest pierwszą w historii paryskiej imprezy zawodniczką, która do finału turnieju głównego w Paryżu awansowała z kwalifikacji. Występ w finale wielkoszlemowej imprezy to największy sukces w jej karierze. Da jej też to rekordowy awans w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. 100 tysięcy złotych dofinansowania na grupy młodzieżowe otrzyma ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce MKS Piotrkowianin. To efekt odniesionych sukcesów, brązowego medalu Mistrzostw Polski Młodzików oraz zwycięstwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W Piotrkowie praca z młodzieżą jest wzorowa, co przyznaje prezes Związku Sławomir Szmal.
16: Jednym z miast, gdzie jest szkolenie i jest widoczne, bo to są fakty, o czym mówimy dzisiaj. Widzimy, że w Piotrkowie to szkolenie faktycznie jest, że ta młodzież dostaje się do najlepszej klasy rozgrywkowej. A patrząc bardzo szeroko, naszym celem jest przede wszystkim zbudowanie mocnej reprezentacji poprzez kluby.
14: A dofinansowanie w takiej kwocie było możliwe także dzięki temu, że seniorzy piotrkowianina utrzymali się w gronie najlepszych zespołów w Superlidze. W przyszłym sezonie występować będą wśród 12 najlepszych drużyn Szczypiorniaka w Polsce. Dopiero rzuty karne przesądziły o wygranej rezerw Widzewa Łódź w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Po bezbramkowych 120 minutach meczu Łodzianie pokonali czwartoligową drużynę Pelikana Łowicz w rzutach karnych 4-3. Dwoma świetnymi obronami w konkursie karnych popisał się bramkarz Widzewa Jan Krzywański. A więcej informacji sportowych na naszej stronie radiołódź.pl.
6: Do rana będzie pogodnie, temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. Jutro pogodnie, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie chwilami, jednak chmur może przybywać i wtedy może przelotnie padać słaby deszcz. Niewykluczone burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie.

0: Radio Łódź.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.